0: Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach. Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Policjanci z Bytomia zakończyli śledztwo w sprawie oszustw internetowych. 61-letni mieszkaniec miasta usłyszał 102 zarzuty za niewywiązywanie się z transakcji sprzedażowych. Ponad 100 osób z całej Polski zostało poszkodowanych, tracąc od kilku do ponad 1000 zł. Sprawa trafiła do prokuratury, a mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły, i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
2: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, przeszła prawdziwy rollercoaster emocji. Zaczęło się od dramatycznej sceny na premierze filmu Spielberga, gdzie ból brzucha okazał się atakiem wyrostka robaczkowego. Po operacji i tygodniu w szpitalu Maja wróciła do życia i mediów społecznościowych, dzieląc się zdjęciami z tego trudnego czasu. Teraz, gdy najgorsze już za nią, czeka ją zasłużony odpoczynek i regeneracja. Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze, jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Michał Wiśniewski, znany z zespołu Ich Troje, po raz kolejny zaskakuje. Choć właśnie przeszedł przez pierwszą rozprawę rozwodową z piątą żoną Polą, nie przeszkadza mu to w doglądaniu budowy ich wspólnej willi. Wokalista, który ma już doświadczenie w rozwodach, tym razem postawił na intercyzę. Ale co z gigantycznym domem pod Warszawą? Może to nowy sposób na promocję? Rozwód na żywo z placu budowy. Behemoth znowu w akcji. Zespół zaprezentował nowy singiel i teledysk i Skwelptor, który, jak twierdzi Nergal, jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Wydawnictwo zawiera 8 niepublikowanych utworów, w tym nowe wersje klasyków i hołdy dla legend metalu. A na deser Behemoth rusza w trasę z Dimmu Borgir i Dark Funeral z przystankiem w katowickim Spodku 25 października. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnego metalu.
1: Glenn Danzig, znany z Misfits i Danzig, znowu zamienia mikrofon na reżyserski stołek. Tym razem zabierze nas do średniowiecza w ekranizacji swojego mrocznego komiksu Hellmask. Akcja filmu ma być pełna czarnej magii i krwawych bitew, a zdjęcia ruszają już w sierpniu. Czyżby Danzig chciał pokazać, że reżyserowanie to większe wyzwanie niż nagrywanie albumów? Czekamy na efekty tego gotyckiego przedsięwzięcia.
2: Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę.
1: Metallica znowu zaskakuje. James Hetfield, frontman zespołu, zdradził kulisy powstawania utworu Fixxer z albumu Reload. Okazuje się, że inspiracją były Voodoo i tajemnicze 3X z grobu królowej Voodoo w Nowym Orleanie. Hetfield przyznaje, że miał prawdziwego bzika na tym punkcie, a proces tworzenia był wyjątkowo wymagający. Ciekawe, czy ktoś teraz wbija szpilki w laleczkę Voodoo z jego podobizną.
2: Metallica znów na topie. Już 24 czerwca w Warszawie fani zespołu będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję albumu Reload na 2 dni przed światową premierą. Beer and Bones Music Club stanie się miejscem, gdzie miłośnicy ciężkich brzmień poczują się jak w raju. Oprócz odsłuchu na uczestników czeka koncert tribute bandu Snakebite, konkursy i specjalne menu. Wszystko to za darmo, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
2: Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od ulic Dublina, a teraz zdobywa świat, zawita do Wrocławia w kwietniu przyszłego roku. Ich koncert to prawdziwa gratka dla fanów, którzy czekali na powrót tych gitarowych wirtuozów. Występ odbędzie się w klubie Zaklęte Rewiry, gdzie 2 gitary zabrzmią jak cały zespół perkusyjny. Bilety już w sprzedaży, więc warto się pospieszyć, bo kto by chciał przegapić takie show?
1: Kraków, nowa stolica rocka, znów zaskakuje. Podczas festiwalu Lost Generation The Offspring nie tylko zagrali w Tauron Arenie, ale też urządzili niespodziankę przed nią. Zespół, zamiast czekać na oficjalny start, postanowił rozgrzać fanów minikoncertem na świeżym powietrzu. Wygląda na to, że Kraków nie tylko przenosi stolicę, ale i serca fanów ciężkich brzmień. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 26 czerwca świat usłyszy Jealous Lover z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Tym razem Stonesi zanurzą się w soulowych i rhythm and bluesowych klimatach, pokazując, że potrafią płynnie przeskakiwać między gatunkami. A jeśli ktoś myślał, że Mick Jagger i spółka się starzeją, to deepfake w teledysku do In the Stars skutecznie przywraca ich do lat 70. Młodzi, piękni i niepokorni jak zawsze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł. W Warszawie rozpoczęły się warszawskie targi obronne, które potrwają do jutra w Centrum Expo 21. To innowacyjne wydarzenie łączy prezentację sprzętu wojskowego z eksperckimi prelekcjami. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i sektora zbrojeniowego, debatują o kluczowych wyzwaniach dla bezpieczeństwa kraju.
2: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt.
1: PKP Intercity planuje zakup kolejnych 96 używanych wagonów od Deutsche Bahn. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca w pociągach dalekobieżnych. Obecnie około 20 z 50 zakupionych wcześniej wagonów już kursuje po Polsce. Modernizowane w Opolu wagony z Niemiec zyskują nowy wygląd i komfort, co doceniają pasażerowie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na osiedlu Kliny w Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dzik zaatakował kobietę z dzieckiem, przewracając wózek, z którego wypadła 13-miesięczna dziewczynka. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale trafiła do szpitala na badania. Władze miasta zwołały sztab kryzysowy, by omówić problem dzików w Krakowie i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
1: W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
2: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Raciborzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
2: Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
1: Już jutro na plaży w Pieczyskach odbędzie się jubileuszowy piknik charytatywny Łatwo Pomagać. Wydarzenie, które rozpocznie się o godzinie 12, ma na celu wsparcie dzieci z oddziałów onkologicznych oraz hospicjum dziecięcego. Na uczestników czekają liczne atrakcje, w tym amerykański radiowóz, alpaki, psy ratownicze i egzotyczne zwierzęta. Wstęp jest wolny, a zebrane środki trafią do potrzebujących placówek. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci Bartosza S. z Lubina. Mężczyzna zmarł w sierpniu 2021 roku po interwencji policji, podczas której został obezwładniony. Sekcja zwłok wykazała obecność toksycznych substancji w jego organizmie, ale nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną zgonu. Ratownicy są oskarżeni o narażenie Bartosza S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
1: Na Mundialu 2026 w Guadalajarze trwa właśnie emocjonujące spotkanie między Meksykiem a Koreą Południową. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Korea Południowa nieco częściej utrzymuje się przy piłce, ale to Meksyk oddał więcej strzałów. Jedyną żółtą kartkę w meczu otrzymał Lee Kang-in z Korei Południowej.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Dziś wieczorem o 21:00 w Seattle Amerykanie zmierzą się z Australią w meczu grupy D. Oba zespoły rozpoczęły turniej od wygranych, więc zwycięzca przybliży się do zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Nocne emocje zapewnią także spotkania Szkocji z Marokiem oraz Brazylii z Haiti. Na zakończenie o 5:00 rano Turcja zagra z Paragwajem.
1: Na Mundialu 2026 w Houston Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Bramki zdobyli João Neves dla Portugalii i Joane Wissa dla DR Konga. Mimo dominacji w posiadaniu piłki przez Portugalczyków, to Kongo oddało więcej celnych strzałów. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w siódmy tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie, chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 30 czerwca o 20:15, Leon nie wytrzyma dłużej z uzależnioną Julką i postanowi z nią zerwać. Dziewczyna, po odmowie podania jej narkotyków, wybuchnie agresją, co doprowadzi do dramatycznej awantury. Rozstanie z Leonem będzie dla Julki bolesne, a jej powrót do domu w łzach wprowadzi Ankę i Ewę w stan niepokoju. Mimo prób uspokojenia, Julka nie zdradzi prawdziwego powodu swojego załamania. W 4239 odcinku, po powrocie Igora, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Konflikt między Julką a Igorem zaogni się, a dziewczyna ponownie zbliży się do Leona, co może prowadzić do kolejnych dramatów. Czy Julka zdoła wyjść z tej sytuacji obronną ręką? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca na ekrany z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. To ostateczne pożegnanie z mieszkańcami Wilkowej, które zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach. Emisja rozpocznie się po blisko 10 latach od zakończenia poprzedniego sezonu. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących wydarzeń, takich jak porwania, pościgi i polityczne intrygi z udziałem prezydenta Pawła Kozioła. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nie zabraknie magii, czarów i refleksji nad współczesną Polską. Grażyna Zielińska, odgrywająca rolę babki Zielarki, podkreśla, że to definitywny koniec historii. Serial, jak zawsze, będzie łączyć rozrywkę z ważnymi tematami społecznymi.
0: Dziedzictwo wkracza na nowe, dramatyczne tory w 953 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś, 19 czerwca, o godzinie 16:05 na TVP1. Na komisariacie rozgrywa się prawdziwy dramat, gdy prokurator Sinan pokazuje swoje mroczne oblicze. Aynur, zmagająca się z poczuciem winy, musi stawić czoła brutalnym oskarżeniom i psychicznemu terrorowi ze strony swojego byłego przełożonego. Sinan, zamiast pomóc, postanawia wykorzystać sytuację, by złamać kobietę i ukarać ją za wcześniejsze odrzucenie. Zastrasza ją, sugerując, że jej sytuacja prawna jest katastrofalna. Aynur, odcięta od świata, przeżywa prawdziwy, emocjonalny koszmar. Jeśli nie możecie obejrzeć odcinka na żywo, wszystkie epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu.
0: Panna Młoda to turecki serial, który wzbudza ogromne emocje. W 460 odcinku, który w Turcji już się ukazał, dochodzi do dramatycznej śmierci Bejzy. Ta wyrachowana intrygantka, znienawidzona przez widzów, w końcu ponosi karę za swoje zbrodnie. Podczas konfrontacji z Hanser obie spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Bejza trafia do szpitala, gdzie umiera, ale nawet na łożu śmierci nie przestaje knuć przeciwko Hanser. W Polsce fani będą musieli poczekać na ten odcinek jeszcze ponad rok. Serial cieszy się dużą popularnością, a jego emocjonujące zwroty akcji przyciągają przed ekrany tysiące widzów.
1: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania. Złoty Chłopak wkracza w nowy, emocjonujący etap. Dziś, 19 czerwca, o godzinie 14 na antenie TVP, jeden zostanie wyemitowany 316 odcinek. Suna, próbując schronić się u rodziny, zostaje brutalnie zmuszona do powrotu przez Wielką Panią. W areszcie Ferit i Abidin realizują swój ryzykowny plan, próbując wydobyć prawdę od Sadika. Tymczasem Czengiz ujawnia Orhanowi i Kazimowi, że cała akcja to tajna operacja Halisa i prokuratora. Kazim i Esme, zaniepokojeni o bezpieczeństwo córki, ruszają do rezydencji, by ją chronić. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński odwiedził grób Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu w dniu swoich urodzin oraz urodzin zmarłego brata. W uroczystości uczestniczyła Marta Kaczyńska z mężem i synem, a także czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym była premier Beata Szydło. Wizyta miała wyjątkowy charakter, łącząc osobisty wymiar z symbolicznym hołdem dla zmarłej pary prezydenckiej. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli wezwał do przyspieszenia integracji Ukrainy z Unią Europejską, podkreślając, że to klucz do bezpieczeństwa Europy. Wyraził wdzięczność Polsce i innym sąsiadom za wsparcie oraz zadeklarował gotowość do współpracy. Zełenski wyraził nadzieję na zakończenie wojny przed zimą, ale Ukraina przygotowuje się również na ewentualne dalsze walki. Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Obrony Narodowej z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sobkowiak-Czarnecka pełni także funkcję pełnomocniczki do spraw SAFE. Wcześniej była podsekretarz stanu do spraw Unii Europejskiej.
3: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych groźb.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Wczoraj w Raciborzu 89-letnia kobieta doznała nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki szybkiej reakcji świadka, policjantów i ratowników medycznych udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Akcja ratunkowa miała miejsce na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie i trwała około 20 minut. Seniorka została przewieziona do szpitala na dalszą hospitalizację.
3: Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym.
3: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
2: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, prezydenckiej jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Krakowie. Z wiatrem wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda i Fagata zaskoczyły fanów wspólnym występem na koncercie Maty, gdzie zaprezentowały utwór będący ostrym atakiem na byłych partnerów. Jednak nie ma co liczyć na wersję studyjną tej piosenki, ponieważ Doda uznała, że takie współprace to zobowiązanie na całe życie. Tymczasem Fagata planuje zamknąć swoje konto na OnlyFans, co ma pomóc jej w budowaniu kariery muzycznej. Cóż, show biznes to nieustanna walka o pozycję, a Doda i Fagata doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke, znani z Idealnego Związku, przypomnieli dramatyczne chwile sprzed lat, kiedy to ich samochód zamienił się w płonący wrak. Para cudem uniknęła tragedii, a policjanci byli przekonani, że nikt nie mógł tego przeżyć. Jak widać, miłość potrafi przetrwać nawet ogniste próby, a rzeczy materialne nie mają znaczenia, gdy życie wisi na włosku. Teraz, po latach, wciąż czują deszcz emocji, wspominając tamten dzień.
2: Izabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: Florian, wnuk Zenona Martyniuka, obchodził swoje pierwsze urodziny, ale na imprezie zabrakło słynnych dziadków. Czyżby rodzinny dramat trwał w najlepsze? Zenon milczy jak zaklęty, a Danuta Martyniuk, choć zwykle broni syna jak lwica, tym razem rzuciła słuchawką, gdy zapytano ją o nieobecność na urodzinach. Wygląda na to, że rodzinne napięcia wciąż są na porządku dziennym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż spędza sen z powiek śledczym. Choć minęły już miesiące, a badania były drobiazgowe, nadal nie wiadomo, co dokładnie się stało. Eksperci rozkładają ręce, tłumacząc, że niektóre przyczyny zgonu są po prostu niewidoczne. Czyżby medycyna sądowa miała swoje granice, a my musimy pogodzić się z tym, że nie wszystko da się wyjaśnić? Śledztwo trwa, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma.
2: Oto prawdziwa sensacja dla fanów muzyki. Po ponad 60 latach odnaleziono zaginiony zapis występu The Beatles w programie Top of the Pops z 1964 roku. Taśma, którą BBC kiedyś rutynowo nadpisywało, przetrwała w prywatnych rękach i teraz przechodzi pilną rekonstrukcję. Wyobraźcie sobie, że podczas nagrania Beatlesi żartowali i tańczyli, a John Lennon robił śmieszne miny prosto do kamery. Czekamy z niecierpliwością, aż ten skarb trafi do szerszej publiczności.
1: Roxana Węgiel znowu na ustach wszystkich. Na dzień przed premierą nowej płyty młoda gwiazda zorganizowała mini-koncert, na który zaprosiła swoich znanych przyjaciół. W białej sukni, przypominającej ślubną, wyglądała jak rock'n'rollowa panna młoda, a jej kreacja błyszczała kryształkami. Roxana, mimo młodego wieku, nie przestaje zaskakiwać i udowadnia, że sukces to jej drugie imię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sziget Festival w Budapeszcie znów przyciąga tłumy, a w tym roku zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta. Od 11 do 15 sierpnia wyspa Obuda zamieni się w pulsujące miasto pełne rocka, indie i alternatywy. Wśród gwiazd między innymi Bring Me The Horizon, Biffy Clyro i 21 Pilots, które obiecują niezapomniane widowiska. A dla tych, którzy lubią eksperymenty, czekają Wolf Alice i Black Country, New Road. Festiwal to nie tylko koncerty, ale i cała gama atrakcji. Od cyrku po warsztaty, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Warszawa szykuje się na prawdziwe trzęsienie ziemi. Już 6 listopada klub Progresja zamieni się w epicentrum muzycznego chaosu, gdy na scenie pojawi się legendarna formacja Hatebreed. W towarzystwie Life of Agony i End It ten wieczór obiecuje być prawdziwym festiwalem dla fanów ciężkiego grania. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, niech moc będzie z wami. Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones, znalazł się w absurdalnym sporze z londyńskimi urzędnikami. Powód? Jasno-różowe drzwi jego posiadłości za 7 milionów funtów. Urzędnicy uznali, że ten kolor psuje historyczny charakter budynku i nakazali przemalowanie ich na czarno. Cóż za ironia, że muszą być painted black, jak w jednym z hitów Stonesów. Tymczasem zespół szykuje się do premiery nowego albumu Foreign Tongues, który pojawi się już 10 lipca. Open Air Festival 2026 już za rogiem, a organizatorzy zaserwowali nam pełny harmonogram koncertów. Na scenach w Gdyni-Kosakowie pojawią się takie gwiazdy jak The Cure, Florence plus The Machine, czy Nick Cave i The Bad Seeds. Festiwal potrwa od 1 do 4 lipca, więc czas na planowanie muzycznych przygód. Lato dopiero się rozkręca, a festiwalowy kalendarz pęka w szwach od atrakcji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 złotych, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. W centrum Warszawy doszło dziś rano do niecodziennej kolizji. Policyjny radiowóz uderzył w tył elektrycznego samochodu na ulicy Świętokrzyskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a wszyscy uczestnicy zostali przebadani na miejscu. Służby pracują nad wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia. W Warszawie rozpoczęły się warszawskie targi obronne, które potrwają do jutra. W Centrum Expo 21 spotykają się przedstawiciele administracji, wojska i sektora zbrojeniowego, by dyskutować o bezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach. Wydarzenie łączy wystawy sprzętu wojskowego z konferencjami, których udział biorą eksperci i decydenci. Targi odbywają się pod patronatem m.in. ministra obrony narodowej i prezydenta Warszawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Choczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: Już 21 czerwca przywitamy astronomiczne lato, a wraz z nim najkrótszą noc w roku. To czas, kiedy dawni Słowianie obchodzili Noc Kupały, święto płodności i triumfu słońca. Współczesne obchody Nocy Świętojańskiej, znane jako Wianki, to okazja do radosnych spotkań i koncertów na świeżym powietrzu. Choć tradycje się zmieniają, ta magiczna noc wciąż przypomina o potrzebie wspólnoty i celebrowania lata.
2: W województwie małopolskim doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Magdalena D. zginęła od ciosów zadanych przez byłego partnera, Kacpra W., tuż przed swoim domem. Ciało napastnika znaleziono później w lesie, a przyczyną jego śmierci było powieszenie. Prokuratura bada teraz szczegóły tej tragedii, w tym wcześniejsze incydenty, które mogły mieć związek z tą sprawą.
1: Wczoraj w Dębowcu w powiecie cieszyńskim niespodziewanie zawalił się most nad rzeką Knajką. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ w chwili zdarzenia na moście nie było ludzi ani pojazdów. Ulica Szkolna, łącząca Dębowiec z Ochabami i drogą krajową numer 81, jest całkowicie nieprzejezdna. Przyczyny zawalenia mostu są badane, a kierowcy muszą korzystać z objazdu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku 11 maja obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przyciąga tłumy turystów i mieszkańców. Położony nad Bałtykiem, stał się lokalną atrakcją, a wzmożony ruch przypomina pielgrzymki. Nowy kompleks oferuje luksusowe pokoje, restauracje, spa oraz park wodny, co przyciąga wielu gości i ożywia lokalny handel.
2: Dzień Ojca 2026 przypada we wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by zastanowić się nad zmianami, jakie zaszły w roli ojca w Polsce. Od czasów PRL-u, kiedy ojciec był głównie żywicielem rodziny, do dzisiejszego modelu, gdzie bliskość i emocjonalne zaangażowanie są na pierwszym miejscu. Współcześni ojcowie coraz częściej stawiają na głębokie relacje z dziećmi, co jest jedną z największych zmian społecznych ostatnich dekad.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dolny Śląsk, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z problemem wyludniania. Wiele miast w regionie traci mieszkańców z powodu niekorzystnych zmian demograficznych i migracji do większych ośrodków. To zjawisko dotyczy nie tylko Dolnego Śląska, ale całej Polski, gdzie mniejsze miejscowości pustoszeją, a metropolie przyciągają ludność lepszymi perspektywami. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci 34-letniego Bartosza S. z Lubina. Mężczyzna zmarł po interwencji policji w 2021 roku. Ratownicy są oskarżeni o narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, gdyż nie podjęli odpowiednich działań ratunkowych. Sprawa brutalności policjantów będzie rozpatrywana osobno przez Sąd Rejonowy w Lubinie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Spółka Finkart nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o omijanie przepisów dotyczących limitów oprocentowania kredytu konsumenckiego. Firma przekazała urzędowi swoje stanowisko, uznając zarzuty za bezzasadne i podkreślając, że działała zgodnie z prawem. Postępowanie zostało wszczęte w maju zeszłego roku i nadal trwa. Finkart czeka na odpowiedź UOKiK, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy. Jeśli decyzja urzędu będzie niekorzystna, spółka zamierza skorzystać z przysługujących jej środków prawnych.
2: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
1: Wspólnoty mieszkaniowe mogą wkrótce różnicować opłaty za utrzymanie części wspólnych. Nowelizacja ustawy pozwoli obciążać właścicieli lokali usługowych i mieszkań na najem krótkoterminowy wyższymi kosztami. Zmiany mają na celu sprawiedliwsze rozłożenie wydatków, ponieważ te lokale generują większe zużycie wind, klatek schodowych i parkingów. Wspólnoty będą mogły ustalać różne opłaty w drodze uchwały, ale wymagana będzie precyzyjna kalkulacja kosztów. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do sporów sądowych.
2: Rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które miały odbyć się dziś w Szwajcarii, zostały nagle odwołane. Decyzja zapadła po rezygnacji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a z udziału w spotkaniu. To poważny cios dla kruchego porozumienia pokojowego i planów ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Rozmowy miały być kluczowym etapem negocjacji, kończących wojnę rozpoczętą w lutym. Waszyngton nie podał przyczyn rezygnacji, co budzi obawy o przyszłość całego procesu. Tymczasowe porozumienie i dalsze negocjacje stoją teraz pod znakiem zapytania.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją. Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
1: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
2: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Niemczech trwa fala zwolnień, która dotknęła już prawie 5 milionów osób w ciągu ostatnich 5 lat. Niemal połowa z nich nie otrzymała odprawy, a dla co czwartej osoby utrata pracy była całkowitym zaskoczeniem. Proces zwolnień jest często szybki i jednostronny, a pracownicy rzadko mają możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Sztuczna inteligencja staje się coraz częstszą przyczyną redukcji etatów. Tymczasem niemieccy politycy debatują nad złagodzeniem przepisów chroniących pracowników, co może jeszcze bardziej zmienić sytuację na rynku pracy. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 24 stopnie. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą także 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1022. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
0: M jak miłość. Wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Aleksander Sowiński, nowy wróg Olka Chodakowskiego, nie zamierza odpuszczać. W finałowych odcinkach sezonu pokazał, że nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Chodakowskiego. Jego bezwzględne działania dotknęły także Anetę, a konflikt z Olkiem dopiero się zaostrza. Nazwisko Sowińskich już wcześniej budziło grozę wśród fanów serialu. Kilka lat temu Filip Sowiński brutalnie napadł na Basię, co pozostawiło trwałe ślady w jej życiu. Choć nie ma dowodów na rodzinne powiązania Aleksandra z dawnymi Sowińskimi, jego pojawienie się przywołuje złe wspomnienia. Nowe odcinki zapowiadają kolejne intrygi i dramaty. M jak miłość i jego kultowe bistro Nasz Zielony Sad znów przyciąga uwagę fanów. Rafał Mroczek, znany jako Paweł Zduński, przypomniał, że to on był kiedyś właścicielem tego miejsca. Wspomnienia te wywołały niemałe poruszenie wśród widzów. Historia bistro jest pełna zwrotów akcji. Od czasów bistro za rogiem po obecne zarządzanie przez Kingę. Paweł, planując wyjazd do Anglii, przekazał udziały w lokalu Kindze, która uczyniła z niego prawdziwą perełkę. Mimo zmiany nazwy na Nasz Zielony Sad, miejsce nie straciło swojego uroku. Widzowie z pewnością pamiętają, jak wiele postaci przewinęło się przez to bistro, tworząc niezapomniane chwile.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, na oddziale psychiatrycznym wybuchnie prawdziwa burza. Mariusz, zdeterminowany, by pomóc bratu, wdziera się na oddział i odkrywa, że Paweł jest otumaniony lekami. Oskarżenia Mariusza wobec personelu zmuszają Ilonę do rozpoczęcia wewnętrznego śledztwa. Ku jej przerażeniu okazuje się, że Kacper potajemnie zwiększył dawkę leków Pawła. Konflikt narasta, a stawką jest zdrowie i wolność Pawła. Czy lekarz prowadzący zmieni swoje podejście? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki tej emocjonującej produkcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera odbędzie się jesienią tego roku. W nowych odcinkach Kasia Solejukowa, znana z twardej ręki i niezmiennego wyglądu, znów zaskoczy mieszkańców Wilkowej. Pustka na głowie i skarpetki do sandałów pozostaną jej znakiem rozpoznawczym. Solejukowa, mimo braku formalnego wykształcenia, udowodniła, że potrafi osiągnąć sukces dzięki wrodzonemu talentowi. W dworku Lucy pojawi się z ważną misją, która ma zarówno społeczne, jak i polityczne znaczenie. Nowy sezon będzie liczył 6 odcinków i kontynuował wydarzenia sprzed dekady. Czekamy na emocje i niespodzianki, które przyniesie Rancho. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 908 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, napięcie sięga zenitu. Ursula grozi Servandowi utratą pracy, a Inigo planuje przeszukać pokój Elpenii. Flora szykuje się na randkę, a Elpenia namawia służących do działania przeciwko Ursuli. Lolita i Servando po ziołach Jacinta mają dziwne wizje. Relacje między Sylwią a pułkownikiem stają się coraz bardziej napięte. Riera obiecuje Diegowi odnaleźć jego syna, a Diego planuje zemstę na Ursuli. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 910 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Sylwią podczas podróży do Włoch. Blanka, planując wyjazd do szpitala psychiatrycznego, najpierw odwiedza grób córki, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Ursulą. Agustina decyduje się ujawnić Sylwii tajemnicę o ślepocie pułkownika. Diego zleca Rierze odnalezienie Blanki, która w tym czasie grozi Ursuli w grobowcu Aldajów. Serial Akacjowa 38 to opowieść o Carmen, młodej kobiecie, która ucieka przed brutalnym mężem, próbując rozpocząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 415 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś, 19 czerwca, o godzinie 15.05 na TVP 2. Ximena, owładnięta obsesją, ponownie próbuje przekupić doktora Bueno, oferując mu ogromne pieniądze za milczenie. W międzyczasie hrabia Ayala i Margarita planują tajemniczy wyjazd do miasta, nieświadomi, że ich spotkanie jest częścią podstępnego planu. Don Romulo surowo traktuje aspiracje Salwadora, a w hangarze lotniczym Ximena dokonuje szokującego odkrycia, które może zmienić wszystko. Serial pełen intryg i tajemnic można oglądać także online w serwisie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po zasłabnięciu podczas obrad. Przyczyną jej złego samopoczucia były emocje związane z oskarżeniami Prawa i Sprawiedliwości o rzekome uprzywilejowane leczenie w Szpitalu Południowym. Piekarska stanowczo zaprzecza tym zarzutom i oczekuje publicznych przeprosin. Posłanka nie wyklucza podjęcia kroków prawnych przeciwko autorom nieprawdziwych informacji. Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw, w tym dotyczących uproszczeń podatkowych i wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. W Łodzi powstanie Wojskowa Akademia Medyczna, która ma rozpocząć kształcenie najpóźniej w roku akademickim 2027-2028. Nowe przepisy chronią także uczestników debaty publicznej przed pozwami mającymi na celu ich zastraszenie. Nawrocki podsumował, że do tej pory zaakceptował 229 ustaw, a 37 zawetował. Afera w warszawskim Szpitalu Południowym wywołała polityczną burzę i zmusiła rząd do reakcji. Premier Donald Tusk osobiście monitoruje sytuację, a w Koalicji Obywatelskiej panuje napięcie. Zarzuty dotyczą m.in. wysokich zarobków lekarzy i specjalnego traktowania osób związanych z polityką. Władze miejskie, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, są pod presją, by podjąć zdecydowane działania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na jego miejsce powołano Piotra Malepszaka, dotychczasowego wiceministra infrastruktury, odpowiedzialnego za kolej. Minister Dariusz Klimczak poinformował, że decyzja o odwołaniu Laska została podjęta na jego własną prośbę. Dokument w tej sprawie podpisał premier Donald Tusk.
0: Sejm przyjął uchwałę, która podkreśla, że Niemcy muszą wypełnić zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej wobec Polski. Szczególny nacisk położono na wypłatę odszkodowań dla żyjących ofiar nazistowskich prześladowań. Dokument uchwalono w związku z 35. rocznicą traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Uchwała została poparta przez koalicję rządową, partię Razem i część posłów niezrzeszonych. Natomiast przeciwko niej głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz część Konfederacji. Dziś Sejm zdecyduje, czy Zbigniew Ziobro straci immunitet w związku z prywatnym aktem oskarżenia. Wniosek złożył prokurator Dariusz Kornelu, który zarzuca Ziobrze naruszenie dobrego imienia poprzez ostre wypowiedzi. Komisja regulaminowa rekomenduje uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości. Decyzja Sejmu będzie kluczowa dla dalszego postępowania. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Dziś wieczorem, podczas najkrótszej nocy w roku, wielu z nas będzie szukać legendarnego kwiatu paproci. Choć paprocie nie kwitną, dawni Słowianie wierzyli, że ten mityczny kwiat przynosi szczęście i mądrość. Noc Kupały, obchodzona z 21 na 22 czerwca, to czas, kiedy tradycyjnie puszczamy wianki na wodę i skaczemy przez ogniska. To także moment, by celebrować początek lata i cieszyć się słowiańską magią.
0: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Bytomia zakończyli śledztwo w sprawie oszustw internetowych. 61-letni mieszkaniec miasta usłyszał 102 zarzuty za niewywiązywanie się z transakcji sprzedażowych. Ponad 100 osób z całej Polski zostało poszkodowanych, tracąc od kilku do ponad 1000 złotych. Sprawa trafiła do prokuratury, a mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 24 stopnie. W Szczecinie natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie. Krzysztof Gojdź, znany jako Doktor Gwiazd, zaskoczył wszystkich, deklarując w sądzie w Miami, że jest bezrobotny i nie ma dochodów w Stanach Zjednoczonych. To ciekawe, bo jeszcze niedawno jego Instagram pękał w szwach od zdjęć z luksusowych miejsc i spotkań z celebrytami. Gojdź tłumaczy, że to tylko formalność, a jego amerykański etap zawodowy to już przeszłość. Cóż, wygląda na to, że amerykański sen czasem kończy się w rubrykach sądowych, a nie na czerwonym dywanie.
2: Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Behemoth znowu w akcji. Zespół zaprezentował nowy singiel i teledysk i Skwelptor, który, jak twierdzi Nergal, jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Wydawnictwo zawiera 8 niepublikowanych utworów, w tym nowe wersje klasyków i hołdy dla legend metalu. A na deser Behemoth rusza w trasę z Dimmu Borgir i Dark Funeral z przystankiem w katowickim Spodku 25 października. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnego metalu.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Charlie Benante, perkusista Anthraxu i Pantery, zdradził, że nieżyjący Vinnie Paul inspirował się jego grą. Cóż za niespodzianka, że legendy metalu czerpią od siebie nawzajem. Pantera, która powróciła na scenę w 2022 roku, nie zwalnia tempa, a Benante czuje się zaszczycony, mogąc grać utwory Vinniego. Tymczasem fani Anthraxu mogą spać spokojnie. Nowy album jest w drodze, a jego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku. Ciekawe, czy będzie równie trashowy, jak zapowiada Scott Ian.
2: Brytyjska formacja Haken, znana z progresywnego metalu, znowu odwiedzi Polskę. Tym razem zagrają w Warszawie 7 października, prezentując nowe oblicze po zmianach w składzie. Fani mogą spodziewać się solidnej dawki technicznych dźwięków w klubowej atmosferze. Ceny biletów zaczynają się od ponad 147 zł, więc warto się pospieszyć, zanim znikną jak świeże bułeczki. Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę.
1: Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od ulic Dublina, a teraz zdobywa świat, zawita do Wrocławia w kwietniu przyszłego roku. Ich koncert to prawdziwa gratka dla fanów, którzy czekali na powrót tych gitarowych wirtuozów. Występ odbędzie się w klubie Zaklęte Rewiry, gdzie dwie gitary zabrzmią jak cały zespół perkusyjny. Bilety już w sprzedaży, więc warto się pospieszyć, bo kto by chciał przegapić takie show?
1: Niemiecki kolektyw The Ocean, znany z łączenia ciężkich brzmień z progresywnymi elementami, wraca do Polski z nowym materiałem. Ich trasa Solaris Tour 2026 zawita do Warszawy 9 grudnia, a koncert odbędzie się w klubie Proxima. Zespół, inspirowany klasyką kina, zaprezentuje utwory z nadchodzącego albumu Solaris, który ukaże się 25 września. Nowi wokaliści i gitarzyści obiecują świeże podejście do koncertowych aranżacji, więc fani mocnego grania mogą szykować się na solidną dawkę dźwiękowego uderzenia. Kraków, nowa stolica rocka, znów zaskakuje. Podczas festiwalu Lost Generation The Offspring nie tylko zagrali w Tauron Arenie, ale też urządzili niespodziankę przed nią. Zespół, zamiast czekać na oficjalny start, postanowił rozgrzać fanów minikoncertem na świeżym powietrzu. Wygląda na to, że Kraków nie tylko przenosi stolicę, ale i serca fanów ciężkich brzmień. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 26 czerwca świat usłyszy Jealous Lover z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Tym razem Stonesi zanurzą się w soulowych i rhythm and bluesowych klimatach, pokazując, że potrafią płynnie przeskakiwać między gatunkami. A jeśli ktoś myślał, że Mick Jagger i spółka się starzeją, to deepfake w teledysku do In the Stars skutecznie przywraca ich do lat 70. Młodzi, piękni i niepokorni jak zawsze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 26 stopni w Toruniu z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 27 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł. W Warszawie rozpoczęły się warszawskie targi obronne, które potrwają do jutra w Centrum Expo 21. To innowacyjne wydarzenie łączy prezentację sprzętu wojskowego z eksperckimi prelekcjami. Uczestnicy, w tym przedstawiciele władz i sektora zbrojeniowego, debatują o kluczowych wyzwaniach dla bezpieczeństwa kraju.
2: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura ujawniła wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej Magdaleny D. i jej byłego partnera Kacpra W. Magdalena D. zginęła od ran ciętych szyi i kłutych klatki piersiowej. Natomiast Kacper W. zmarł przez powieszenie. Dramat rozegrał się 15 czerwca w Mszanie Górnej, gdzie Kacper W. zaatakował byłą partnerkę nożem. Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii.
2: Na osiedlu Kliny w Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dzik zaatakował kobietę z dzieckiem, przewracając wózek, z którego wypadła 13-miesięczna dziewczynka. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale trafiła do szpitala na badania. Władze miasta zwołały sztab kryzysowy, by omówić problem dzików w Krakowie i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
1: W Koczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
2: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kornowacu pod Racibożem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności. Już jutro na plaży w Pieczyskach odbędzie się jubileuszowy piknik charytatywny Łatwo Pomagać. Wydarzenie, które rozpocznie się o godzinie 12, ma na celu wsparcie dzieci z oddziałów onkologicznych oraz hospicjum dziecięcego. Na uczestników czekają liczne atrakcje, w tym amerykański radiowóz, alpaki, psy ratownicze i egzotyczne zwierzęta. Wstęp jest wolny, a zebrane środki trafią do potrzebujących placówek. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci Bartosza S. z Lubina. Mężczyzna zmarł w sierpniu 2021 roku po interwencji policji, podczas której został obezwładniony. Sekcja zwłok wykazała obecność toksycznych substancji w jego organizmie, ale nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną zgonu. Ratownicy są oskarżeni o narażenie Bartosza S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Kszhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
1: Na Mundialu 2026 w Guadalajarze trwa właśnie emocjonujące spotkanie między Meksykiem a Koreą Południową. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Korea Południowa nieco częściej utrzymuje się przy piłce, ale to Meksyk oddał więcej strzałów. Jedyną żółtą kartkę w meczu otrzymał Lee Kang-in z Korei Południowej.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Dziś wieczorem o 21:00 w Seattle Amerykanie zmierzą się z Australią w meczu grupy D. Oba zespoły rozpoczęły turniej od wygranych, więc zwycięzca przybliży się do zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Nocne emocje zapewnią także spotkania Szkocji z Marokiem oraz Brazylii z Haiti. Na zakończenie o 5:00 rano Turcja zagra z Paragwajem. W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w siódmy tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie, chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 25 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Serial Rancho powraca na ekrany z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. To ostateczne pożegnanie z mieszkańcami Wilkowej, które zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach. Emisja rozpocznie się po blisko 10 latach od zakończenia poprzedniego sezonu. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących wydarzeń, takich jak porwania, pościgi i polityczne intrygi z udziałem prezydenta Pawła Kozioła. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nie zabraknie magii, czarów i refleksji nad współczesną Polską. Grażyna Zielińska, odgrywająca rolę babki Zielarki, podkreśla, że to definitywny koniec historii. Serial, jak zawsze, będzie łączyć rozrywkę z ważnymi tematami społecznymi. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 909 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, czekają nas zaskakujące zwroty akcji. Pułkownik Arturo Valverde nie chce wyjechać z narzeczoną Silvią do Włoch, obawiając się, że odkryje jego postępującą ślepotę. Silvia decyduje się więc na podróż z przystojnym Estebanem. Tymczasem nad Ursulą zbierają się czarne chmury, gdyż damy z Akacjowej odkrywają jej prawdziwe oblicze. Inigo natrafia na dowód osobisty El Pen, co może oznaczać, że właściciel La Deliciosy znał jego tożsamość. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, by zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza na nowe, dramatyczne tory w 953 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś, 19 czerwca, o godzinie 16:05 na TVP1. Na komisariacie rozgrywa się prawdziwy dramat, gdy prokurator Sinan pokazuje swoje mroczne oblicze. Aynur, zmagająca się z poczuciem winy, musi stawić czoła brutalnym oskarżeniom i psychicznemu terrorowi ze strony swojego byłego przełożonego. Sinan, zamiast pomóc, postanawia wykorzystać sytuację, by złamać kobietę i ukarać ją za wcześniejsze odrzucenie. Zastrasza ją, sugerując, że jej sytuacja prawna jest katastrofalna. Aynur, odcięta od świata, przeżywa prawdziwy, emocjonalny koszmar. Jeśli nie możecie obejrzeć odcinka na żywo, wszystkie epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.
2: W 4240 odcinku serialu Na Wspólnej Julka, grana przez Maję Oświecińską, wpadnie w poważne tarapaty. Nastolatka okradnie Igora, by zdobyć pieniądze na narkotyki. Wykorzysta nieobecność Leona i zamknie się w jego sali prób, gdzie przyjmie kolejną dawkę substancji odurzających. Niestety sytuacja wymknie się spod kontroli, a Julka przedawkuje. Leon, zaniepokojony rozmową telefoniczną, przerwie koncert i wróci, by ratować ukochaną. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do postawienia Julce ultimatum. Albo zerwie z nałogiem, albo ich związek się zakończy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial M jak Miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. Paweł Zduński z M jak Miłość. W nowym sezonie serialu zacznie się uśmiechać. Po trudnych przejściach bohater grany przez Rafała Mroczka odnajdzie wsparcie w przyjaciółkach, Magdzie i Kindze. Wdowiec po śmierci Franki, mimo bólu, otwiera się na nowe szanse i spokojniejsze dni. W nadchodzących odcinkach zobaczymy, jak Paweł spędza radosne chwile w bistro Kingi, gdzie spotka się z najbliższymi przyjaciółkami. Kinga i Magda staną murem za Pawłem, pomagając mu odzyskać wewnętrzny spokój. Widzowie będą świadkami serdecznych momentów, które pokazują, że życie toczy się dalej. To nowy rozdział dla Pawła Zduńskiego, pełen nadziei i wsparcia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Gdańsku z temperaturą 24 stopnie. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Jarosław Kaczyński odwiedził grup Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu w dniu swoich urodzin oraz urodzin zmarłego brata. W uroczystości uczestniczyła Marta Kaczyńska z mężem i synem, a także czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym była premier Beata Szydło. Wizyta miała wyjątkowy charakter, łącząc osobisty wymiar z symbolicznym hołdem dla zmarłej pary prezydenckiej. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli wezwał do przyspieszenia integracji Ukrainy z Unią Europejską, podkreślając, że to klucz do bezpieczeństwa Europy. Wyraził wdzięczność Polsce i innym sąsiadom za wsparcie oraz zadeklarował gotowość do współpracy. Zełenski wyraził nadzieję na zakończenie wojny przed zimą, ale Ukraina przygotowuje się również na ewentualne dalsze walki. W Warszawie trwa afera związana ze Szpitalem Południowym i młodym lekarzem milionerem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie sprawy oraz zmiany personalne. W szpitalu przeprowadzono już audyt, a jego wyniki mają być znane wkrótce. Trzaskowski podkreślił, że nie można niszczyć reputacji placówki, ale odpowiedzialni za nieprawidłowości zostaną rozliczeni. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
0: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Wczoraj w Raciborzu 89-letnia kobieta doznała nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki szybkiej reakcji świadka, policjantów i ratowników medycznych udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Akcja ratunkowa miała miejsce na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie i trwała około 20 minut. Seniorka została przewieziona do szpitala na dalszą hospitalizację.
1: Słuchacie Radia Super Express. Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
0: Nowy trend w stylizacji paznokci – Quiet Luxury – zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym.
1: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
0: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda i Fagata zaskoczyły fanów wspólnym występem na koncercie Maty, gdzie zaprezentowały utwór będący ostrym atakiem na byłych partnerów. Jednak nie ma co liczyć na wersję studyjną tej piosenki, ponieważ Doda uznała, że takie współprace to zobowiązanie na całe życie. Tymczasem Fagata planuje zamknąć swoje konto na OnlyFans, co ma pomóc jej w budowaniu kariery muzycznej. Cóż, show biznes to nieustanna walka o pozycję, a Doda i Fagata doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke, znani z Idealnego Związku, przypomnieli dramatyczne chwile sprzed lat, kiedy to ich samochód zamienił się w płonący wrak. Para cudem uniknęła tragedii, a policjanci byli przekonani, że nikt nie mógł tego przeżyć. Jak widać, miłość potrafi przetrwać nawet ogniste próby, a rzeczy materialne nie mają znaczenia, gdy życie wisi na włosku. Teraz, po latach, wciąż czują dreszcz emocji, wspominając tamten dzień.
2: Izabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie, u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż spędza sen z powiek śledczym. Choć minęły już miesiące, a badania były drobiazgowe, nadal nie wiadomo, co dokładnie się stało. Eksperci rozkładają ręce, tłumacząc, że niektóre przyczyny zgonu są po prostu niewidoczne. Czyżby medycyna sądowa miała swoje granice, a my musimy pogodzić się z tym, że nie wszystko da się wyjaśnić? Śledztwo trwa, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. Wielkie emocje w świecie tańca. Polsat już teraz odkrywa karty przed 19. edycją Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Pierwszą gwiazdą, która zatańczy na parkiecie, będzie Helena Englert. Ciekawe, czy uda jej się przyciągnąć uwagę widzów równie skutecznie jak poprzednim uczestnikom. A może to tylko kolejny sezon, w którym influencerzy będą królować na parkiecie? Czas pokaże.
2: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online. Sziget Festival w Budapeszcie znów przyciąga tłumy, a w tym roku zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta. Od 11 do 15 sierpnia wyspa Obuda zamieni się w pulsujące miasto pełne rocka, indie i alternatywy. Wśród gwiazd między innymi Bring Me The Horizon, Biffy Clyro i 21 Pilots, które obiecują niezapomniane widowiska. A dla tych, którzy lubią eksperymenty, czekają Wolf Alice i Black Country, New Road. Festiwal to nie tylko koncerty, ale i cała gama atrakcji. Od cyrku po warsztaty, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Metallica znów na topie. Już 24 czerwca w Warszawie fani zespołu będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję albumu Reload na 2 dni przed światową premierą. Beer and Bones Music Club stanie się miejscem, gdzie miłośnicy ciężkich brzmień poczują się jak w raju. Oprócz odsłuchu na uczestników czeka koncert tribute bandu Snakebite, konkursy i specjalne menu. Wszystko to za darmo, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy? Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones, znalazł się w absurdalnym sporze z londyńskimi urzędnikami. Powód? Jasno-różowe drzwi jego posiadłości za 7 milionów funtów. Urzędnicy uznali, że ten kolor psuje historyczny charakter budynku i nakazali przemalowanie ich na czarno. Cóż za ironia, że muszą być painted black, jak w jednym z hitów Stonesów. Tymczasem zespół szykuje się do premiery nowego albumu Foreign Tongues, który pojawi się już 10 lipca. Open Air Festival 2026 już za rogiem, a organizatorzy zaserwowali nam pełny harmonogram koncertów. Na scenach w Gdyni Kosakowie pojawią się takie gwiazdy jak The Cure, Florence plus The Machine, czy Nick Cave i The Bad Seeds. Festiwal potrwa od 1 do 4 lipca, więc czas na planowanie muzycznych przygód. Lato dopiero się rozkręca, a festiwalowy kalendarz pęka w szwach od atrakcji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 27 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 złotych, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. W centrum Warszawy doszło dziś rano do niecodziennej kolizji. Policyjny radiowóz uderzył w tył elektrycznego samochodu na ulicy Świętokrzyskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a wszyscy uczestnicy zostali przebadani na miejscu. Służby pracują nad wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Choczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny Migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., ofiary brutalnego ataku ze strony byłego partnera. Tłumy mieszkańców i bliskich pożegnały ją na cmentarzu, gdzie jej grób pokryły białe róże. Tragedia, która miała miejsce 15 czerwca, wstrząsnęła całą okolicą. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Już 21 czerwca przywitamy astronomiczne lato, a wraz z nim najkrótszą noc w roku. To czas, kiedy dawni Słowianie obchodzili Noc Kupały, święto płodności i triumfu słońca. Współczesne obchody Nocy Świętojańskiej, znane jako wianki, to okazja do radosnych spotkań i koncertów na świeżym powietrzu. Choć tradycje się zmieniają, ta magiczna noc wciąż przypomina o potrzebie wspólnoty i celebrowania lata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj w Dębowcu w powiecie cieszyńskim niespodziewanie zawalił się most nad rzeką Knajką. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ w chwili zdarzenia na moście nie było ludzi ani pojazdu. Ulica Szkolna, łącząca Dębowiec z Ochabami i drogą krajową numer 81, jest całkowicie nieprzejezdna. Przyczyny zawalenia mostu są badane, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. W Pogórzu koło Skoczowa doszło do tragicznego wypadku. 63-letni mężczyzna zginął, gdy jego traktor przewrócił się podczas prac rolnych. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, obrażenia okazały się śmiertelne. Policja, pod nadzorem prokuratora, bada teraz przyczyny tego zdarzenia.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
2: W Białymstoku już jutro odbędzie się 21. edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów pod hasłem Grasz w Zielone. W ogrodach Pałacu Branickich czekać będą wyśmienite dania od lokalnych restauratorów, orzeźwiające napoje oraz strefa chilloutu z muzyką DJ-a. Organizatorzy zachęcają do przybycia w zielonych elementach stroju. Wydarzenie potrwa od 10 do 16.
1: Dolny Śląsk, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z problemem wyludniania. Wiele miast w regionie traci mieszkańców z powodu niekorzystnych zmian demograficznych i migracji do większych ośrodków. To zjawisko dotyczy nie tylko Dolnego Śląska, ale całej Polski, gdzie mniejsze miejscowości pustoszeją, a metropolie przyciągają ludność lepszymi perspektywami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sezon naleśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach. Rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które miały odbyć się dziś w Szwajcarii, zostały nagle odwołane. Decyzja zapadła po rezygnacji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a z udziału w spotkaniu. To poważny cios dla kruchego porozumienia pokojowego i planów ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Rozmowy miały być kluczowym etapem negocjacji, kończących wojnę rozpoczętą w lutym. Waszyngton nie podał przyczyn rezygnacji, co budzi obawy o przyszłość całego procesu. Tymczasowe porozumienie i dalsze negocjacje stoją teraz pod znakiem zapytania.
2: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej, niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie, bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Oszuści coraz częściej podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wysyłając fałszywe SMS-y i wykonując podejrzane telefony. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy. ZUS przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości z linkami, ani nie prosi o podawanie poufnych danych przez telefon. Warto być czujnym i zgłaszać podejrzane wiadomości na specjalny numer 8080. Oficjalna komunikacja z ZUS odbywa się wyłącznie przez portal PUE ZUS. Zachowajmy ostrożność i weryfikujmy każdą nieoczekiwaną wiadomość. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen. Ukraińscy przedsiębiorcy stali się najliczniejszą grupą zagranicznych biznesmenów w Polsce. Po rosyjskiej agresji w 2022 roku liczba ukraińskich firm w naszym kraju wzrosła do prawie 27 tysięcy. Stanowią one już 28% wszystkich spółek z zagranicznym kapitałem w Polsce. Najwięcej z nich działa w budownictwie, handlu hurtowym i transporcie. Specustawa z 2022 roku umożliwiła powstanie około 109 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych Ukraińców. Polski rynek pracy dobrze zaadaptował się do tego napływu, nie odnotowując wzrostu bezrobocia ani spadku płac.
0: Słuchacie Radia Super Express. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
1: Na międzynarodowych targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu podpisano ważną umowę między południowo-koreańskim Hyundai Rotem a niemieckim FFG Flensburger Fahrzeugbau. Współpraca dotyczy produkcji nowoczesnych wozów zabezpieczenia technicznego K2PLARV dla polskiego wojska. Pojazdy te powstaną na bazie czołgu K2 Black Panther i będą dostosowane do potrzeb Sił Zbrojnych RP. Niemiecka firma dostarczy kluczowe systemy, a produkcja odbędzie się w Polsce. Między innymi w zakładach Bumar Łabędy. Pierwsze dostawy planowane są na 2029 rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 25 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 954 odcinka, który zostanie wyemitowany w sobotę, 20 czerwca. Aise i Ferit, po wielu dniach nieporozumień i bólu, w końcu wyznają sobie miłość. Ich szczera rozmowa za zamkniętymi drzwiami przyniesie ulgę i wzruszenie, a zakochani zdecydują się na wspólne życie. Mimo że miłość zwyciężyła, para postanawia na razie ukryć swoje pojednanie przed córką, by oszczędzić jej emocjonalnego zamieszania. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. To opowieść pełna emocji, której nie można przegapić.
2: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2. Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, na oddziale psychiatrycznym wybuchnie prawdziwa burza. Mariusz, zdeterminowany, by pomóc bratu, wdziera się na oddział i odkrywa, że Paweł jest otumaniony lekami. Oskarżenia Mariusza wobec personelu zmuszają Ilonę do rozpoczęcia wewnętrznego śledztwa. Ku jej przerażeniu okazuje się, że Kacper potajemnie zwiększył dawkę leków Pawła. Konflikt narasta, a stawką jest zdrowie i wolność Pawła. Czy lekarz prowadzący zmieni swoje podejście? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki tej emocjonującej produkcji.
1: Pierwsza Miłość powraca z emocjonującymi odcinkami. W odcinku 4242, który już za nami, Marysia postanawia wyjechać, zmęczona życiowymi dramatami. Konflikty z Kacprem i powrót Pawła z Kolumbii sprawiają, że Marysia potrzebuje dystansu. W odcinku 4243, który zobaczymy już wkrótce, Marysia i Kinga udają się do leśnego hotelu, szukając spokoju. Jednak zamiast ciszy, Kinga znajdzie tam przystojnego recepcjonistę Arka, który szybko zwróci na nią uwagę. Flirt i propozycja wspólnej wyprawy w głąb lasu mogą przynieść niespodziewane emocje. Czy Kinga pozwoli sobie na chwilę zapomnienia? Romans wisi w powietrzu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera odbędzie się jesienią tego roku. W nowych odcinkach Kasia Solejukowa, znana z twardej ręki i niezmiennego wyglądu, znów zaskoczy mieszkańców Wilkowej. Chustka na głowie i skarpetki do sandałów pozostaną jej znakiem rozpoznawczym. Solejukowa, mimo braku formalnego wykształcenia, udowodniła, że potrafi osiągnąć sukces dzięki wrodzonemu talentowi. W dworku Lucy pojawi się z ważną misją, która ma zarówno społeczne, jak i polityczne znaczenie. Nowy sezon będzie liczył 6 odcinków i kontynuował wydarzenia sprzed dekady. Czekamy na emocje i niespodzianki, które przyniesie Rancho. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 910 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch. Blanka, planując wyjazd do szpitala psychiatrycznego, najpierw odwiedza grób córki, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Ursulą. Agustina decyduje się ujawnić Silvii tajemnicę o ślepocie pułkownika. Diego zleca Rierze odnalezienie Blanki, która w tym czasie grozi Ursuli w grobowcu Aldaju. Serial Akacjowa 38 to opowieść o Carmen, młodej kobiecie, która ucieka przed brutalnym mężem, próbując rozpocząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 415 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś, 19 czerwca, o godzinie 15:05 na TVP2. Jimena, owładnięta obsesją, ponownie próbuje przekupić doktora Bueno, oferując mu ogromne pieniądze za milczenie. W międzyczasie hrabia Ayala i Margarita planują tajemniczy wyjazd do miasta, nieświadomi, że ich spotkanie jest częścią podstępnego planu. Don Romulo surowo traktuje aspiracje Salwadora, a w hangarze lotniczym Jimena dokonuje szokującego odkrycia, które może zmienić wszystko. Serial pełen intryg i tajemnic można oglądać także online w serwisie TVP VOD. W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hancer postanawia odejść od Cihana. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. Przed rozstaniem para spędza razem romantyczną noc, pełną wspomnień i emocji. Hancer decyduje się na ten krok po wypadku, który uświadamia jej, że dla Cihana najważniejsze jest dziecko z Bejzą. Mimo, że spędzają razem ostatnią noc, Hancer opuszcza Cihana bez pożegnania. Rano Cihan znajduje tylko jej nocną koszulę, akceptując jej decyzję. Hancer szuka schronienia u przyjaciółki męża, lekarki Yasemin, podczas gdy Cihan nie podejmuje prób jej odnalezienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 24 stopnie w Gdańsku. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 26 stopni. A wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
2: Ćma bukszpanowa. Groźny szkodnik ogrodowy. Intensywnie żeruje na przełomie wiosny i lata. Charakterystyczne białe nitki na liściach to znak, że trzeba działać szybko. Brytyjscy ogrodnicy polecają ekologiczne wapno algowe, które nie tylko zabija larwy, ale także nawozi rośliny. Preparat ten można stosować przez cały okres wegetacyjny, co skutecznie chroni krzewy przed inwazją. Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
0: Tulipany zakończyły kwitnienie, ale to dopiero początek pracy dla ogrodników. Kluczowe jest teraz ogłowienie roślin i wykopanie cebulek na przełomie czerwca i lipca. Dzięki temu można uniknąć szkodników i zapewnić piękne kwiaty w przyszłym roku. Cebulki po oczyszczeniu przechowuje się w suchym, wentylowanym miejscu do jesieni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji.
2: Policjanci z Bytomia zakończyli śledztwo w sprawie oszustw internetowych. 61-letni mieszkaniec miasta usłyszał 102 zarzuty za niewywiązywanie się z transakcji sprzedażowych. Ponad 100 osób z całej Polski zostało poszkodowanych, tracąc od kilku do ponad 1000 zł. Sprawa trafiła do prokuratury, a mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
0: Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza.
0: Sierść psa na kanapie to problem wielu właścicieli czworonogów. Okazuje się, że zwykła gumowa rękawica może być skutecznym rozwiązaniem. Wystarczy zwilżyć ją zimną wodą i przetrzeć tapicerkę, aby szybko pozbyć się kłaczków. To prosty i efektywny sposób na czyste meble.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 27 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
2: Dominika Rybak, znana z TikToka i wygranej w Królowej Przetrwania, postanowiła podzielić się swoją walką z problemami zdrowotnymi. Influencerka przyznała, że jej jelita stały się leniwe od nadmiaru tabletek przeczyszczających, co doprowadziło do SIBO. Teraz walczy z dietą FODMAP, która wymaga niemalże matematycznej precyzji w doborze produktów. Choć brzuch wciąż czasem się buntuje, Dominika nie traci ducha i obserwuje swój organizm, by zrozumieć, co mu szkodzi.
1: Krzysztof Gojć, znany jako Doktor Gwiazd, zaskoczył wszystkich, deklarując w sądzie w Miami, że jest bezrobotny i nie ma dochodów w Stanach Zjednoczonych. To ciekawe, bo jeszcze niedawno jego Instagram pękał w szwach od zdjęć z luksusowych miejsc i spotkań z celebrytami. Gojć tłumaczy, że to tylko formalność, a jego amerykański etap zawodowy to już przeszłość. Cóż, wygląda na to, że amerykański sen czasem kończy się w rubrykach sądowych, a nie na czerwonym dywanie. Polsat znowu zaskakuje. Jesienią na parkiecie Tańca z Gwiazdami zobaczymy Helenę Englert, córkę znanej aktorskiej pary, oraz Mandarynę, której taneczne umiejętności mogą wywołać niezłe zamieszanie. Mandaryna, jako dyplomowana tancerka, może mieć przewagę nad innymi uczestnikami, ale przecież kto by się tym przejmował? Czekamy na kolejne nazwiska i emocje, które z pewnością rozgrzeją jesienne wieczory.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Oto prawdziwa sensacja dla fanów muzyki. Po ponad 60 latach odnaleziono zaginiony zapis występu The Beatles w programie Top of the Pops z 1964 roku. Taśma, którą BBC kiedyś rutynowo nadpisywało, przetrwała w prywatnych rękach i teraz przechodzi pilną rekonstrukcję. Wyobraźcie sobie, że podczas nagrania Beatlesi żartowali i tańczyli, a John Lennon robił śmieszne miny prosto do kamery. Czekamy z niecierpliwością, aż ten skarb trafi do szerszej publiczności.
2: Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Behemoth znowu w akcji. Zespół zaprezentował nowy singiel i teledysk i Skwelptor, który, jak twierdzi Nergal, jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Wydawnictwo zawiera 8 niepublikowanych utworów, w tym nowe wersje klasyków i hołdy dla legend metalu. A na deser Behemoth rusza w trasę z Dimmu Borgir i Dark Funeral z przystankiem w katowickim Spodku 25 października. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnego metalu.
1: Charlie Benante, perkusista Anthraxu i Pantery, zdradził, że nieżyjący Vinnie Paul inspirował się jego grą. Cóż za niespodzianka, że legendy metalu czerpią od siebie nawzajem. Pantera, która powróciła na scenę w 2022 roku, nie zwalnia tempa, a Benante czuje się zaszczycony, mogąc grać utwory Vinniego. Tymczasem fani Anthraxu mogą spać spokojnie. Nowy album jest w drodze, a jego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku. Ciekawe, czy będzie równie trashowy, jak zapowiada Scott Ian.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica znowu zaskakuje. James Hetfield, frontman zespołu, zdradził kulisy powstawania utworu Fix Xer z albumu Reload. Okazuje się, że inspiracją były Voodoo i tajemnicze 3X z grobu królowej Voodoo w Nowym Orleanie. Hetfield przyznaje, że miał prawdziwego bzika na tym punkcie, a proces tworzenia był wyjątkowo wymagający. Ciekawe, czy ktoś teraz wbija szpilki w laleczkę Voodoo z jego podobizną. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka, fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże. Kraków, nowa stolica rocka, znów zaskakuje. Podczas festiwalu Lost Generation The Offspring nie tylko zagrali w Tauron Arenie, ale też urządzili niespodziankę przed nią. Zespół, zamiast czekać na oficjalny start, postanowił rozgrzać fanów minikoncertem na świeżym powietrzu. Wygląda na to, że Kraków nie tylko przenosi stolicę, ale i serca fanów ciężkich brzmień. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 26 czerwca świat usłyszy Jealous Lover z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Tym razem Stonesi zanurzą się w soulowych i rhythm and bluesowych klimatach, pokazując, że potrafią płynnie przeskakiwać między gatunkami. A jeśli ktoś myślał, że Mick Jagger i spółka się starzeją, to deepfake w teledysku do In the Stars skutecznie przywraca ich do lat 70. Młodzi, piękni i niepokorni jak zawsze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Intercity modernizuje używane wagony zakupione od Deutsche Bahn, które trafiły do zakładu AR i M-Track w Opolu. Po gruntownej przebudowie wagony te oferują pasażerom wysoki komfort i cichą jazdę. Obecnie 20 z nich obsługuje już krajowe trasy dalekobieżne. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział kolejne zakupy 96 wagonów z Niemiec, które mają być w jeszcze lepszym stanie. Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
2: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok. Dzień Ojca 2026 to doskonała okazja, by zamiast tradycyjnych prezentów podarować tacie emocjonalną podróż w przeszłość. Wspólne chwile spędzone w garażu czy przy konsoli Pegasus to wspomnienia, które łączą pokolenia. Warto wrócić do tych prostych momentów, które budowały więzi i uczyły życia. Może to być wspólny wypad na ryby lub wieczór z albumem zdjęć, a nawet partia w stare gry. Na osiedlu Kliny w Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dzik zaatakował kobietę z dzieckiem, przewracając wózek, z którego wypadła 13-miesięczna dziewczynka. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale trafiła do szpitala na badania. Władze miasta zwołały sztab kryzysowy, by omówić problem dzików w Krakowie i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
1: W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
2: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Raciborzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności. Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca przypominamy o fenomenie typowego taty. Choć współczesne ojcostwo stawia na partnerskie relacje, pewne nawyki pozostają niezmienne. Szuflada pełna kabli, drzemki przy włączonym telewizorze czy słynne „świecisz sobie czy mi” to tylko niektóre z nich. Te drobne rytuały budują ciepło i humor w naszych domach, a wspomnienia z nimi związane zostają z nami na zawsze. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci Bartosza S. z Lubina. Mężczyzna zmarł w sierpniu 2021 roku po interwencji policji, podczas której został obezwładniony. Sekcja zwłok wykazała obecność toksycznych substancji w jego organizmie, ale nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną zgonu. Ratownicy są oskarżeni o narażenie Bartosza S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 27 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Spółka Finkart nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o omijanie przepisów dotyczących limitów oprocentowania kredytu konsumenckiego. Firma przekazała urzędowi swoje stanowisko, uznając zarzuty za bezzasadne i podkreślając, że działała zgodnie z prawem. Postępowanie zostało wszczęte w maju zeszłego roku i nadal trwa. Finkart czeka na odpowiedź UOKiK, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy. Jeśli decyzja urzędu będzie niekorzystna, spółka zamierza skorzystać z przysługujących jej środków prawnych.
2: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach. Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją.
1: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
1: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
2: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Coraz więcej Polaków zauważa, że wakacje w kraju mogą być droższe niż za granicą. Tygodniowy pobyt nad polskim morzem czy na Mazurach często kosztuje więcej niż wakacje w Egipcie czy Turcji. Na przykład nocleg w nowym hotelu w Pobierowie może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. Tymczasem podobny wyjazd do Grecji czy Chorwacji z przelotem i wyżywieniem jest tańszy. Mazury z kolei biją rekordy cenowe, gdzie noclegi są droższe niż na Wyspach Kanaryjskich. Eksperci wskazują, że rosnące koszty pracy i utrzymania obiektów wpływają na te ceny. Ponar Wadowice S.A. i południowo-koreańska MNC Solution Co. Chance Ltd. podpisały Memorandum of Understanding w Paryżu. Porozumienie to otwiera nowy rozdział polsko-koreańskiej współpracy przemysłowej. Firmy planują utworzenie w Polsce spółki Joint Venture do produkcji komponentów dla platform wojskowych. Współpraca koncentruje się na zaawansowanych systemach hydraulicznych, kluczowych dla nowoczesnych systemów obronnych. To strategiczny krok w kierunku zwiększenia lokalnych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy i uniezależnienie od zewnętrznych łańcuchów dostaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 25 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą tak samo 25 stopni i małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Rancho powraca na ekrany z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. To ostateczne pożegnanie z mieszkańcami Wilkowej, które zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach. Emisja rozpocznie się po blisko 10 latach od zakończenia poprzedniego sezonu. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących wydarzeń, takich jak porwania, pościgi i polityczne intrygi z udziałem prezydenta Pawła Kozioła. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nie zabraknie magii, czarów i refleksji nad współczesną Polską. Grażyna Zielińska, odgrywająca rolę babki Zielarki, podkreśla, że to definitywny koniec historii. Serial, jak zawsze, będzie łączyć rozrywkę z ważnymi tematami społecznymi. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 908 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, napięcie sięga zenitu. Ursula grozi Servandowi utratą pracy, a Inigo planuje przeszukać pokój Elpenii. Flora szykuje się na randkę, a Elpenia namawia służących do działania przeciwko Ursuli. Lolita i Servando po ziołach Jacinta mają dziwne wizje. Relacje między Sylwią a pułkownikiem stają się coraz bardziej napięte. Riera obiecuje Diegowi odnaleźć jego syna, a Diego planuje zemstę na Ursuli. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. W 4240 odcinku serialu Na Wspólnej Julka, grana przez Maję Oświecińską, wpadnie w poważne tarapaty. Nastolatka okradnie Igora, by zdobyć pieniądze na narkotyki. Wykorzysta nieobecność Leona i zamknie się w jego sali prób, gdzie przyjmie kolejną dawkę substancji odurzających. Niestety sytuacja wymknie się spod kontroli, a Julka przedawkuje. Leon, zaniepokojony rozmową telefoniczną, przerwie koncert i wróci, by ratować ukochaną. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do postawienia Julce ultimatum. Albo zerwie z nałogiem, albo ich związek się zakończy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki serial, który wzbudza ogromne emocje. W 460 odcinku, który w Turcji już się ukazał, dochodzi do dramatycznej śmierci Bejzy. Ta wyrachowana intrygantka, znienawidzona przez widzów, w końcu ponosi karę za swoje zbrodnie. Podczas konfrontacji z Hunter obie spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Bejza trafia do szpitala, gdzie umiera, ale nawet na łożu śmierci nie przestaje knuć przeciwko Hunter. W Polsce fani będą musieli poczekać na ten odcinek jeszcze ponad rok. Serial cieszy się dużą popularnością, a jego emocjonujące zwroty akcji przyciągają przed ekrany tysiące widzów. W 4236 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujące starcie. Jolanta, matka Brygidy, postanawia szantażować Milenę, by zdobyć pieniądze. Grozi, że kompromitujące zdjęcia z portalu randkowego trafią do Bożydara, jeśli nie dostanie gotówki. Milena, chcąc ukryć prawdę przed mężem, decyduje się zapłacić, ale Jolanta mimo to wysyła zdjęcia. Zbulwersowana Milena żąda wyjaśnień, a Kluskowa zapowiada zemstę. W 4237 odcinku Przyszłość Związku Klusków staje pod znakiem zapytania, a Milena planuje ujawnić prawdziwe oblicze Jolanty przed Tobiaszem. Czy te rewelacje zakończą relację? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami zatytułowanymi Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. W nowym sezonie pojawią się świeże twarze, w tym siostry Paulina i Karolina Chapko oraz Dorota Stalińska. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignacego Japycza. Fani mogą spodziewać się 6 nowych epizodów, które nawiążą do wydarzeń sprzed dekady. Reżyserią zajmie się Wojciech Adamczyk, a scenariusz oparty jest na zapiskach zmarłego Andrzeja Grębowicza. Serial obiecuje wiele emocji i tajemniczych wątków, które rozegrają się w wilkowyjskich lasach.
1: Serial na wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Warszawie trwa afera związana ze Szpitalem Południowym i młodym lekarzem milionerem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie sprawy oraz zmiany personalne. W szpitalu przeprowadzono już audyt, a jego wyniki mają być znane wkrótce. Trzaskowski podkreślił, że nie można niszczyć reputacji placówki, ale odpowiedzialni za nieprawidłowości zostaną rozliczeni. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata w Belgradzie. Ojciec chłopca

0: Aby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
1: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Nowy trend w stylizacji paznokci – Quiet Luxury – zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
0: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Gdańsku doszło do wyłudzenia 750 tysięcy złotych od 61-letniej kobiety. Oszuści podszyli się pod pracowników banku i policji, przekonując ją do przekazania pieniędzy. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście, a policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców. Mundurowi przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani wpłaty na konta.
1: W Sopocie doszło do pobicia kierowcy taksówki przez dwóch pasażerów. 61-letni ojciec i jego 32-letni syn zaatakowali taksówkarza po kłótni o trasę przejazdu z Gdyni do Gdańska. Kierowca doznał złamania żeber i licznych potłuczeń. Sprawcy zostali zatrzymani i grozi im do 5 lat więzienia. W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznej sytuacji na ulicy Łużyckiej, gdzie kierowca Volkswagena nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, stwarzając zagrożenie dla kobiety prowadzącej rower. Dzięki nagraniu z kamery samochodowej policja szybko ustaliła tożsamość kierowcy, zatrzymała mu prawo jazdy i skierowała sprawę do sądu. Funkcjonariusze podkreślają, że takie zachowania na drodze będą surowo karane. W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 26 stopni, z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego.

0: tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Żółdziewicz i Jacek Jeszkę, znani z Idealnego Związku, przypomnieli dramatyczne chwile sprzed lat, kiedy to ich samochód zamienił się w płonący wrak. Para cudem uniknęła tragedii, a policjanci byli przekonani, że nikt nie mógł tego przeżyć. Jak widać, miłość potrafi przetrwać nawet ogniste próby, a rzeczy materialne nie mają znaczenia, gdy życie wisi na włosku. Teraz, po latach, wciąż czują dreszcz emocji, wspominając tamten dzień.
2: Izabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie, u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Wielkie emocje w świecie tańca. Polsat już teraz odkrywa karty przed 19. edycją Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Pierwszą gwiazdą, która zatańczy na parkiecie, będzie Helena Englert. Ciekawe, czy uda jej się przyciągnąć uwagę widzów równie skutecznie jak poprzednim uczestnikom. A może to tylko kolejny sezon, w którym influencerzy będą królować na parkiecie? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online. Sziget Festival w Budapeszcie znów przyciąga tłumy, a w tym roku zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta. Od 11 do 15 sierpnia Wyspa Obuda zamieni się w pulsujące miasto pełne rocka, indie i alternatywy. Wśród gwiazd między innymi Bring Me The Horizon, Biffy Clyro i 21 Pilots, które obiecują niezapomniane widowiska. A dla tych, którzy lubią eksperymenty, czekają Wolf Alice i Black Country, New Road. Festiwal to nie tylko koncerty, ale i cała gama atrakcji. Od cyrku po warsztaty, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Glenn Danzig, znany z Misfits i Danzig, znowu zamienia mikrofon na reżyserski stołek. Tym razem zabierze nas do średniowiecza w ekranizacji swojego mrocznego komiksu Hellmask. Akcja filmu ma być pełna czarnej magii i krwawych bitew, a zdjęcia ruszają już w sierpniu. Czyżby Danzig chciał pokazać, że reżyserowanie to większe wyzwanie niż nagrywanie albumów? Czekamy na efekty tego gotyckiego przedsięwzięcia.
1: Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica znów na topie. Już 24 czerwca w Warszawie fani zespołu będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję albumu Reload na 2 dni przed światową premierą. Beer and Bones Music Club stanie się miejscem, gdzie miłośnicy ciężkich brzmień poczują się jak w raju. Oprócz odsłuchu na uczestników czeka koncert tribute bandu Snakebite, konkursy i specjalne menu. Wszystko to za darmo, więc kto pierwszy, ten lepszy. Wielka chwila dla fanów The Clash. Słynny bas Paula Simonona, który z impetem roztrzaskał o scenę w 1979 roku, trafi do londyńskiego muzeum. Ten moment, uwieczniony na okładce albumu London Calling, stał się ikoną rocka. Teraz, po latach spędzonych w muzeum Rock and Roll Hall of Fame, instrument będzie można podziwiać w Londynie. A skoro już o The Clash mowa, ich album Combat Rock został uznany za arcydzieło lat 80., co pewnie zaskoczyło niejednego fana. Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones, znalazł się w absurdalnym sporze z londyńskimi urzędnikami. Powód? Jasnoróżowe drzwi jego posiadłości za 7 milionów funtów. Urzędnicy uznali, że ten kolor psuje historyczny charakter budynku i nakazali przemalowanie ich na czarno. Cóż za ironia, że muszą być painted black, jak w jednym z hitów Stonesów. Tymczasem zespół szykuje się do premiery nowego albumu Foreign Tongues, który pojawi się już 10 lipca. Open Air Festival 2026 już za rogiem, a organizatorzy zaserwowali nam pełny harmonogram koncertów. Na scenach w Gdyni Kosakowie pojawią się takie gwiazdy jak The Cure, Florence plus The Machine, czy Nick Cave i The Bad Seeds. Festiwal potrwa od 1 do 4 lipca, więc czas na planowanie muzycznych przygód. Lato dopiero się rozkręca, a festiwalowy kalendarz pęka w szwach od atrakcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 28 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy tak samo 28 stopni i małe zachmurzenie. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 zł, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. PKP Intercity planuje zakup kolejnych 96 używanych wagonów od Deutsche Bahn. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca w pociągach dalekobieżnych. Obecnie około 20 z 50 zakupionych wcześniej wagonów już kursuje po Polsce. Modernizowane w Opolu wagony z Niemiec zyskują nowy wygląd i komfort, co doceniają pasażerowie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Koczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: Zakopane na początku wakacji zmaga się z niskim obłożeniem hoteli i brakiem oczekiwanej fali turystów z krajów arabskich. Mimo przywrócenia połączeń lotniczych z Bliskiego Wschodu, turyści z tego regionu wybrali inne kierunki. Branża turystyczna liczy teraz na Polaków i turystów z Europy Środkowej, choć ich budżety są niższe. Rezerwacje na drugą połowę lipca sięgają 60%, a największe oblężenie przewiduje się na sierpniowy długi weekend.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., ofiary brutalnego ataku ze strony byłego partnera. Tłumy mieszkańców i bliskich pożegnały ją na cmentarzu, gdzie jej grób pokryły białe róże. Tragedia, która miała miejsce 15 czerwca, wstrząsnęła całą okolicą. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: W województwie małopolskim doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Magdalena D. zginęła od ciosów zadanych przez byłego partnera, Kacpra W., tuż przed swoim domem. Ciało napastnika znaleziono później w lesie, a przyczyną jego śmierci było powieszenie. Prokuratura bada teraz szczegóły tej tragedii, w tym wcześniejsze incydenty, które mogły mieć związek z tą sprawą. Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny, owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Dolny Śląsk, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z problemem wyludniania. Wiele miast w regionie traci mieszkańców z powodu niekorzystnych zmian demograficznych i migracji do większych ośrodków. To zjawisko dotyczy nie tylko Dolnego Śląska, ale całej Polski, gdzie mniejsze miejscowości pustoszeją, a metropolie przyciągają ludność lepszymi perspektywami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
1: Kanada pokonała Katar aż 6-0 w meczu fazy grupowej Mundialu 2026, który odbył się na stadionie BC Place w Vancouver. Hat-trickiem opisał się Jonathan Davy, a do siatki trafili także Cyle Larin i Nathan Dylan Saliba. Katar nie zdołał oddać ani jednego celnego strzału, a Kanada dominowała w posiadaniu piłki, kontrolując 78% czasu gry. Na Mundialu 2026 w Guadalajarze trwa właśnie emocjonujące spotkanie między Meksykiem a Koreą Południową. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Korea Południowa nieco częściej utrzymuje się przy piłce, ale to Meksyk oddał więcej strzałów. Jedyną żółtą kartkę w meczu otrzymał Lee Kang-in z Korei Południowej.
2: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie, chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
2: Szymon Marciniak poprowadził mecz Argentyna-Algieria na Mistrzostwach Świata 2026, który wywołał spore kontrowersje. Polski sędzia nie ukarał Leo Messiego czerwoną kartką, mimo że wielu kibiców tego oczekiwało. FIFA, poprzez szefa komisji sędziowskiej Pierluigiego Collinę, zamknęła temat, popierając decyzję Marciniaka. Messi zdobył hat-tricka, zrównując się z Mirosławem Klose w klasyfikacji wszechczasów.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą podobnie 28 stopni i małe zachmurzenie. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser, po przeżyciu wypadku samochodowego, postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan, w obliczu zagrożenia, wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
0: Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami. W odcinku 4242, który już za nami, Marysia postanawia wyjechać, zmęczona życiowymi dramatami. Konflikty z Kacprem i powrót Pawła z Kolumbii sprawiają, że Marysia potrzebuje dystansu. W odcinku 4243, który zobaczymy już wkrótce, Marysia i Kinga udają się do leśnego hotelu, szukając spokoju. Jednak zamiast ciszy, Kinga znajdzie tam przystojnego recepcjonistę Arka, który szybko zwróci na nią uwagę. Flirt i propozycja wspólnej wyprawy w głąb lasu mogą przynieść niespodziewane emocje. Czy Kinga pozwoli sobie na chwilę zapomnienia? Romans wisi w powietrzu. Farma powraca z 6. sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie 5. edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Taskmaster w polskiej odsłonie zaskakuje nowymi twarzami. Do ekipy dołącza Kazik Mazur, znany z ról w serialach i filmach, a także z teatru. Jego umiejętności improwizacji mogą okazać się kluczowe w tej nietypowej rywalizacji. W programie zobaczymy także Rafała Rutkowskiego i Wiolkę Walaszczyk. Show prowadzi Adam Woronowicz, który jako Taskmaster surowo ocenia uczestników, kierując się intuicją. Wspiera go Cezary Sikora, wprowadzając komediowe akcenty. Zasady programu wymagają od uczestników kreatywności i odwagi, a każde zadanie to prawdziwe wyzwanie. Do pełnego składu brakuje jeszcze 2 uczestników, co podsyca emocje.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 910 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch. Blanka, planując wyjazd do szpitala psychiatrycznego, najpierw odwiedza grób córki, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Ursulą. Agustina decyduje się ujawnić Silvii tajemnicę o ślepocie pułkownika. Diego zleca Rierze odnalezienie Blanki, która w tym czasie grozi Ursuli w grobowcu Aldajów. Serial Akacjowa 38 to opowieść o Carmen, młodej kobiecie, która ucieka przed brutalnym mężem, próbując rozpocząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: 4236 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujące starcie. Jolanta, matka Brygidy, postanawia szantażować Milenę, by zdobyć pieniądze. Grozi, że kompromitujące zdjęcia z portalu randkowego trafią do Bożydara, jeśli nie dostanie gotówki. Milena, chcąc ukryć prawdę przed mężem, decyduje się zapłacić, ale Jolanta mimo to wysyła zdjęcia. Zbulwersowana Milena żąda wyjaśnień, a Kluskowa zapowiada zemstę. W 4237 odcinku Przyszłość Związku Klusków staje pod znakiem zapytania, a Milena planuje ujawnić prawdziwe oblicze Jolanty przed Tobiaszem. Czy te rewelacje zakończą relację? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra, temperatura w górę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa. Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16.

0: ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
1: Ćma bukszpanowa, groźny szkodnik ogrodowy, intensywnie żeruje na przełomie wiosny i lata. Charakterystyczne białe nitki na liściach to znak, że trzeba działać szybko. Brytyjscy ogrodnicy polecają ekologiczne wapno algowe, które nie tylko zabija larwy, ale także nawozi rośliny. Preparat ten można stosować przez cały okres wegetacyjny, co skutecznie chroni krzewy przed inwazją. Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
0: Tulipany zakończyły kwitnienie, ale to dopiero początek pracy dla ogrodników. Kluczowe jest teraz ogłowienie roślin i wykopanie cebulek na przełomie czerwca i lipca. Dzięki temu można uniknąć szkodników i zapewnić piękne kwiaty w przyszłym roku. Cebulki po oczyszczeniu przechowuje się w suchym, wentylowanym miejscu do jesieni.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji.
1: Policjanci z Bytomia zakończyli śledztwo w sprawie oszustw internetowych. 61-letni mieszkaniec miasta usłyszał 102 zarzuty za niewywiązywanie się z transakcji sprzedażowych. Ponad 100 osób z całej Polski zostało poszkodowanych, tracąc od kilku do ponad 1000 zł. Sprawa trafiła do prokuratury, a mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
0: Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza.
0: Sierść psa na kanapie to problem wielu właścicieli czworonogów. Okazuje się, że zwykła gumowa rękawica może być skutecznym rozwiązaniem. Wystarczy zwilżyć ją zimną wodą i przetrzeć tapicerkę, aby szybko pozbyć się kłaczków. To prosty i efektywny sposób na czyste meble.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
2: Dominika Rybak, znana z TikToka i wygranej w Królowej Przetrwania, postanowiła podzielić się swoją walką z problemami zdrowotnymi. Influencerka przyznała, że jej jelita stały się leniwe od nadmiaru tabletek przeczyszczających, co doprowadziło do SIBO. Teraz walczy z dietą FODMAP, która wymaga niemalże matematycznej precyzji w doborze produktów. Choć brzuch wciąż czasem się buntuje, Dominika nie traci ducha i obserwuje swój organizm, by zrozumieć, co mu szkodzi.
1: Krzysztof Gojć, znany jako Doktor Gwiazd, zaskoczył wszystkich, deklarując w sądzie w Miami, że jest bezrobotny i nie ma dochodów w Stanach Zjednoczonych. To ciekawe, bo jeszcze niedawno jego Instagram pękał w szwach od zdjęć z luksusowych miejsc i spotkań z celebrytami. Gojć tłumaczy, że to tylko formalność, a jego amerykański etap zawodowy to już przeszłość. Cóż, wygląda na to, że amerykański sen czasem kończy się w rubrykach sądowych, a nie na czerwonym dywanie. Polsat znowu zaskakuje. Jesienią na parkiecie Tańca z Gwiazdami zobaczymy Helenę Englert, córkę znanej aktorskiej pary, oraz Mandarynę, której taneczne umiejętności mogą wywołać niezłe zamieszanie. Mandaryna, jako dyplomowana tancerka, może mieć przewagę nad innymi uczestnikami, ale przecież kto by się tym przejmował? Czekamy na kolejne nazwiska i emocje, które z pewnością rozgrzeją jesienne wieczory.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Oto prawdziwa sensacja dla fanów muzyki. Po ponad 60 latach odnaleziono zaginiony zapis występu The Beatles w programie Top of the Pops z 1964 roku. Taśma, którą BBC kiedyś rutynowo nadpisywało, przetrwała w prywatnych rękach i teraz przechodzi pilną rekonstrukcję. Wyobraźcie sobie, że podczas nagrania Beatlesi żartowali i tańczyli, a John Lennon robił śmieszne miny prosto do kamery. Czekamy z niecierpliwością, aż ten skarb trafi do szerszej publiczności.
2: Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Behemoth znowu w akcji. Zespół zaprezentował nowy singiel i teledysk i Skwelptor, który, jak twierdzi Nergal, jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Wydawnictwo zawiera 8 niepublikowanych utworów, w tym nowe wersje klasyków i hołdy dla legend metalu. A na deser Behemoth rusza w trasę z Dimmu Borgir i Dark Funeral z przystankiem w katowickim Spodku 25 października. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnego metalu.
1: Charlie Benante, perkusista Anthraxu i Pantery, zdradził, że nieżyjący Vinnie Paul inspirował się jego grą. Cóż za niespodzianka, że legendy metalu czerpią od siebie nawzajem. Pantera, która powróciła na scenę w 2022 roku, nie zwalnia tempa, a Benante czuje się zaszczycony, mogąc grać utwory Vinniego. Tymczasem fani Anthraxu mogą spać spokojnie. Nowy album jest w drodze, a jego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku. Ciekawe, czy będzie równie trashowy, jak zapowiada Scott Ian.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica znowu zaskakuje. James Hetfield, frontman zespołu, zdradził kulisy powstawania utworu Fix Xer z albumu Reload. Okazuje się, że inspiracją były Voodoo i tajemnicze 3X z grobu królowej Voodoo w Nowym Orleanie. Hetfield przyznaje, że miał prawdziwego bzika na tym punkcie, a proces tworzenia był wyjątkowo wymagający. Ciekawe, czy ktoś teraz wbija szpilki w laleczkę Voodoo z jego podobizną. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże. Kraków, nowa stolica rocka, znów zaskakuje. Podczas festiwalu Lost Generation The Offspring nie tylko zagrali w Tauron Arenie, ale też urządzili niespodziankę przed nią. Zespół, zamiast czekać na oficjalny start, postanowił rozgrzać fanów minikoncertem na świeżym powietrzu. Wygląda na to, że Kraków nie tylko przenosi stolicę, ale i serca fanów ciężkich brzmień. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 26 czerwca świat usłyszy Jealous Lover z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Tym razem Stonesi zanurzą się w soulowych i rhythm and bluesowych klimatach, pokazując, że potrafią płynnie przeskakiwać między gatunkami. A jeśli ktoś myślał, że Mick Jagger i spółka się starzeją, to deepfake w teledysku do In the Stars skutecznie przywraca ich do lat 70. Młodzi, piękni i niepokorni jak zawsze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą również 28 stopni i małe zachmurzenie. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Intercity modernizuje używane wagony zakupione od Deutsche Bahn, które trafiły do zakładu AR i M-Track w Opolu. Po gruntownej przebudowie wagony te oferują pasażerom wysoki komfort i cichą jazdę. Obecnie 20 z nich obsługuje już krajowe trasy dalekobieżne. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział kolejne zakupy 96 wagonów z Niemiec, które mają być w jeszcze lepszym stanie. Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem 4 pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
2: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
1: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności.
2: Dzień Ojca 2026 to doskonała okazja, by zamiast tradycyjnych prezentów podarować tacie emocjonalną podróż w przeszłość. Wspólne chwile spędzone w garażu czy przy konsoli Pegasus to wspomnienia, które łączą pokolenia. Warto wrócić do tych prostych momentów, które budowały więzi i uczyły życia. Może to być wspólny wypad na ryby lub wieczór z albumem zdjęć, a nawet partia w stare gry. Na osiedlu Kliny w Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dzik zaatakował kobietę z dzieckiem, przewracając wózek, z którego wypadła 13-miesięczna dziewczynka. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale trafiła do szpitala na badania. Władze miasta zwołały sztab kryzysowy, by omówić problem dzików w Krakowie i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
1: W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
2: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Raciborzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności. Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca przypominamy o fenomenie typowego taty. Choć współczesne ojcostwo stawia na partnerskie relacje, pewne nawyki pozostają niezmienne. Szuflada pełna kabli, drzemki przy włączonym telewizorze czy słynne "świecisz sobie czy mi" to tylko niektóre z nich. Te drobne rytuały budują ciepło i humor w naszych domach, a wspomnienia z nimi związane zostają z nami na zawsze. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku ceny paliw znów spadają. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł, a diesla ponad 6 zł. To kolejna obniżka od marca, kiedy wprowadzono ceny maksymalne. Minister energii codziennie ogłasza nowe limity, aby chronić konsumentów przed podwyżkami. Sprzedaż powyżej ustalonych stawek grozi karą do 1 000 000 zł. Nowe ceny będą obowiązywać do poniedziałku. Spółka Finkart nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o omijanie przepisów dotyczących limitów oprocentowania kredytu konsumenckiego. Firma przekazała urzędowi swoje stanowisko, uznając zarzuty za bezzasadne i podkreślając, że działała zgodnie z prawem. Postępowanie zostało wszczęte w maju zeszłego roku i nadal trwa. Finkart czeka na odpowiedź UOKiK, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy. Jeśli decyzja urzędu będzie niekorzystna, spółka zamierza skorzystać z przysługujących jej środków prawnych.
2: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
1: Wspólnoty mieszkaniowe mogą wkrótce różnicować opłaty za utrzymanie części wspólnych. Nowelizacja ustawy pozwoli obciążać właścicieli lokali usługowych i mieszkań na najem krótkoterminowy wyższymi kosztami. Zmiany mają na celu sprawiedliwsze rozłożenie wydatków, ponieważ te lokale generują większe zużycie wind, klatek schodowych i parkingów. Wspólnoty będą mogły ustalać różne opłaty w drodze uchwały, ale wymagana będzie precyzyjna kalkulacja kosztów. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do sporów sądowych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
2: Oszuści coraz częściej podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wysyłając fałszywe SMS-y i wykonując podejrzane telefony. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy. ZUS przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości z linkami, ani nie prosi o podawanie poufnych danych przez telefon. Warto być czujnym i zgłaszać podejrzane wiadomości na specjalny numer 8080. Oficjalna komunikacja z ZUS odbywa się wyłącznie przez portal PUE ZUS. Zachowajmy ostrożność i weryfikujmy każdą nieoczekiwaną wiadomość. PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraińscy przedsiębiorcy stali się najliczniejszą grupą zagranicznych biznesmenów w Polsce. Po rosyjskiej agresji w 2022 roku liczba ukraińskich firm w naszym kraju wzrosła do prawie 27 tysięcy. Stanowią one już 28% wszystkich spółek z zagranicznym kapitałem w Polsce. Najwięcej z nich działa w budownictwie, handlu hurtowym i transporcie. Specustawa z 2022 roku umożliwiła powstanie około 109 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych Ukraińców. Polski rynek pracy dobrze zaadaptował się do tego napływu, nie odnotowując wzrostu bezrobocia ani spadku płac.
1: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą również 28 stopni i małe zachmurzenie. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Kansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Kansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość. Wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Aleksander Sowiński, nowy wróg Olka Chodakowskiego, nie zamierza odpuszczać. W finałowych odcinkach sezonu pokazał, że nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Chodakowskiego. Jego bezwzględne działania dotknęły także Anetę, a konflikt z Olkiem dopiero się zaostrza. Nazwisko Sowińskich już wcześniej budziło grozę wśród fanów serialu. Kilka lat temu Filip Sowiński brutalnie napadł na Basię, co pozostawiło trwałe ślady w jej życiu. Choć nie ma dowodów na rodzinne powiązania Aleksandra z dawnymi Sowińskimi, jego pojawienie się przywołuje złe wspomnienia. Nowe odcinki zapowiadają kolejne intrygi i dramaty.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, na oddziale psychiatrycznym wybuchnie prawdziwa burza. Mariusz, zdeterminowany, by pomóc bratu, wdziera się na oddział i odkrywa, że Paweł jest otumaniony lekami. Oskarżenia Mariusza wobec personelu zmuszają Ilonę do rozpoczęcia wewnętrznego śledztwa. Ku jej przerażeniu okazuje się, że Kacper potajemnie zwiększył dawkę leków Pawła. Konflikt narasta, a stawką jest zdrowie i wolność Pawła. Czy lekarz prowadzący zmieni swoje podejście? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki tej emocjonującej produkcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 908 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, napięcie sięga zenitu. Ursula grozi Servandowi utratą pracy, a Inigo planuje przeszukać pokój El Peni. Flora szykuje się na randkę, a El Penia namawia służących do działania przeciwko Ursuli. Lolita i Servando po ziołach Jacinta mają dziwne wizje. Relacje między Sylwią a pułkownikiem stają się coraz bardziej napięte. Riera obiecuje Diegowi odnaleźć jego syna, a Diego planuje zemstę na Ursuli. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 909 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, czekają nas zaskakujące zwroty akcji. Pułkownik Arturo Valverde nie chce wyjechać z narzeczoną Sylwią do Włoch, obawiając się, że odkryje jego postępującą ślepotę. Sylwia decyduje się więc na podróż z przystojnym Estebanem. Tymczasem nad Ursulą zbierają się czarne chmury, gdyż damy z Akacjowej odkrywają jej prawdziwe oblicze. Inigo natrafia na dowód osobisty El Peni, co może oznaczać, że właściciel La Deliciosy znał jego tożsamość. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, by zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu.
1: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hancer postanawia odejść od Cihana. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. Przed rozstaniem para spędza razem romantyczną noc, pełną wspomnień i emocji. Hancer decyduje się na ten krok po wypadku, który uświadamia jej, że dla Cihana najważniejsze jest dziecko z Bejzą. Mimo że spędzają razem ostatnią noc, Hancer opuszcza Cihana bez pożegnania. Rano Cihan znajduje tylko jej nocną koszulę, akceptując jej decyzję. Hancer szuka schronienia u przyjaciółki męża, lekarki Jasemin, podczas gdy Cihan nie podejmuje prób jej odnalezienia. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami zatytułowanymi Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. W nowym sezonie pojawią się świeże twarze, w tym siostry Paulina i Karolina Chapko oraz Dorota Stalińska. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignacego Japycza. Fani mogą spodziewać się 6 nowych epizodów, które nawiążą do wydarzeń sprzed dekady. Reżyserią zajmie się Wojciech Adamczyk, a scenariusz oparty jest na zapiskach zmarłego Andrzeja Grębowicza. Serial obiecuje wiele emocji i tajemniczych wątków, które rozegrają się w wilkowejskich lasach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych.
3: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
2: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., ofiary brutalnego ataku ze strony byłego partnera. Tłumy mieszkańców i bliskich pożegnały ją na cmentarzu, gdzie jej grób pokryły białe róże. Tragedia, która miała miejsce 15 czerwca, wstrząsnęła całą okolicą. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać?

0: prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
1: Nowy trend w stylizacji paznokci. Quiet Luxury. Zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów. W Gdańsku doszło do wyłudzenia 750 tysięcy złotych od 61-letniej kobiety. Oszuści podszyli się pod pracowników banku i policji, przekonując ją do przekazania pieniędzy. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście, a policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców. Mundurowi przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani wpłaty na konta.
1: W Sopocie doszło do pobicia kierowcy taksówki przez dwóch pasażerów. 61-letni ojciec i jego 32-letni syn zaatakowali taksówkarza po kłótni o trasę przejazdu z Gdyni do Gdańska. Kierowca doznał złamania żeber i licznych potłuczeń. Sprawcy zostali zatrzymani i grozi im do 5 lat więzienia. W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 27 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Żółdziewicz i Jacek Jeszkę, znani z Idealnego Związku, przypomnieli dramatyczne chwile sprzed lat, kiedy to ich samochód zamienił się w płonący wrak. Para cudem uniknęła tragedii, a policjanci byli przekonani, że nikt nie mógł tego przeżyć. Jak widać, miłość potrafi przetrwać nawet ogniste próby, a rzeczy materialne nie mają znaczenia, gdy życie wisi na włosku. Teraz, po latach, wciąż czują dreszcz emocji, wspominając tamten dzień.
2: Izabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie, u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Wielkie emocje w świecie tańca. Polsat już teraz odkrywa karty przed 19. edycją Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Pierwszą gwiazdą, która zatańczy na parkiecie, będzie Helena Englert. Ciekawe, czy uda jej się przyciągnąć uwagę widzów równie skutecznie jak poprzednim uczestnikom. A może to tylko kolejny sezon, w którym influencerzy będą królować na parkiecie? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie. Roxana Węgiel znowu na ustach wszystkich. Na dzień przed premierą nowej płyty młoda gwiazda zorganizowała mini koncert, na który zaprosiła swoich znanych przyjaciół. W białej sukni, przypominającej ślubną, wyglądała jak rock'n'rollowa panna młoda, a jej kreacja błyszczała kryształkami. Roxana, mimo młodego wieku, nie przestaje zaskakiwać i udowadnia, że sukces to jej drugie imię. Serial Proud odbija serca widzów i krytyków, a Ignacy Lis, który wciela się w główną rolę, zdobywa prestiżowe nagrody. Co ciekawe, młody aktor nie był pierwszym wyborem, ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Producent Bogumił Lipski zdradza, że casting trwał bardzo długo, ponieważ scenariusz był tak doskonały, że nie chcieli go zmieniać dla żadnego aktora. W serialu obok młodych talentów pojawiają się też gwiazdy, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, ponieważ młodzież musi mieć od kogo się uczyć. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej nagrobka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sziget Festival w Budapeszcie znów przyciąga tłumy, a w tym roku zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta. Od 11 do 15 sierpnia Wyspa Obuda zamieni się w pulsujące miasto pełne rocka, Indie i alternatywy. Wśród gwiazd między innymi Bring Me The Horizon, Biffy Clyro i 21 Pilots, które obiecują niezapomniane widowiska. A dla tych, którzy lubią eksperymenty, czekają Wolf Alice i Black Country, New Road. Festiwal to nie tylko koncerty, ale i cała gama atrakcji. Od cyrku po warsztaty, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę. Metallica znów na topie. Już 24 czerwca w Warszawie fani zespołu będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję albumu Reload na 2 dni przed światową premierą. Beer and Bones Music Club stanie się miejscem, gdzie miłośnicy ciężkich brzmień poczują się jak w raju. Oprócz odsłuchu, na uczestników czeka koncert tribute bandu Snakebite, konkursy i specjalne menu. Wszystko to za darmo, więc kto pierwszy, ten lepszy. Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones, znalazł się w absurdalnym sporze z londyńskimi urzędnikami. Powód? Jasno-różowe drzwi jego posiadłości za 7 milionów funtów. Urzędnicy uznali, że ten kolor psuje historyczny charakter budynku i nakazali przemalowanie ich na czarno. Cóż za ironia, że muszą być painted black, jak w jednym z hitów Stonesów. Tymczasem zespół szykuje się do premiery nowego albumu Foreign Tongues, który pojawi się już 10 lipca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 28 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wszystko dziś odgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 zł, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. PKP Intercity planuje zakup kolejnych 96 używanych wagonów od Deutsche Bahn. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca w pociągach dalekobieżnych. Obecnie około 20 z 50 zakupionych wcześniej wagonów już kursuje po Polsce. Modernizowane w Opolu wagony z Niemiec zyskują nowy wygląd i komfort, co doceniają pasażerowie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Choczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: Zakopane na początku wakacji zmaga się z niskim obłożeniem hoteli i brakiem oczekiwanej fali turystów z krajów arabskich. Mimo przywrócenia połączeń lotniczych z Bliskiego Wschodu, turyści z tego regionu wybrali inne kierunki. Branża turystyczna liczy teraz na Polaków i turystów z Europy Środkowej, choć ich budżety są niższe. Rezerwacje na drugą połowę lipca sięgają 60%, a największe oblężenie przewiduje się na sierpniowy długi weekend.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W maju zakończyła się trzecia edycja inicjatywy Pomaganie Buduje, organizowanej przez Fundację Rodziny Maj. Wydarzenia, takie jak Majowa Noc Zwycięzców czy Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Kolarstwie Szosowym, zgromadziły setki uczestników, łącząc biznes, sport i filantropię. Dzięki zebranym 3 milionom złotych Fundacja wesprze m.in. budowę domu dla Kubusia Serwina oraz programy psychologiczne dla dzieci. Akcja Kilometry, które budują, trwa do końca czerwca, zachęcając do dalszego wsparcia. W Pogórzu koło Skoczowa doszło do tragicznego wypadku. 63-letni mężczyzna zginął, gdy jego traktor przewrócił się podczas prac rolnych. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, obrażenia okazały się śmiertelne. Policja, pod nadzorem prokuratora, bada teraz przyczyny tego zdarzenia.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny, owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Dolny Śląsk, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z problemem wyludniania. Wiele miast w regionie traci mieszkańców z powodu niekorzystnych zmian demograficznych i migracji do większych ośrodków. To zjawisko dotyczy nie tylko Dolnego Śląska, ale całej Polski, gdzie mniejsze miejscowości pustoszeją, a metropolie przyciągają ludność lepszymi perspektywami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia.
1: Na Mundialu 2026 w Houston Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Bramki zdobyli João Neves dla Portugalii i Joane Wissa dla DR Konga. Mimo dominacji w posiadaniu piłki przez Portugalczyków, to Kongo oddało więcej celnych strzałów. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Levis Stadium trwa mecz Turcji z Paragwajem w ramach Mundialu 2026. Paragwaj prowadzi 1-0 po golu Matiasa Galarzy. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, ale nie oddała jeszcze celnego strzału. Spotkanie jest zacięte, a obie drużyny walczą o cenne punkty w fazie grupowej.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Bichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Bichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 29 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami. W odcinku 4242, który już za nami, Marysia postanawia wyjechać, zmęczona życiowymi dramatami. Konflikty z Kacprem i powrót Pawła z Kolumbii sprawiają, że Marysia potrzebuje dystansu. W odcinku 4243, który zobaczymy już wkrótce, Marysia i Kinga udają się do leśnego hotelu, szukając spokoju. Jednak zamiast ciszy, Kinga znajdzie tam przystojnego recepcjonistę Arka, który szybko zwróci na nią uwagę. Flirt i propozycja wspólnej wyprawy w głąb lasu mogą przynieść niespodziewane emocje. Czy Kinga pozwoli sobie na chwilę zapomnienia? Romans wisi w powietrzu.
1: Serial Rancho powraca na ekrany z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. To ostateczne pożegnanie z mieszkańcami Wilkowej, które zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach. Emisja rozpocznie się po blisko 10 latach od zakończenia poprzedniego sezonu. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących wydarzeń, takich jak porwania, pościgi i polityczne intrygi z udziałem prezydenta Pawła Kozioła. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nie zabraknie magii, czarów i refleksji nad współczesną Polską. Grażyna Zielińska, odgrywająca rolę babki Zielarki, podkreśla, że to definitywny koniec historii. Serial, jak zawsze, będzie łączyć rozrywkę z ważnymi tematami społecznymi.
2: Taskmaster w polskiej odsłonie zaskakuje nowymi twarzami. Do ekipy dołącza Kazik Mazur, znany z ról w serialach i filmach, a także z teatru. Jego umiejętności improwizacji mogą okazać się kluczowe w tej nietypowej rywalizacji. W programie zobaczymy także Rafała Rutkowskiego i Wiolkę Walaszczyk. Show prowadzi Adam Woronowicz, który jako Taskmaster surowo ocenia uczestników, kierując się intuicją. Wspiera go Cezary Sikora, wprowadzając komediowe akcenty. Zasady programu wymagają od uczestników kreatywności i odwagi, a każde zadanie to prawdziwe wyzwanie. Do pełnego składu brakuje jeszcze dwóch uczestników, co podsyca emocje.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 910 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silwią podczas podróży do Włoch. Blanka, planując wyjazd do szpitala psychiatrycznego, najpierw odwiedza grób córki, gdzie dochodzi do dramatycznej konfrontacji z Ursulą. Agustina decyduje się ujawnić Silwii tajemnicę o ślepocie pułkownika. Diego zleca Rierze odnalezienie Blanki, która w tym czasie grozi Ursuli w grobowcu Aldajów. Serial Akacjowa 38 to opowieść o Carmen, młodej kobiecie, która ucieka przed brutalnym mężem, próbując rozpocząć nowe życie. W rolach głównych występują m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. W 4240 odcinku serialu Na Wspólnej Julka, grana przez Maję Oświecińską, wpadnie w poważne tarapaty. Nastolatka okradnie Igora, by zdobyć pieniądze na narkotyki. Wykorzysta nieobecność Leona i zamknie się w jego sali prób, gdzie przyjmie kolejną dawkę substancji odurzających. Niestety sytuacja wymknie się spod kontroli, a Julka przedawkuje. Leon, zaniepokojony rozmową telefoniczną, przerwie koncert i wróci, by ratować ukochaną. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do postawienia Julce ultimatum. Albo zerwie z nałogiem, albo ich związek się zakończy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Paweł Zduński z M jak Miłość w nowym sezonie serialu zacznie się uśmiechać. Po trudnych przejściach bohater grany przez Rafała Mroczka odnajdzie wsparcie w przyjaciółkach, Magdzie i Kindze. Wdowiec po śmierci Franki, mimo bólu, otwiera się na nowe szanse i spokojniejsze dni. W nadchodzących odcinkach zobaczymy, jak Paweł spędza radosne chwile w bistro Kingi, gdzie spotka się z najbliższymi przyjaciółkami. Kinga i Magda staną murem za Pawłem, pomagając mu odzyskać wewnętrzny spokój. Widzowie będą świadkami serdecznych momentów, które pokazują, że życie toczy się dalej. To nowy rozdział dla Pawła Zduńskiego, pełen nadziei i wsparcia.
2: 4236 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujące starcie. Jolanta, matka Brygidy, postanawia szantażować Milenę, by zdobyć pieniądze. Grozi, że kompromitujące zdjęcia z portalu randkowego trafią do Bożydara, jeśli nie dostanie gotówki. Milena, chcąc ukryć prawdę przed mężem, decyduje się zapłacić, ale Jolanta mimo to wysyła zdjęcia. Zbulwersowana Milena żąda wyjaśnień, a Kluskowa zapowiada zemstę. W 4237 odcinku Przyszłość Związku Klusków staje pod znakiem zapytania, a Milena planuje ujawnić prawdziwe oblicze Jolanty przed Tobiaszem. Czy te rewelacje zakończą relację? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu.
2: Profesor Antoni Dudek w najnowszym odcinku programu Dudek o polityce ostro komentuje wydarzenia tygodnia, krytykując m.in. Koalicję Obywatelską i Grzegorza Brauna. W programie pojawiają się także kwestie relacji Polski z Niemcami, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Profesor nie szczędzi słów, które mogą wywołać polityczną burzę. Premiera programu dziś o godzinie 20.
0: Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.

0: obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza. Dziś przypada 16. rocznica pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2010 roku, które odbyły się tuż po 61. urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach tych najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski, a Kaczyński uzyskał około 36,5% poparcia, co pozwoliło mu przejść do drugiej tury. Frekwencja wyniosła wtedy niecałe 55%.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 29 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 30 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
2: Andrzej Rosiewicz, 82-letnia legenda polskiej estrady, zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Tak, dobrze słyszycie. Rosiewicz nie tylko potwierdził swój udział, ale też zapowiedział walkę o zwycięstwo, co czyni go najstarszym uczestnikiem w historii programu. Czyżbyśmy mieli zobaczyć, jak 40 lat minęło? W rytmie haczy? W jesiennej edycji show pojawią się także inne znane twarze, jak mandaryna czy kontrowersyjny żurnalista, co zapowiada prawdziwy taneczny spektakl. Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze, jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Anne Hathaway, nasza ulubiona diva z Diabeł ubiera się u Prady, znowu zaskakuje. Tym razem nie rolą filmową, a ciążowym brzuszkiem, który dumnie prezentuje na Instagramie. Fani oszaleli z radości, a gratulacje sypią się jak z rękawa. Cóż, wygląda na to, że Anne nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym potrafi zagrać główną rolę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Behemoth znowu w akcji. Zespół zaprezentował nowy singiel i teledysk i Skwelptor, który, jak twierdzi Nergal, jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Wydawnictwo zawiera 8 niepublikowanych utworów, w tym nowe wersje klasyków i hołdy dla legend metalu. A na deser Behemoth rusza w trasę z Dimmu Borgir i Dark Funeral z przystankiem w katowickim Spodku 25 października. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnego metalu.
1: Charlie Benante, perkusista Anthraxu i Pantery, zdradził, że nieżyjący Vinnie Paul inspirował się jego grą. Cóż za niespodzianka, że legendy metalu czerpią od siebie nawzajem. Pantera, która powróciła na scenę w 2022 roku, nie zwalnia tempa, a Benante czuje się zaszczycony, mogąc grać utwory Vinniego. Tymczasem fani Anthraxu mogą spać spokojnie. Nowy album jest w drodze, a jego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku. Ciekawe, czy będzie równie trashowy, jak zapowiada Scott Ian. Glenn Danzig, znany z Misfits i Danzig, znowu zamienia mikrofon na reżyserski stołek. Tym razem zabierze nas do średniowiecza w ekranizacji swojego mrocznego komiksu Hellmask. Akcja filmu ma być pełna czarnej magii i krwawych bitew, a zdjęcia ruszają już w sierpniu. Czyżby Danzig chciał pokazać, że reżyserowanie to większe wyzwanie niż nagrywanie albumów? Czekamy na efekty tego gotyckiego przedsięwzięcia. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy?
1: The Bullseyes, czyli rockowy duet, który nie boi się zagrać na nosie czasowi, prezentuje swój drugi singiel z nadchodzącej płyty. This is Wild to utwór, który z prędkością światła przenosi nas w świat niezaspokojonego głodu doświadczeń. Darek Łukasik i Mateusz Jarząbek, znani z wybuchowych solówek i chwytliwych melodii, szykują premierę albumu na październik. Ich muzyka już podbiła międzynarodowe sceny, a teraz czas na kolejne rockowe szaleństwo. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 26 czerwca świat usłyszy Jealous Lover z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Tym razem Stonesi zanurzą się w soulowych i rhythm and bluesowych klimatach, pokazując, że potrafią płynnie przeskakiwać między gatunkami. A jeśli ktoś myślał, że Mick Jagger i spółka się starzeją, to deepfake w teledysku do In the Stars skutecznie przywraca ich do lat 70. Młodzi, piękni i niepokorni jak zawsze.
2: Open Air Festival 2026 już za rogiem, a organizatorzy zaserwowali nam pełny harmonogram koncertów. Na scenach w Gdyni Kosakowie pojawią się takie gwiazdy jak The Cure, Florence plus The Machine, czy Nick Cave i The Bad Seeds. Festiwal potrwa od 1 do 4 lipca, więc czas na planowanie muzycznych przygód. Lato dopiero się rozkręca, a festiwalowy kalendarz pęka w szwach od atrakcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 30 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra, temperatura w górę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
1: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
2: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Raciborzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
1: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje m.in. budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
2: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 28 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku ceny paliw znów spadają. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł, a diesla ponad 6 zł. To kolejna obniżka od marca, kiedy wprowadzono ceny maksymalne. Minister energii codziennie ogłasza nowe limity, aby chronić konsumentów przed podwyżkami. Sprzedaż powyżej ustalonych stawek grozi karą do 1 000 000 zł. Nowe ceny będą obowiązywać do poniedziałku. Spółka Finkart nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o omijanie przepisów dotyczących limitów oprocentowania kredytu konsumenckiego. Firma przekazała urzędowi swoje stanowisko, uznając zarzuty za bezzasadne i podkreślając, że działała zgodnie z prawem. Postępowanie zostało wszczęte w maju zeszłego roku i nadal trwa. Finkart czeka na odpowiedź UOKiK, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy. Jeśli decyzja urzędu będzie niekorzystna, spółka zamierza skorzystać z przysługujących jej środków prawnych.
2: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
1: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej, niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie, bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
1: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
2: W Niemczech trwa fala zwolnień, która dotknęła już prawie 5 milionów osób w ciągu ostatnich 5 lat. Niemal połowa z nich nie otrzymała odprawy, a dla co czwartej osoby utrata pracy była całkowitym zaskoczeniem. Proces zwolnień jest często szybki i jednostronny, a pracownicy rzadko mają możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Sztuczna inteligencja staje się coraz częstszą przyczyną redukcji etatów. Tymczasem niemieccy politycy debatują nad złagodzeniem przepisów chroniących pracowników, co może jeszcze bardziej zmienić sytuację na rynku pracy. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%. Co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku. A nowe stawki wejdą w życie od marca. Ukraińscy przedsiębiorcy stali się najliczniejszą grupą zagranicznych biznesmenów w Polsce. Po rosyjskiej agresji w 2022 roku liczba ukraińskich firm w naszym kraju wzrosła do prawie 27 tysięcy. Stanowią one już 28% wszystkich spółek z zagranicznym kapitałem w Polsce. Najwięcej z nich działa w budownictwie, handlu hurtowym i transporcie. Specustawa z 2022 roku umożliwiła powstanie około 109 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych Ukraińców. Polski rynek pracy dobrze zaadaptował się do tego napływu, nie odnotowując wzrostu bezrobocia ani spadku płac.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 30 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2.
0: W nadchodzącym 4236 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca o 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jolanta, matka Brygidy, będzie musiała oddać podwójną kwotę za skradzioną biżuterię, co zmusi ją do szantażu Mileny. W wyniku tego Milena zapłaci, by jej mąż Bożydar nie dowiedział się prawdy, ale Jolanta i tak wyśle mu kompromitujące zdjęcia. Wściekła Milena przysięgnie zemstę, co zapowiada dramatyczne wydarzenia w kolejnym odcinku. W 4237 odcinku małżeństwo Klusków stanie na krawędzi, a Milena postanowi ujawnić prawdziwe oblicze Jolanty. Czy Tobiasz zrezygnuje z relacji z Miałczyńską? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą, a teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, na oddziale psychiatrycznym wybuchnie prawdziwa burza. Mariusz, zdeterminowany, by pomóc bratu, wdziera się na oddział i odkrywa, że Paweł jest otumaniony lekami. Oskarżenia Mariusza wobec personelu zmuszają Ilonę do rozpoczęcia wewnętrznego śledztwa. Ku jej przerażeniu okazuje się, że Kacper potajemnie zwiększył dawkę leków Pawła. Konflikt narasta, a stawką jest zdrowie i wolność Pawła. Czy lekarz prowadzący zmieni swoje podejście? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki tej emocjonującej produkcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 909 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, czekają nas zaskakujące zwroty akcji. Pułkownik Arturo Valverde nie chce wyjechać z narzeczoną Silvią do Włoch, obawiając się, że odkryje jego postępującą ślepotę. Silvia decyduje się więc na podróż z przystojnym Estebanem. Tymczasem nad Ursulą zbierają się czarne chmury, gdyż damy z Akacjowej odkrywają jej prawdziwe oblicze. Inigo natrafia na dowód osobisty El Peni, co może oznaczać, że właściciel La Deliciosy znał jego tożsamość. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, by zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
0: Panna Młoda to turecki serial, który wzbudza ogromne emocje. W 460 odcinku, który w Turcji już się ukazał, dochodzi do dramatycznej śmierci Bejzy. Ta wyrachowana intrygantka, znienawidzona przez widzów, w końcu ponosi karę za swoje zbrodnie. Podczas konfrontacji z Hanser obie spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Bejza trafia do szpitala, gdzie umiera, ale nawet na łożu śmierci nie przestaje knuć przeciwko Hanser. W Polsce fani będą musieli poczekać na ten odcinek jeszcze ponad rok. Serial cieszy się dużą popularnością, a jego emocjonujące zwroty akcji przyciągają przed ekrany tysiące widzów.
1: Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych.
3: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
2: Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce.
3: Ćma bukszpanowa, groźny szkodnik ogrodowy, intensywnie żeruje na przełomie wiosny i lata. Charakterystyczne białe nitki na liściach to znak, że trzeba działać szybko. Brytyjscy ogrodnicy polecają ekologiczne wapno algowe, które nie tylko zabija larwy, ale także nawozi rośliny. Preparat ten można stosować przez cały okres wegetacyjny, co skutecznie chroni krzewy przed inwazją.
2: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zakończyły kwitnienie.

0: grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
1: W Sopocie doszło do pobicia kierowcy taksówki przez dwóch pasażerów. 61-letni ojciec i jego 32-letni syn zaatakowali taksówkarza po kłótni o trasę przejazdu z Gdyni do Gdańska. Kierowca doznał złamania żeber i licznych potłuczeń. Sprawcy zostali zatrzymani i grozi im do 5 lat więzienia. W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 29 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 30 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
1: Znam ludzi, którzy nigdy nie kupią okien plastikowych.
2: A ja znam gorących przeciwników stolarki drewnianej.
1: Jedni i drudzy stosują często zupełnie irracjonalną argumentację.
2: No to zanim chwycimy za portfel, zastanówmy się raz jeszcze. Plastik czy drewno?
1: Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić, że współczesna stolarka drewniana to już nie jest to samo co dawniej. Obecnie drewno ma bardzo wysoką jakość, jest suszone komorowo, czterostronnie strugane, impregnowane, a okna mają wysokiej jakości powłoki ochronno-dekoracyjne.
2: No ale to wciąż drewno. Łatwo się pali, łatwo je uszkodzić i w dodatku, żeby je pozyskać, trzeba wyciąć las.
1: No tak, ale to co wytniemy, to potem leśnicy zasadzą. No już nie mów mi, że plastiki powstają z ekologicznego materiału, skoro to jest PCV, sama chemia.
2: Nieprawda. Powstaje z granulatu.
1: Chyba regranulatu.
2: No dobrze, ale drewno też nie jest tak bardzo eko. Uszczuplamy nasze zasoby tego drewna. Jeszcze całkiem niedawno bardzo w Polsce brakowało. Ja dlatego wolałbym okna plastikowe, nawet jeżeli są z tego regranulatu.
1: Na wierzchle potrzeba energii, żeby ten regranulat zamienić w PCV później. Ekolodzy na pewno by się ze mną zgodzili, że to wcale nie jest takie jednoznacznie czyste i nieszkodliwe dla środowiska. No ale dobrze, zostawmy to, bo te spory o ekologię możemy toczyć tutaj godzinami.
2: Jasne. Nie kłóćmy się o ekologię. Powiedzmy sobie o tym, że jak drewno złapie wilgoć albo się je zamoczy, no to po prostu będziemy musieli to okno wymienić.
1: Wiesz co? Może tak, może nie. Są technologie prostowania ram drewnianych, ale powiem ci, że pęknięcia i zarysowania ram plastikowych, a o zarysowanie przypadkowe jest dużo łatwiej niż o takie zamoczenie okna drewnianego, żeby się akurat wypaczyło, to takie zarysowania są bardzo trudne i dużo bardziej kosztowne do naprawy niż w przypadku okien drewnianych, gdzie po prostu bierzesz szlifierkę, zedrzesz ten lakier, zaszpachlujesz sobie, polakierujesz na nowo i masz to z głowy. A z plastikiem już tak łatwo ci nie pójdzie.
2: No, wezmę żelazko, podgrzeję, tam się coś nadtopi i rysy znikną. Ale dobra, to nie jest najważniejszy argument. Okien nie kupuje się z myślą o tym, żeby zaraz je niszczyć. Chodzi raczej o to, żeby w domu było ciepło. I teraz tak, sam powiedz, które z tych okien, plastikowe czy drewniane, mają lepszy współczynnik przenikania ciepła?
1: Odpowiem tak, politycznie bardzo. I jedne, i drugie, te, które są oferowane w sprzedaży, spełniają wymagania dotyczące izolacyjności termicznej. Zauważ,
2: czyli to minimum, które jest wymagane.
1: Niekoniecznie, dlatego że teraz okna drewniane produkuje się, może o tym nie wiesz, też w ten sposób, że między warstwy drewna wkleja się materiał termoizolacyjny. Zupełnie zresztą tak samo, jak to się robi z twoimi ulubionymi oknami plastikowymi, które wewnątrz profili mają również wkładki termoizolacyjne, bo sam plastik sprawy by nie załatwił.
2: Dobrze, to ile kosztują takie drewniane okna z wkładką termoizolacyjną, a ile kosztują plastikowe?
1: No, generalnie drewniane zawsze więcej kosztują, bo drewno jest droższym materiałem, jest materiałem naturalnym, szlachetnym, a za rzeczy naturalne, szlachetne, luksusowe płacimy więcej, a to jest tylko zwykły plastik, no to on będzie zawsze tańszy. A ten materiał termoizolacyjny, czy w tym oknie, czy w tym, kosztuje tyle samo.
2: No to właściwie już można podsumować, okna drewniane są dla bogatych.
1: Nieprawda, to są okna dla ludzi, którzy świadomie wybierają materiał lepszej jakości, ładniejszy przede wszystkim, bo tutaj masz naturalny wygląd drewna, który jest niepowtarzalny, a w plastikowym oknie, no które nawet będzie wyglądało jak drewniane, gdy się je powlecze specjalną okleiną, to zawsze to będzie tak jak sztuczny kwiatek w porównaniu z pięknym bukietem w wazonie.
2: No, kto tam się będzie oknom przyglądał? Ja uważam, że szkoda pieniędzy na drewniane, ale dobra, rozumiem. Gdybym miał pieniędzy za dużo, to pewnie bym się nimi interesował. Są ładniejsze, zgadzam się. Które mogą być większe? Które są praktyczniejsze, bo właściwie no to jest taka praktyczność. Chcę mieć duże okno, dostanę duże okno drewniane?
1: Dostaniesz duże okno drewniane, ono będzie sztywniejsze niż okno plastikowe, oczywiście. To jest jednak lity materiał. Zawsze się robiło duże okna z drewna u nas, zanim w ogóle plastiki weszły na rynek. I to mitem jest, że wielkie przeszklenia to jest jakaś moda z tego wieku. To w latach 70. budowano bardzo duże, no może oczywiście nie tak ciepłe jak obecnie, ale duże okna w willach, w budynkach użyteczności publicznej, więc to nie jest prawda, że z drewna nie zrobisz wielkich ram. Zrobisz jak najbardziej, będą nawet stabilniejsze niż te z profili plastikowych, które są komorowe i one muszą być specjalnie usztywniane.
2: No właśnie, o to chciałem zapytać. Czy drewno trzeba też usztywniać?
1: No, okna drewniane nie wymagają specjalnych usztywnień, natomiast musisz jeszcze, Piotrze, wziąć pod uwagę, że nie bez powodu okna drewniane wybierane są na przykład do domów drewnianych albo do domów remontowanych bardzo często, dlatego że zapewniają oddychanie, dyfuzję.
2: Dyfuzje, jak są polakierowane lakierem, który sprawia, że nie da się ich zarysować? Nie sądzę.
1: A to powiedz mi, dlaczego w domach z oknami PCV tak często mieszkańcy narzekają na to, że się pleśń robi, że tam się taki tworzy termos?
2: No bo oczywiście, że ci o tym opowiem, bo pisałem o tym pracę dyplomową kiedyś. Dlatego, że te okna są szczelne i to nie ma znaczenia, czy one są z tworzywa, czy z drewna. Mają uszczelki, które sprawiają. Kiedyś uszczelek nie było, więc powietrze przelatywało przez szczeliny w oknach. Jak się zaczęło wymieniać okna na te popularne, plastikowe, to tak naprawdę nie chodziło o to, że są plastikowe, tylko z uszczelkami. Można było je wymienić na drewniane i też mieć pleśń. Tych plastikowych, plastikowe były tańsze, wymieniało się ich dużo w blokach. Stąd ten problem, on był nagłaśniany. I stąd pewnie niektórzy uważają, że plastikowe okna oznaczają pleśń, a to nieprawda. Żeby nie było pleśni, potrzebna jest sprawnie działająca wentylacja i niezależnie od tego, czy mamy okno drewniane czy plastikowe, musimy mieć nawiewniki, czy w oknach, jak nie w oknach, to w ścianach, a nie tylko kratki wywiewne, te, które są w każdym domu, w łazience czy w kuchni, bo to nie wystarczy do tego, żeby powietrze wleciało, ono tamtedy tylko wylatuje. To nie jest argument za tym, żeby wybierać okna drewniane. Za to na pewno okna plastikowe są trwalsze niż drewniane.
1: No nie wiem, czy są takie trwalsze, bo często widzę, że ramy żółkną, a poza tym okno drewniane, jak uszkodzisz, jak już wspominałem, naprawdę małym nakładem siły i środków możesz sobie bardzo szybko samemu odnowić, wyszlifować, polakierować, nawet pomalować farbą kryjącą. Nie jest to żaden kłopot.
2: Dobrze, moje plastikowe okna nie zżółkną, bo są już żółto-brązowe, bo mają taką okleinę drewnopodobną.
1: Już
2: zżółkły już w fabryce i wyglądają jak drewniane i w ogóle się nie zmieniły w ciągu chyba już 15 lat, jeśli chodzi o wygląd. Więc się nie zgodzę z tym, że zaletą jest to, że łatwiej jest naprawić okno drewniane. To nie jest zaleta. Zaletą jest to, że okno plastikowe się nie niszczy i nie trzeba go naprawiać. A to, że drewniane łatwiej jest naprawić, to akurat może się zgodzę. Tylko po co je naprawiać, jak można po prostu mieć zawsze jak nowe. To porozmawiajmy teraz o odporności na włamanie. Według mnie drewniane okno łatwiej jest sforsować.
1: Nie, to jest nieprawda. Jedne i drugie okna są wytrzymałe pod tym względem jednakowo. Jedne i drugie są oferowane w standardzie antywłamaniowym, a poza tym, no wyobraźmy sobie, że jestem złodziejem. Idę na robotę, idę komuś obrabować dom. Ja się będę zastanawiał, czy ma okna drewniane. Jak zobaczę, że są drewniane, to odejdę. Jak plastikowe, to będę próbował się dostać do środka. Nie.
2: No tak myślę.
1: Złodzieje są tak wyspecjalizowani, że sobie radzą z jednymi, z drugimi oknami w jednakowo skuteczny sposób, a to, co czyni okno bezpieczniejszym pod względem odporności włamaniowej, to jest przede wszystkim szyba, która ma klasę odporności. Wysokiej klasy szybę można zamontować tak samo w oknach drewnianych, jak i w plastikowych, i przede wszystkim okucia wyposażone w różne elementy służące temu, żeby trudniej było takie okno wyrwać ze ściany, otworzyć, czy w jakikolwiek inny sposób nieuprawnione otworzyć. Więc tutaj uważam, że możemy sobie śmiało postawić między jednymi i drugimi oknami znak równości.
2: No niech ci będzie. To może porozmawiajmy o cenie.
1: Tutaj nie da się ukryć, że cena okien drewnianych, to bez względu, czy są to okna małe, czy są to okna duże, no jest o te kilkanaście, kilkadziesiąt procent wyższe od plastików. To samo dotyczy też okien energooszczędnych, okien dużych, antywłamaniowych, natomiast...
2: To konkretny przykład, mam tutaj nawet okno o wymiarach 86x113 cm z PCW od 570 do 780 zł, a okno drewniane od 740 do 970 zł. To tak na pierwszy rzut oka z 15% drożej.
1: Nie wiem, czy teraz te ceny w ogóle nie są wyższe niż to, co podałeś, ale to już nie o to chodzi. Weź tylko pod uwagę, że te ceny okien PCV, te najniższe ceny dotyczą też profili...
2: Z PCV czy z PVC?
1: PCW.
2: Dobrze.
1: Że te ceny dotyczą też często okien niskiej jakości. Pamiętaj, że okno drewniane powstaje w zakładzie, gdzie jest produkowane od początku do końca, jest hala, gdzie te elementy drewniane są obrabiane, klejone i formowane w ramy, a okna z PCV tak naprawdę często są produkowane w niewielkich zakładzikach przydomowych, z profili kupowanych od dużych producentów.
2: No rozumiem, czyli co, sugerujesz, że okno z profilu nie PCV, tylko PCW?
1: PCW.
2: Może być podejrzanej jakości, że ta jakość może się znacznie różnić.
1: Oczywiście dobrej jakości profil, ale trafią w ręce fachowców, którzy mają przestarzały sprzęt, załóżmy, w tym zakładzie i wykonują te zgrzewy na przykład niezgodnie już z obecnymi standardami, no to te okna będą tanie, ale czy one będą trwałe? A okna rozumiem. Drewniane, zawsze masz gwarancję wysokiej jakości montażu. Montażu w hali fabrycznej, o tym montażu.
2: Rozumiem, w całości powstaje w jednym miejscu i tutaj jakby ta jakość jest wyrównana bardziej, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, tak. Poza tym, no jak mówiłem, okna drewniane są oknami, które bardzo dobrze sprawdzają się w konstrukcjach drewnianych. Zauważ, że większość, zdecydowana większość okien dachowych to są okna o konstrukcji drewnianej albo drewniane okna powlekane tworzywem.
2: Dlaczego?
1: To są okna stosowane tylko do łazienek.
2: Właśnie, to, a powiem ci, że to mnie zawsze zastanawiało. Dlaczego nie można zrobić okna dachowego z tworzywa?
1: Są takie okna, ale jak mówię, one są kupowane głównie po to, żeby zamontować je w łazienkach na poddaszu, gdzie po pierwsze zawsze jest problem z odprowadzeniem wilgoci, jeżeli nie ma wentylacji mechanicznej, bo to jest już koniec pionu
2: kominowego. No ale już sobie
1: powiedzieliśmy,
2: że materiał, jeśli chodzi o wentylację, to są dwie różne sprawy, o wilgoć, tak, że to wentylacja odpowiada za odprowadzenie wilgoci, a nie to, czy okno jest drewniane, czy plastikowe.
1: Sam, Piotrze, widzisz, że są miejsca w budynku, które jest trudniej wentylować.
2: Ja widzę tutaj jedną ważną rzecz i niestety nie będziesz z tego zadowolony, że w łazience lepiej nie montować okna drewnianego.
1: Ja myślę, że w łazience lepiej w ogóle nie montować okna, bo po co masz mieć okno w łazience, skoro tam tylko się kąpiesz, myjesz i tak dalej. Wyglądać sobie będziesz z salonu.
2: No rozumiem, chociaż no zawsze może tam ktoś zajrzeć, a jak
1: zwłaszcza przez dachowy, chyba sikorka.
2: No dobrze, dobrze, dobrze. Tak czy siak, okno plastikowe, z tego widzę, że jednak ma jedną ważną zaletę, z którą ty się musisz zgodzić, czyli większa odporność na wodę. To działanie wody wewnątrz, tak, od środka, no bo na zewnątrz są zabezpieczone, ale jednak nawet sami producenci drewnianych okien dachowych proponują rozwiązanie z użyciem tworzywa sztucznego w łazience.
1: A wiesz, że ja ich nie rozumiem?
2: No trudno. To może przejdźmy do zakończenia, bo już jak wiadomo, tak naprawdę najważniejszym argumentem za wyborem okien z tworzywa sztucznego może być niższa cena niż drewnianych. Jeśli chodzi o te właściwości użytkowe, to tu okno drewniane, współczesne okno drewniane nie powinno być pod żadnym względem gorsze od takiego okna z plastiku.
1: Tak, ja myślę, że na chwilę obecną nie muszą się martwić o wyniki finansowe ani producenci okien z PCW, ani producenci okien drewnianych, zbyt mają zapewniony. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne starcie, a mówił do was plastikowy
2: Piotr Laskowski
1: i drewniany Radosław Murat.
2: Do usłyszenia.
0: Murowane starcie.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Żółdziewicz i Jacek Jeszkę, znani z Idealnego Związku, przypomnieli dramatyczne chwile sprzed lat, kiedy to ich samochód zamienił się w płonący wrak. Para cudem uniknęła tragedii, a policjanci byli przekonani, że nikt nie mógł tego przeżyć. Jak widać, miłość potrafi przetrwać nawet ogniste próby, a rzeczy materialne nie mają znaczenia, gdy życie wisi na włosku. Teraz, po latach, wciąż czują dreszcz emocji, wspominając tamten dzień.
2: Izabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie, u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Wielkie emocje w świecie tańca. Polsat już teraz odkrywa karty przed 19. edycją Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Pierwszą gwiazdą, która zatańczy na parkiecie, będzie Helena Englert. Ciekawe, czy uda jej się przyciągnąć uwagę widzów równie skutecznie jak poprzednim uczestnikom. A może to tylko kolejny sezon, w którym influencerzy będą królować na parkiecie? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie. Roxana Węgiel znowu na ustach wszystkich. Na dzień przed premierą nowej płyty młoda gwiazda zorganizowała mini koncert, na który zaprosiła swoich znanych przyjaciół. W białej sukni przypominającej ślubną wyglądała jak rock'n'rollowa panna młoda, a jej kreacja błyszczała kryształkami. Roxana, mimo młodego wieku, nie przestaje zaskakiwać i udowadnia, że sukces to jej drugie imię.
2: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online.
1: Maria Prażuch-Prokop była żona Marcina Prokopa. Nie traci czasu po rozstaniu i wprowadza w życie prawdziwą rewolucję. Nie tylko prezentuje nowy, olśniewający wygląd, ale i nowego partnera, który wspiera ją w adopcji psa o imieniu Staś. Ten czworonóg, uratowany z pseudohodowli, znalazł w końcu ciepły dom. Fani są zachwyceni i nie szczędzą jej serduszek oraz dobrych słów. A Maria udowadnia, że miłość i nowe początki można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Cyrwus, znany wszystkim jako Rysiek z Klanu, obchodzi dziś swoje 65. urodziny. Kto by pomyślał, że ten sympatyczny pechowiec z serialu stanie się kameleonem polskiego kina? Od ról w horrorach po kandydatów na prezydenta Cyrwus nie przestaje zaskakiwać. A teraz, jako Jacek Strecher w Szpitalu Świętej Anny, pokazuje, że wiek to tylko liczba. Czy ktoś jeszcze rozpoznaje w nim Rysia? Cóż, czas płynie, ale talent nie rdzewieje. Serial Proud podbija serca widzów i krytyków, a Ignacy Lis, który wciela się w główną rolę, zdobywa prestiżowe nagrody. Co ciekawe, młody aktor nie był pierwszym wyborem, ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Producent Bogumił Lipski zdradza, że casting trwał bardzo długo, ponieważ scenariusz był tak doskonały, że nie chcieli go zmieniać dla żadnego aktora. W serialu obok młodych talentów pojawiają się też gwiazdy, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, ponieważ młodzież musi mieć od kogo się uczyć.
2: Sziget Festival w Budapeszcie znów przyciąga tłumy, a w tym roku zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta. Od 11 do 15 sierpnia wyspa Obuda zamieni się w pulsujące miasto pełne rocka, indie i alternatywy. Wśród gwiazd między innymi Bring Me The Horizon, Biffy Clyro i 21 Pilots, które obiecują niezapomniane widowiska. A dla tych, którzy lubią eksperymenty, czekają Wolf Alice i Black Country, New Road. Festiwal to nie tylko koncerty, ale i cała gama atrakcji. Od cyrku po warsztaty, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Metallica znów na topie. Już 24 czerwca w Warszawie fani zespołu będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję albumu Reload na dwa dni przed światową premierą. Beer and Bones Music Club stanie się miejscem, gdzie miłośnicy ciężkich brzmień poczują się jak w raju. Oprócz odsłuchu na uczestników czeka koncert tribute bandu Snakebite, konkursy i specjalne menu. Wszystko to za darmo, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 30 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 zł, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się 3 samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Choczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny, owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot. W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Powstaje aż 11 wiaduktów, a prace prowadzone są bez przerwy. Inwestycja o wartości 429 milionów złotych ma zakończyć się w 2 etapach. W 2027 roku przy granicy i w 2028 roku dla pozostałych zadań. Po zakończeniu prac Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6, co odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo.
1: Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca przypominamy o fenomenie typowego taty. Choć współczesne ojcostwo stawia na partnerskie relacje, pewne nawyki pozostają niezmienne. Szuflada pełna kabli, drzemki przy włączonym telewizorze czy słynne świecisz sobie czy mi, to tylko niektóre z nich. Te drobne rytuały budują ciepło i humor w naszych domach, a wspomnienia z nimi związane zostają z nami na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Statek pasażerski Sedina wyrusza w nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz w Brandenburgii. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend od 4 lipca do 5 września, a zainteresowanie jest ogromne. Trasa prowadzi przez malownicze rozlewiska Międzyodrza, oferując pasażerom możliwość podziwiania unikalnych ekosystemów i licznych gatunków ptaków. To kolejny krok Szczecina w rozwijaniu turystyki wodnej i budowaniu marki miasta jako floating garden.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 32 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia.
1: Na Mundialu 2026 w Houston Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Bramki zdobyli João Neves dla Portugalii i Joane Wissa dla DR Konga. Mimo dominacji w posiadaniu piłki przez Portugalczyków, to Kongo oddało więcej celnych strzałów. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Levis Stadium trwa mecz Turcji z Paragwajem w ramach Mundialu 2026. Paragwaj prowadzi 1-0 po golu Matiasa Galarzy. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, ale nie oddała jeszcze celnego strzału. Spotkanie jest zacięte, a obie drużyny walczą o cenne punkty w fazie grupowej.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w siódmy tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16, pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji.
3: Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
2: Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
2: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność

0: Na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: Słuchacie Radia Super Express. W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza. Dziś przypada 16. rocznica pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2010 roku, które odbyły się tuż po 61. urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach tych najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski, a Kaczyński uzyskał około 36,5% poparcia, co pozwoliło mu przejść do drugiej tury. Frekwencja wyniosła wtedy niecałe 55%.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 27 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić też 27 stopni Celsjusza. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
2: Andrzej Rosiewicz, 82-letnia legenda polskiej estrady, zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Tak, dobrze słyszycie. Rosiewicz nie tylko potwierdził swój udział, ale też zapowiedział walkę o zwycięstwo, co czyni go najstarszym uczestnikiem w historii programu. Czyżbyśmy mieli zobaczyć, jak 40 lat minęło? W rytmie haczy? W jesiennej edycji show pojawią się także inne znane twarze, jak mandaryna czy kontrowersyjny żurnalista, co zapowiada prawdziwy taneczny spektakl. Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze, jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej nagrobka.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Behemoth znowu w akcji. Zespół zaprezentował nowy singiel i teledysk i Skwelptor, który, jak twierdzi Nergal, jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Wydawnictwo zawiera 8 niepublikowanych utworów, w tym nowe wersje klasyków i hołdy dla legend metalu. A na deser Behemoth rusza w trasę z Dimmu Borgir i Dark Funeral z przystankiem w katowickim Spodku 25 października. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnego metalu.
1: Charlie Benante, perkusista Anthraxu i Pantery, zdradził, że nieżyjący Vinnie Paul inspirował się jego grą. Cóż za niespodzianka, że legendy metalu czerpią od siebie nawzajem. Pantera, która powróciła na scenę w 2022 roku, nie zwalnia tempa, a Benante czuje się zaszczycony, mogąc grać utwory Vinniego. Tymczasem fani Anthraxu mogą spać spokojnie. Nowy album jest w drodze, a jego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku. Ciekawe, czy będzie równie trashowy, jak zapowiada Scott Ian. Glenn Danzig, znany z Misfits i Danzig, znowu zamienia mikrofon na reżyserski stołek. Tym razem zabierze nas do średniowiecza w ekranizacji swojego mrocznego komiksu Hellmask. Akcja filmu ma być pełna czarnej magii i krwawych bitew, a zdjęcia ruszają już w sierpniu. Czyżby Danzig chciał pokazać, że reżyserowanie to większe wyzwanie niż nagrywanie albumów? Czekamy na efekty tego gotyckiego przedsięwzięcia. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones, znalazł się w absurdalnym sporze z londyńskimi urzędnikami. Powód? Jasno-różowe drzwi jego posiadłości za 7 milionów funtów. Urzędnicy uznali, że ten kolor psuje historyczny charakter budynku i nakazali przemalowanie ich na czarno. Cóż za ironia, że muszą być painted black, jak w jednym z hitów Stonesów. Tymczasem zespół szykuje się do premiery nowego albumu Foreign Tongues, który pojawi się już 10 lipca.
1: The Bullseyes, czyli rockowy duet, który nie boi się zagrać na nosie czasowi, prezentuje swój drugi singiel z nadchodzącej płyty. This is Wild to utwór, który z prędkością światła przenosi nas w świat niezaspokojonego głodu doświadczeń. Darek Łukasik i Mateusz Jarząbek, znani z wybuchowych solówek i chwytliwych melodii, szykują premierę albumu na październik. Ich muzyka już podbiła międzynarodowe sceny, a teraz czas na kolejne rockowe szaleństwo. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 26 czerwca świat usłyszy Jealous Lover z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Tym razem Stonesi zanurzą się w soulowych i rhythm and bluesowych klimatach, pokazując, że potrafią płynnie przeskakiwać między gatunkami. A jeśli ktoś myślał, że Mick Jagger i spółka się starzeją, to deepfake w teledysku do In the Stars skutecznie przywraca ich do lat 70. Młodzi, piękni i niepokorni jak zawsze.
2: Open Air Festival 2026 już za rogiem, a organizatorzy zaserwowali nam pełny harmonogram koncertów. Na scenach w Gdyni Kosakowie pojawią się takie gwiazdy jak The Cure, Florence plus The Machine, czy Nick Cave i The Bad Seeds. Festiwal potrwa od 1 do 4 lipca, więc czas na planowanie muzycznych przygód. Lato dopiero się rozkręca, a festiwalowy kalendarz pęka w szwach od atrakcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
1: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
2: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Racibożem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
1: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje m.in. budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
2: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku ceny paliw znów spadają. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł, a diesla ponad 6 zł. To kolejna obniżka od marca, kiedy wprowadzono ceny maksymalne. Minister energii codziennie ogłasza nowe limity, aby chronić konsumentów przed podwyżkami. Sprzedaż powyżej ustalonych stawek grozi karą do 1 000 000 zł. Nowe ceny będą obowiązywać do poniedziałku.
2: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach. Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją.
1: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
1: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
2: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
1: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 29 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2.
0: W nadchodzącym 4236 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca o 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jolanta, matka Brygidy, będzie musiała oddać podwójną kwotę za skradzioną biżuterię, co zmusi ją do szantażu Mileny. W wyniku tego Milena zapłaci, by jej mąż Bożydar nie dowiedział się prawdy, ale Jolanta i tak wyśle mu kompromitujące zdjęcia. Wściekła Milena przysięgnie zemstę, co zapowiada dramatyczne wydarzenia w kolejnym odcinku. W 4237 odcinku małżeństwo Klusków stanie na krawędzi, a Milena postanowi ujawnić prawdziwe oblicze Jolanty. Czy Tobiasz zrezygnuje z relacji z Miałczyńską? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, na oddziale psychiatrycznym wybuchnie prawdziwa burza. Mariusz, zdeterminowany, by pomóc bratu, wdziera się na oddział i odkrywa, że Paweł jest otumaniony lekami. Oskarżenia Mariusza wobec personelu zmuszają Ilonę do rozpoczęcia wewnętrznego śledztwa. Ku jej przerażeniu okazuje się, że Kacper potajemnie zwiększył dawkę leków Pawła. Konflikt narasta, a stawką jest zdrowie i wolność Pawła. Czy lekarz prowadzący zmieni swoje podejście? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki tej emocjonującej produkcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca na ekrany z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. To ostateczne pożegnanie z mieszkańcami Wilkowej, które zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach. Emisja rozpocznie się po blisko 10 latach od zakończenia poprzedniego sezonu. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących wydarzeń, takich jak porwania, pościgi i polityczne intrygi z udziałem prezydenta Pawła Kozioła. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nie zabraknie magii, czarów i refleksji nad współczesną Polską. Grażyna Zielińska, odgrywająca rolę babki Zielarki, podkreśla, że to definitywny koniec historii. Serial, jak zawsze, będzie łączyć rozrywkę z ważnymi tematami społecznymi. W 4240 odcinku serialu Na Wspólnej Julka, grana przez Maję Oświecińską, wpadnie w poważne tarapaty. Nastolatka okradnie Igora, by zdobyć pieniądze na narkotyki. Wykorzysta nieobecność Leona i zamknie się w jego sali prób, gdzie przyjmie kolejną dawkę substancji odurzających. Niestety sytuacja wymknie się spod kontroli, a Julka przedawkuje. Leon, zaniepokojony rozmową telefoniczną, przerwie koncert i wróci, by ratować ukochaną. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do postawienia Julce ultimatum. Albo zerwie z nałogiem, albo ich związek się zakończy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. M jak Miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad.
1: Szczecin Light Festival rozświetla miasto w ten weekend, zamieniając jego przestrzeń w otwartą wystawę świetlną. Od 22 do 2 w nocy na budynkach takich jak Gmach Pinokio, 3.0 czy Akademik Kordecki można podziwiać trójwymiarowe mappingi i unikalne pokazy świetlne. Za przygotowanie widowiska odpowiadają młodzi twórcy i studenci ze szczecińskich uczelni. To pierwsza edycja festiwalu, ale już mówi się o jego stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń miasta. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce.
1: Ćma bukszpanowa, groźny szkodnik ogrodowy, intensywnie żeruje na przełomie wiosny i lata. Charakterystyczne białe nitki na liściach to znak, że trzeba działać szybko. Brytyjscy ogrodnicy polecają ekologiczne wapno algowe, które nie tylko zabija larwy, ale także nawozi rośliny. Preparat ten można stosować przez cały okres wegetacyjny, co skutecznie chroni krzewy przed inwazją.
2: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym.
1: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku. McDonald's w Polsce oferuje atrakcyjne wynagrodzenia, które mogą sięgać od 5 do 5,8 tysiąca złotych brutto miesięcznie dla pracowników restauracji. Dodatkowe bonusy, takie jak premie za pracę w nocy czy w święta, mogą znacznie podnieść pensje. Młodsi menedżerowie zarabiają około 5,9 tysiąca złotych brutto, a kierownicy nawet do 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Firma podkreśla także możliwość rozwoju zawodowego i awansu w swoich strukturach. W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersja.

0: z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 27 stopni Celsjusza. Silne opady mogą dziś utrudniać poruszanie się po mieście. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Rybak, znana z TikToka i wygranej w Królowej Przetrwania, postanowiła podzielić się swoją walką z problemami zdrowotnymi. Influencerka przyznała, że jej jelita stały się leniwe od nadmiaru tabletek przeczyszczających, co doprowadziło do SIBO. Teraz walczy z dietą FODMAP, która wymaga niemalże matematycznej precyzji w doborze produktów. Choć brzuch wciąż czasem się buntuje, Dominika nie traci ducha i obserwuje swój organizm, by zrozumieć, co mu szkodzi.
2: Izabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży?
2: Oto prawdziwa sensacja dla fanów muzyki. Po ponad 60 latach odnaleziono zaginiony zapis występu The Beatles w programie Top of the Pops z 1964 roku. Taśma, którą BBC kiedyś rutynowo nadpisywało, przetrwała w prywatnych rękach i teraz przechodzi pilną rekonstrukcję. Wyobraźcie sobie, że podczas nagrania Beatlesi żartowali i tańczyli, a John Lennon robił śmieszne miny prosto do kamery. Czekamy z niecierpliwością, aż ten skarb trafi do szerszej publiczności.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wielkie emocje w świecie tańca. Polsat już teraz odkrywa karty przed 19. edycją Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Pierwszą gwiazdą, która zatańczy na parkiecie, będzie Helena Englert. Ciekawe, czy uda jej się przyciągnąć uwagę widzów równie skutecznie jak poprzednim uczestnikom. A może to tylko kolejny sezon, w którym influencerzy będą królować na parkiecie? Czas pokaże. 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie.
2: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online.
1: Maria Prażuch-Prokop była żona Marcina Prokopa. Nie traci czasu po rozstaniu i wprowadza w życie prawdziwą rewolucję. Nie tylko prezentuje nowy, olśniewający wygląd, ale i nowego partnera, który wspiera ją w adopcji psa o imieniu Staś. Ten czworonóg, uratowany z pseudohodowli, znalazł w końcu ciepły dom. Fani są zachwyceni i nie szczędzą jej serduszek oraz dobrych słów. A Maria udowadnia, że miłość i nowe początki można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Serial Proud podbija serca widzów i krytyków, a Ignacy Lis, który wciela się w główną rolę, zdobywa prestiżowe nagrody. Co ciekawe, młody aktor nie był pierwszym wyborem, ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Producent Bogumił Lipski zdradza, że casting trwał bardzo długo, ponieważ scenariusz był tak doskonały, że nie chcieli go zmieniać dla żadnego aktora. W serialu obok młodych talentów pojawiają się też gwiazdy, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, ponieważ młodzież musi mieć od kogo się uczyć. Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę. Metallica znów na topie. Już 24 czerwca w Warszawie fani zespołu będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję albumu Reload na 2 dni przed światową premierą. Beer and Bones Music Club stanie się miejscem, gdzie miłośnicy ciężkich brzmień poczują się jak w raju. Oprócz odsłuchu na uczestników czeka koncert tribute bandu Snakebite, konkursy i specjalne menu. Wszystko to za darmo, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 zł, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się 3 samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Choczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny, owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot. W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Powstaje aż 11 wiaduktów, a prace prowadzone są bez przerwy. Inwestycja o wartości 429 milionów złotych ma zakończyć się w 2 etapach. W 2027 roku przy granicy i w 2028 roku dla pozostałych zadań. Po zakończeniu prac Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6, co odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo.
1: Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca przypominamy o fenomenie typowego taty. Choć współczesne ojcostwo stawia na partnerskie relacje, pewne nawyki pozostają niezmienne. Szuflada pełna kabli, drzemki przy włączonym telewizorze czy słynne „świecisz sobie czy mi?” to tylko niektóre z nich. Te drobne rytuały budują ciepło i humor w naszych domach, a wspomnienia z nimi związane zostają z nami na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Statek pasażerski Sedina wyrusza w nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz w Brandenburgii. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend od 4 lipca do 5 września, a zainteresowanie jest ogromne. Trasa prowadzi przez malownicze rozlewiska Międzyodrza, oferując pasażerom możliwość podziwiania unikalnych ekosystemów i licznych gatunków ptaków. To kolejny krok Szczecina w rozwijaniu turystyki wodnej i budowaniu marki miasta jako floating garden.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 31 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia.
1: Na Mundialu 2026 w Houston Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Bramki zdobyli João Neves dla Portugalii i Joane Wissa dla DR Konga. Mimo dominacji w posiadaniu piłki przez Portugalczyków, to Kongo oddało więcej celnych strzałów. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Levis Stadium trwa mecz Turcji z Paragwajem w ramach Mundialu 2026. Paragwaj prowadzi 1-0 po golu Matiasa Galarzy. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, ale nie oddała jeszcze celnego strzału. Spotkanie jest zacięte, a obie drużyny walczą o cenne punkty w fazie grupowej.
1: Reprezentacja polskich siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi oprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 28 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
1: W nadchodzącym 4236 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jolanta, matka Brygidy, będzie musiała oddać podwójną kwotę za skradzioną biżuterię, co zmusi ją do szantażu Mileny. W wyniku tego Milena zapłaci, by jej mąż Bożydar nie dowiedział się prawdy, ale Jolanta i tak wyśle mu kompromitujące zdjęcia. Wściekła Milena przysięgnie zemstę, co zapowiada dramatyczne wydarzenia w kolejnym odcinku. W 4237 odcinku małżeństwo Klusków stanie na krawędzi, a Milena postanowi ujawnić prawdziwe oblicze Jolanty. Czy Tobiasz zrezygnuje z relacji z Miałczyńską? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4236 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca o 20.15 na TVN. Julka, uzależniona od narkotyków, wykorzysta służbowy wyjazd Igora, by wyłudzić pieniądze od Anki. Choć obieca poprawę, jej uzależnienie popycha ją do desperackich kroków. Po odmowie Leona, Julka zwróci się do swojego byłego chłopaka, Kosmy, który jest dealerem. Spotkanie z Kosmą zaskoczy go, gdyż Julka otwarcie poprosi o narkotyki. Kosma, zszokowany, myśli się, że to wpływ Leona, ale Julka nie zdradzi prawdy. Czy Kosma ulegnie i sprzeda jej narkotyki? Odpowiedź poznamy już w nadchodzącym odcinku. Farma powraca z szóstym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie piątej edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez dwa miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
2: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami zatytułowanymi Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. W nowym sezonie pojawią się świeże twarze, w tym siostry Paulina i Karolina Chapko oraz Dorota Stalińska. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignacego Japycza. Fani mogą spodziewać się 6 nowych epizodów, które nawiążą do wydarzeń sprzed dekady. Reżyserią zajmie się Wojciech Adamczyk, a scenariusz oparty jest na zapiskach zmarłego Andrzeja Grębowicza. Serial obiecuje wiele emocji i tajemniczych wątków, które rozegrają się w wilkowejskich lasach.
2: Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu.
2: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych groźb.
0: W Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
0: Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. W Sopocie doszło do pobicia kierowcy taksówki przez dwóch pasażerów. 61-letni ojciec i jego 32-letni syn zaatakowali taksówkarza po kłótni o trasę przejazdu z Gdyni do Gdańska. Kierowca doznał złamania żeber i licznych potłuczeń. Sprawcy zostali zatrzymani i grozi im do 5 lat więzienia. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się

0: czują też wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 27 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Andrzej Rosiewicz, 82-letnia legenda polskiej estrady, zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Tak, dobrze słyszycie. Rosiewicz nie tylko potwierdził swój udział, ale też zapowiedział walkę o zwycięstwo, co czyni go najstarszym uczestnikiem w historii programu. Czyżbyśmy mieli zobaczyć, jak 40 lat minęło w rytmie haczy? W jesiennej edycji show pojawią się także inne znane twarze, jak mandaryna czy kontrowersyjny żurnalista, co zapowiada prawdziwy taneczny spektakl. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej nagrobka. Behemoth znowu w akcji. Zespół zaprezentował nowy singiel i teledysk i Skwelptor, który, jak twierdzi Nergal, jest pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Wydawnictwo zawiera 8 niepublikowanych utworów, w tym nowe wersje klasyków i hołdy dla legend metalu. A na deser Behemoth rusza w trasę z Dimmu Borgir i Dark Funeral z przystankiem w katowickim Spodku 25 października. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnego metalu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sziget Festival w Budapeszcie znów przyciąga tłumy, a w tym roku zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta. Od 11 do 15 sierpnia Wyspa Obuda zamieni się w pulsujące miasto pełne rocka, indie i alternatywy. Wśród gwiazd między innymi Bring Me The Horizon, Biffy Clyro i 21 Pilots, które obiecują niezapomniane widowiska. A dla tych, którzy lubią eksperymenty, czekają Wolf Alice i Black Country, New Road. Festiwal to nie tylko koncerty, ale i cała gama atrakcji. Od cyrku po warsztaty, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Charlie Benante, perkusista Anthraxu i Pantery, zdradził, że nieżyjący Vinnie Paul inspirował się jego grą. Cóż za niespodzianka, że legendy metalu czerpią od siebie nawzajem. Pantera, która powróciła na scenę w 2022 roku, nie zwalnia tempa, a Benante czuje się zaszczycony, mogąc grać utwory Vinniego. Tymczasem fani Anthraxu mogą spać spokojnie. Nowy album jest w drodze, a jego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku. Ciekawe, czy będzie równie trashowy, jak zapowiada Scott Ian. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
1: Kto by pomyślał, że przyszła królowa rocka, Stevie Nicks, zaczynała jako kelnerka, która nie miała odwagi rzucić fartucha od razu po telefonie od Micka Fleetwooda? Tak, to właśnie ona, z poczuciem obowiązku, przez 2 tygodnie podawała zimną kawę, zanim stała się lirycznym sercem Fleetwood Mac. A co z tego wynikło? Album Rumors, który jest niczym innym jak publicznym praniem brudów, zamienił się w muzyczne arcydzieło, sprzedając się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Cóż, czasem największe sukcesy rodzą się z chaosu i złamanych serc.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: The Bullseyes, czyli rockowy duet, który nie boi się zagrać na nosie czasowi, prezentuje swój drugi singiel z nadchodzącej płyty. This is Wild to utwór, który z prędkością światła przenosi nas w świat niezaspokojonego głodu doświadczeń. Darek Łukasik i Mateusz Jarząbek, znani z wybuchowych solówek i chwytliwych melodii, szykują premierę albumu na październik. Ich muzyka już podbiła międzynarodowe sceny, a teraz czas na kolejne rockowe szaleństwo.
1: Kto by pomyślał, że koncert rockowy może zamienić się w prawdziwy horror? W 2003 roku, podczas występu zespołu Great White w klubie The Station, pirotechnika zamieniła się w istną katastrofę. Iskry, które miały być tylko efektem specjalnym, rozpaliły pożar, który pochłonął życie 100 osób, w tym gitarzysty zespołu. Tragedia ta nie tylko zniszczyła kariery muzyków, ale także zmusiła do przemyślenia zasad bezpieczeństwa na koncertach na całym świecie. Cóż, czasem rock and roll bywa naprawdę gorący, ale nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Open Air Festival 2026 już za rogiem, a organizatorzy zaserwowali nam pełny harmonogram koncertów. Na scenach w Gdyni Kosakowie pojawią się takie gwiazdy jak The Cure, Florence plus The Machine, czy Nick Cave i The Bad Seeds. Festiwal potrwa od 1 do 4 lipca, więc czas na planowanie muzycznych przygód. Lato dopiero się rozkręca, a festiwalowy kalendarz pęka w szwach od atrakcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura tak samo 28 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
1: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
2: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Racibórzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
1: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje m.in. budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
2: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 31 stopni. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku ceny paliw znów spadają. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł, a diesla ponad 6 zł. To kolejna obniżka od marca, kiedy wprowadzono ceny maksymalne. Minister energii codziennie ogłasza nowe limity, aby chronić konsumentów przed podwyżkami. Sprzedaż powyżej ustalonych stawek grozi karą do 1 000 000 zł. Nowe ceny będą obowiązywać do poniedziałku.
2: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach. Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją.
1: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
1: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
2: Besa Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. Besa zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
1: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. 3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 28 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
1: W nadchodzącym 4236 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca o 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Jolanta, matka Brygidy, będzie musiała oddać podwójną kwotę za skradzioną biżuterię, co zmusi ją do szantażu Mileny. W wyniku tego Milena zapłaci, by jej mąż Bożydar nie dowiedział się prawdy, ale Jolanta i tak wyśle mu kompromitujące zdjęcia. Wściekła Milena przysięgnie zemstę, co zapowiada dramatyczne wydarzenia w kolejnym odcinku. W 4237 odcinku małżeństwo Klusków stanie na krawędzi, a Milena postanowi ujawnić prawdziwe oblicze Jolanty. Czy Tobiasz zrezygnuje z relacji z Miałczyńską? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany jesienią 2026 roku, na oddziale psychiatrycznym wybuchnie prawdziwa burza. Mariusz, zdeterminowany, by pomóc bratu, wdziera się na oddział i odkrywa, że Paweł jest otumaniony lekami. Oskarżenia Mariusza wobec personelu zmuszają Ilonę do rozpoczęcia wewnętrznego śledztwa. Ku jej przerażeniu okazuje się, że Kacper potajemnie zwiększył dawkę leków Pawła. Konflikt narasta, a stawką jest zdrowie i wolność Pawła. Czy lekarz prowadzący zmieni swoje podejście? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki tej emocjonującej produkcji. Serial Rancho powraca na ekrany z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. To ostateczne pożegnanie z mieszkańcami Wilkowej, które zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach. Emisja rozpocznie się po blisko 10 latach od zakończenia poprzedniego sezonu. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących wydarzeń, takich jak porwania, pościgi i polityczne intrygi z udziałem prezydenta Pawła Kozioła. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nie zabraknie magii, czarów i refleksji nad współczesną Polską. Grażyna Zielińska, odgrywająca rolę babki Zielarki, podkreśla, że to definitywny koniec historii. Serial, jak zawsze, będzie łączyć rozrywkę z ważnymi tematami społecznymi. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. Serial na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa.
2: Profesor Antoni Dudek w najnowszym odcinku programu Dudek o polityce ostro komentuje wydarzenia tygodnia, krytykując między innymi Koalicję Obywatelską i Grzegorza Brauna. W programie pojawiają się także kwestie relacji Polski z Niemcami, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Profesor nie szczędzi słów, które mogą wywołać polityczną burzę. Premiera programu dziś o godzinie 20.
0: W Warszawie trwa afera związana ze Szpitalem Południowym i młodym lekarzem milionerem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie sprawy oraz zmiany personalne. W szpitalu przeprowadzono już audyt, a jego wyniki mają być znane wkrótce. Trzaskowski podkreślił, że nie można niszczyć reputacji placówki, ale odpowiedzialni za nieprawidłowości zostaną rozliczeni. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza.
0: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii. Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 bar hektopascalowych.

0: Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje, tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna.
2: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie. Isabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Maria Prażuch-Prokop była żona Marcina Prokopa. Nie traci czasu po rozstaniu i wprowadza w życie prawdziwą rewolucję. Nie tylko prezentuje nowy, olśniewający wygląd, ale i nowego partnera, który wspiera ją w adopcji psa o imieniu Staś. Ten czworonóg, uratowany z pseudohodowli, znalazł w końcu ciepły dom. Fani są zachwyceni i nie szczędzą jej serduszek oraz dobrych słów. A Maria udowadnia, że miłość i nowe początki można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach. Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Serial Proud podbija serca widzów i krytyków, a Ignacy Lis, który wciela się w główną rolę, zdobywa prestiżowe nagrody. Co ciekawe, młody aktor nie był pierwszym wyborem, ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Producent Bogumił Lipski zdradza, że casting trwał bardzo długo, ponieważ scenariusz był tak doskonały, że nie chcieli go zmieniać dla żadnego aktora. W serialu obok młodych talentów pojawiają się też gwiazdy, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, ponieważ młodzież musi mieć od kogo się uczyć.
2: Glenn Danzig, znany z Misfits i Danzig, znowu zamienia mikrofon na reżyserski stołek. Tym razem zabierze nas do średniowiecza w ekranizacji swojego mrocznego komiksu Hellmask. Akcja filmu ma być pełna czarnej magii i krwawych bitew, a zdjęcia ruszają już w sierpniu. Czyżby Danzig chciał pokazać, że reżyserowanie to większe wyzwanie niż nagrywanie albumów? Czekamy na efekty tego gotyckiego przedsięwzięcia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę. Metallica znów na topie. Już 24 czerwca w Warszawie fani zespołu będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję albumu Reload na dwa dni przed światową premierą. Beer and Bones Music Club stanie się miejscem, gdzie miłośnicy ciężkich brzmień poczują się jak w raju. Oprócz odsłuchu, na uczestników czeka koncert tribute bandu Snakebite, konkursy i specjalne menu. Wszystko to za darmo, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy?
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 26 czerwca świat usłyszy Jealous Lover z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Tym razem Stonesi zanurzą się w soulowych i rhythm and bluesowych klimatach, pokazując, że potrafią płynnie przeskakiwać między gatunkami. A jeśli ktoś myślał, że Mick Jagger i spółka się starzeją, to deepfake w teledysku do In the Stars skutecznie przywraca ich do lat 70. Młodzi, piękni i niepokorni jak zawsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 złotych, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się 3 samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Choczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny, owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot. W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Powstaje aż 11 wiaduktów, a prace prowadzone są bez przerwy. Inwestycja o wartości 429 milionów złotych ma zakończyć się w 2 etapach. W 2027 roku przy granicy i w 2028 roku dla pozostałych zadań. Po zakończeniu prac Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6, co odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo.
1: Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca przypominamy o fenomenie typowego taty. Choć współczesne ojcostwo stawia na partnerskie relacje, pewne nawyki pozostają niezmienne. Szuflada pełna kabli, drzemki przy włączonym telewizorze czy słynne „świecisz sobie czy mi” to tylko niektóre z nich. Te drobne rytuały budują ciepło i humor w naszych domach, a wspomnienia z nimi związane zostają z nami na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Statek pasażerski Sedina wyrusza w nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz w Brandenburgii. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend od 4 lipca do 5 września, a zainteresowanie jest ogromne. Trasa prowadzi przez malownicze rozlewiska Międzyodrza, oferując pasażerom możliwość podziwiania unikalnych ekosystemów i licznych gatunków ptaków. To kolejny krok Szczecina w rozwijaniu turystyki wodnej i budowaniu marki miasta jako floating garden.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia.
1: Na Mundialu 2026 w Houston Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Bramki zdobyli João Neves dla Portugalii i Joane Wissa dla DR Konga. Mimo dominacji w posiadaniu piłki przez Portugalczyków, to Kongo oddało więcej celnych strzałów. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Levis Stadium trwa mecz Turcji z Paragwajem w ramach Mundialu 2026. Paragwaj prowadzi 1-0 po golu Matiasa Galarzy. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, ale nie oddała jeszcze celnego strzału. Spotkanie jest zacięte, a obie drużyny walczą o cenne punkty w fazie grupowej.
1: Reprezentacja polskich siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi oprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 4234 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca o 20.15, emocje sięgną zenitu. Remek odkryje, że za włamaniem do domu jego rodziców stoją Jolanta i Lucyna. Wszystko zacznie się od znalezienia bransoletki matki Remka w mieszkaniu jego narzeczonej, Brygidy. Policjant szybko połączy fakty i skonfrontuje się z Jolantą, stawiając jej ultimatum. Jolanta, zaskoczona, będzie próbowała się wykręcić, ale Remek nie da się zwieść. W końcu, pod presją, Jolanta przyzna się do winy, choć nie będzie miała już łupów Lucyny. Remek postawi sprawę jasno, albo odzyskają skradzione rzeczy, albo Brygida dowie się o wszystkim. To będzie odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4236 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca o 20.15 na TVN. Julka, uzależniona od narkotyków, wykorzysta służbowy wyjazd Igora, by wyłudzić pieniądze od Anki. Choć obieca poprawę, jej uzależnienie popycha ją do desperackich kroków. Po odmowie Leona, Julka zwróci się do swojego byłego chłopaka, Kosmy, który jest dealerem. Spotkanie z Kosmą zaskoczy go, gdyż Julka otwarcie poprosi o narkotyki. Kosma, zszokowany, domyśli się, że to wpływ Leona, ale Julka nie zdradzi prawdy. Czy Kosma ulegnie i sprzeda jej narkotyki? Odpowiedź poznamy już w nadchodzącym odcinku.
2: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą, a teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
1: Farma powraca z 6. sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie 5. edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hancer postanawia odejść od Cihana. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. Przed rozstaniem para spędza razem romantyczną noc, pełną wspomnień i emocji. Hancer decyduje się na ten krok po wypadku, który uświadamia jej, że dla Cihana najważniejsze jest dziecko z Bejzą. Mimo że spędzają razem ostatnią noc, Hancer opuszcza Cihana bez pożegnania. Rano Cihan znajduje tylko jej nocną koszulę, akceptując jej decyzję. Hancer szuka schronienia u przyjaciółki męża, lekarki Jasemin, podczas gdy Cihan nie podejmuje prób jej odnalezienia. Panna Młoda to turecki serial, który wzbudza ogromne emocje. W 460 odcinku, który w Turcji już się ukazał, dochodzi do dramatycznej śmierci Bejzy. Ta wyrachowana intrygantka, znienawidzona przez widzów, w końcu ponosi karę za swoje zbrodnie. Podczas konfrontacji z Hancer obie spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Bejza trafia do szpitala, gdzie umiera, ale nawet na łożu śmierci nie przestaje knuć przeciwko Hancer. W Polsce fani będą musieli poczekać na ten odcinek jeszcze ponad rok. Serial cieszy się dużą popularnością, a jego emocjonujące zwroty akcji przyciągają przed ekrany tysiące widzów.
2: Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. Serial na wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są umiarkowane opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu.
2: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
0: Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
0: Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. W Sopocie doszło do pobicia kierowcy taksówki przez dwóch pasażerów. 61-letni ojciec i jego 32-letni syn zaatakowali taksówkarza po kłótni o trasę przejazdu z Gdyni do Gdańska. Kierowca doznał złamania żeber i licznych potłuczeń. Sprawcy zostali zatrzymani i grozi im do 5 lat więzienia. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
1: Dziś przypada 16. rocznica pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2010 roku, które odbyły się tuż po 61. urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach tych najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski, a Kaczyński uzyskał około 36,5% poparcia, co pozwoliło mu przejść do drugiej tury. Frekwencja wyniosła wtedy niecałe 55%.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Krakowa spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się

0: Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży?
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie, u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci.
2: Oto prawdziwa sensacja dla fanów muzyki. Po ponad 60 latach odnaleziono zaginiony zapis występu The Beatles w programie Top of the Pops z 1964 roku. Taśma, którą BBC kiedyś rutynowo nadpisywało, przetrwała w prywatnych rękach i teraz przechodzi pilną rekonstrukcję. Wyobraźcie sobie, że podczas nagrania Beatlesi żartowali i tańczyli, a John Lennon robił śmieszne miny prosto do kamery. Czekamy z niecierpliwością, aż ten skarb trafi do szerszej publiczności.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letnia legenda polskiej estrady, zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Tak, dobrze słyszycie. Rosiewicz nie tylko potwierdził swój udział, ale też zapowiedział walkę o zwycięstwo, co czyni go najstarszym uczestnikiem w historii programu. Czyżbyśmy mieli zobaczyć, jak 40 lat minęło w rytmie haczy? W jesiennej edycji show pojawią się także inne znane twarze, jak mandaryna czy kontrowersyjny żurnalista, co zapowiada prawdziwy taneczny spektakl. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Anne Hathaway, nasza ulubiona diva z Diabeł ubiera się u Prady, znowu zaskakuje. Tym razem nie rolą filmową, a ciążowym brzuszkiem, który dumnie prezentuje na Instagramie. Fani oszaleli z radości, a gratulacje sypią się jak z rękawa. Cóż, wygląda na to, że Anne nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym potrafi zagrać główną rolę. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej na grobka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i bootlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
1: Kto by pomyślał, że koncert rockowy może zamienić się w prawdziwy horror? W 2003 roku, podczas występu zespołu Great White w klubie The Station, pirotechnika zamieniła się w istną katastrofę. Iskry, które miały być tylko efektem specjalnym, rozpaliły pożar, który pochłonął życie 100 osób, w tym gitarzysty zespołu. Tragedia ta nie tylko zniszczyła kariery muzyków, ale także zmusiła do przemyślenia zasad bezpieczeństwa na koncertach na całym świecie. Cóż, czasem rock and roll bywa naprawdę gorący, ale nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra. Temperatura w górę.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
1: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
2: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Racibórzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbiri został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
1: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje m.in. budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
2: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach. Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją. Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru. PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Niemczech trwa fala zwolnień, która dotknęła już prawie 5 milionów osób w ciągu ostatnich 5 lat. Niemal połowa z nich nie otrzymała odprawy, a dla co czwartej osoby utrata pracy była całkowitym zaskoczeniem. Proces zwolnień jest często szybki i jednostronny, a pracownicy rzadko mają możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Sztuczna inteligencja staje się coraz częstszą przyczyną redukcji etatów. Tymczasem niemieccy politycy debatują nad złagodzeniem przepisów chroniących pracowników, co może jeszcze bardziej zmienić sytuację na rynku pracy. Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nadal pracują i nie pobierają emerytury, mogą skorzystać z ulgi podatkowej PIT-0. Dzięki temu mogą zarobić do 85 528 zł rocznie bez podatku, a przy rozliczaniu się skalą podatkową nawet do 115 528 zł. Ulga dotyczy dochodów z pracy na etacie, umów zlecenia i działalności gospodarczej. Aby skorzystać z ulgi, wystarczy złożyć oświadczenie pracodawcy lub rozliczyć ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Warto pamiętać, że ulga nie zwalnia z opłacania składek ZUS i zdrowotnych. To rozwiązanie ma zachęcić seniorów do dalszej aktywności zawodowej. Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca. Ukraińscy przedsiębiorcy stali się najliczniejszą grupą zagranicznych biznesmenów w Polsce. Po rosyjskiej agresji w 2022 roku liczba ukraińskich firm w naszym kraju wzrosła do prawie 27 tysięcy. Stanowią one już 28% wszystkich spółek z zagranicznym kapitałem w Polsce. Najwięcej z nich działa w budownictwie, handlu hurtowym i transporcie. Specustawa z 2022 roku umożliwiła powstanie około 109 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych Ukraińców. Polski rynek pracy dobrze zaadaptował się do tego napływu, nie odnotowując wzrostu bezrobocia ani spadku płac.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. W 4234 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca o 20:15, emocje sięgną zenitu. Remek odkryje, że za włamaniem do domu jego rodziców stoją Jolanta i Lucyna. Wszystko zacznie się od znalezienia bransoletki matki Remka w mieszkaniu jego narzeczonej, Brygidy. Policjant szybko połączy fakty i skonfrontuje się z Jolantą, stawiając jej ultimatum. Jolanta, zaskoczona, będzie próbowała się wykręcić, ale Remek nie da się zwieść. W końcu, pod presją, Jolanta przyzna się do winy, choć nie będzie miała już łupów Lucyny. Remek postawi sprawę jasno, albo odzyskają skradzione rzeczy, albo Brygida dowie się o wszystkim. To będzie odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Taskmaster w polskiej odsłonie zaskakuje nowymi twarzami. Do ekipy dołącza Kazik Mazur, znany z ról w serialach i filmach, a także z teatru. Jego umiejętności improwizacji mogą okazać się kluczowe w tej nietypowej rywalizacji. W programie zobaczymy także Rafała Rutkowskiego i Wiolkę Walaszczyk. Show prowadzi Adam Woronowicz, który jako Taskmaster surowo ocenia uczestników, kierując się intuicją. Wspiera go Cezary Sikora, wprowadzając komediowe akcenty. Zasady programu wymagają od uczestników kreatywności i odwagi, a każde zadanie to prawdziwe wyzwanie. Do pełnego składu brakuje jeszcze dwóch uczestników, co podsyca emocje.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania. Serial na wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Gdańska spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Profesor Antoni Dudek w najnowszym odcinku programu Dudek o polityce ostro komentuje wydarzenia tygodnia, krytykując między innymi Koalicję Obywatelską i Grzegorza Brauna. W programie pojawiają się także kwestie relacji Polski z Niemcami, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Profesor nie szczędzi słów, które mogą wywołać polityczną burzę. Premiera programu dziś o godzinie 20.
3: W Warszawie trwa afera związana ze Szpitalem Południowym i młodym lekarzem milionerem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie sprawy oraz zmiany personalne. W szpitalu przeprowadzono już audyt, a jego wyniki mają być znane wkrótce. Trzaskowski podkreślił, że nie można niszczyć reputacji placówki, ale odpowiedzialni za nieprawidłowości zostaną rozliczeni. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodu. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza.
3: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działanie. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Krakowa spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i doprowadzi prosto do przeszłości.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje. Tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna.
2: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
1: W świecie gwiazd czas płynie w odwrotną stronę, a niektóre z nich zdają się młodnieć z dnia na dzień. Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda, Agata Młynarska i Majka Jeżowska to tylko niektóre z celebrytek, które otwarcie przyznają się do korzystania z medycyny estetycznej. Agata Młynarska z dumą mówi o botoksie, a Majka Jeżowska chwali się poprawionym nosem i powiekami. Cóż, kto by nie chciał cofnąć wskazówek zegara, gdyby miał taką możliwość?
2: Isabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Anna Szymańczyk, która dziś świętuje swoje 39. urodziny, przeszła drogę od skromnej dziewczyny z serialu Pierwsza Miłość do ikony stylu na czerwonych dywanach. Jej kariera nabrała tempa w 2023 roku dzięki roli Zoski w netflixowej wersji Znachora, która otworzyła jej drzwi do wielkiej sławy. Choć jej filmografia jest pełna odważnych wyborów, jak rola w Klerze czy Lady Love, Szymańczyk konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. W świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, jej postawa budzi ogromny szacunek.
1: 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie.
2: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online.
1: Maria Prażuch-Prokop była żona Marcina Prokopa. Nie traci czasu po rozstaniu i wprowadza w życie prawdziwą rewolucję. Nie tylko prezentuje nowy, olśniewający wygląd, ale i nowego partnera, który wspiera ją w adopcji psa o imieniu Staś. Ten czworonóg, uratowany z pseudohodowli, znalazł w końcu ciepły dom. Fani są zachwyceni i nie szczędzą jej serduszek oraz dobrych słów. A Maria udowadnia, że miłość i nowe początki można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Piotr Cyrwus, znany wszystkim jako Rysiek z klanu, obchodzi dziś swoje 65. urodziny. Kto by pomyślał, że ten sympatyczny pechowiec z serialu stanie się kameleonem polskiego kina? Od ról w horrorach po kandydatów na prezydenta Cyrwus nie przestaje zaskakiwać. A teraz, jako Jacek Strecker w Szpitalu Świętej Anny, pokazuje, że wiek to tylko liczba. Czy ktoś jeszcze rozpoznaje w nim Rysia? Cóż, czas płynie, ale talent nie rdzewieje. Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze, jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę. Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 złotych, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się 3 samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Koczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny, owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot. W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Powstaje aż 11 wiaduktów, a prace prowadzone są bez przerwy. Inwestycja o wartości 429 milionów złotych ma zakończyć się w 2 etapach. W 2027 roku przy granicy i w 2028 roku dla pozostałych zadań. Po zakończeniu prac Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6, co odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo.
1: Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca przypominamy o fenomenie typowego taty. Choć współczesne ojcostwo stawia na partnerskie relacje, pewne nawyki pozostają niezmienne. Szuflada pełna kabli, drzemki przy włączonym telewizorze czy słynne "świecisz sobie czy mi" to tylko niektóre z nich. Te drobne rytuały budują ciepło i humor w naszych domach, a wspomnienia z nimi związane zostają z nami na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Statek pasażerski Sedina wyrusza w nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz w Brandenburgii. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend od 4 lipca do 5 września, a zainteresowanie jest ogromne. Trasa prowadzi przez malownicze rozlewiska Międzyodrza, oferując pasażerom możliwość podziwiania unikalnych ekosystemów i licznych gatunków ptaków. To kolejny krok Szczecina w rozwijaniu turystyki wodnej i budowaniu marki miasta jako floating garden.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju. W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Na Levis Stadium trwa mecz Turcji z Paragwajem w ramach Mundialu 2026. Paragwaj prowadzi 1-0 po golu Matiasa Galarzy. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, ale nie oddała jeszcze celnego strzału. Spotkanie jest zacięte, a obie drużyny walczą o cenne punkty w fazie grupowej.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w hale z Niemcem Danielem Altmajerem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w hale, nie powtórzy sukcesu sprzed lat.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartosz Zmarzlik, 6-krotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7 tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie, chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura także 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z 6. sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie 5. edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Gdańska spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu.
3: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gruźb.
2: W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Maciej Serafin z Gorlic jako pierwszy Polak wystartuje w legendarnym wyścigu górskim Pikes Peak International Hill Climb w Colorado. Już jutro, 21 czerwca, zmierzy się z ponad 20-kilometrową trasą pełną zakrętów, kończącą się na wysokości niemal 4800 metrów. Serafin, znany z zamiłowania do wyzwań, przygotowywał się do tego startu przez lata, a jego celem jest przede wszystkim ukończenie wyścigu. Wyzwanie to nie tylko prestiż, ale i ogromne zagrożenia, jak zmienna pogoda i niebezpieczne zakręty. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
3: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dziś przypada 16. rocznica pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2010 roku, które odbyły się tuż po 61. urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach tych najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski, a Kaczyński uzyskał około 36,5% poparcia, co pozwoliło mu przejść do drugiej tury. Frekwencja wyniosła wtedy niecałe 55%.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie i lekkie opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda i Fagata zaskoczyły fanów wspólnym występem na koncercie Maty, gdzie zaprezentowały utwór będący ostrym atakiem na byłych partnerów. Jednak nie ma co liczyć na wersję studyjną tej piosenki, ponieważ Doda uznała, że takie współprace to zobowiązanie na całe życie. Tymczasem Fagata planuje zamknąć swoje konto na OnlyFans, co ma pomóc jej w budowaniu kariery muzycznej. Cóż, show biznes to nieustanna walka o pozycję, a Doda i Fagata doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, postanowiła zatańczyć w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Ale nie dla samej przyjemności tańca, a dla promocji swojej muzyki. Bo przecież, jak sama mówi, nie handluje uranem. Więc czemu nie wykorzystać parkietu do zdobycia fanów? Ciekawe, czy kryształowa kula okaże się skutecznym narzędziem marketingowym.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży?
0: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej nagrobka.
0: Eddie Van Halen, geniusz z gitarą w ręku, postanowił zbudować własny instrument, ponieważ żadna fabryczna gitara nie spełniała jego oczekiwań. Z tanich, odrzuconych części stworzył Frankenstrata, który stał się ikoną rocka i zmusił wielkie korporacje do zmiany podejścia do produkcji gitar. Jego chałupnicze metody, takie jak woskowanie przetwornika w puszce po kawie, stały się później standardem w branży. A wszystko to zrodziło się z frustracji młodego muzyka, który nie bał się łamać zasad i tworzyć własnych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i butlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
1: Kto by pomyślał, że przyszła królowa rocka, Stevie Nicks. Zaczynała jako kelnerka, która nie miała odwagi rzucić fartucha od razu po telefonie od Micka Fleetwooda? Tak, to właśnie ona, z poczuciem obowiązku, przez 2 tygodnie podawała zimną kawę, zanim stała się lirycznym sercem Fleetwood Mac. A co z tego wynikło? Album Rumors, który jest niczym innym jak publicznym praniem brudów, zamienił się w muzyczne arcydzieło, sprzedając się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Cóż, czasem największe sukcesy rodzą się z chaosu i złamanych serc.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
1: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
2: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: W Kornowacu pod Raciborzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
1: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje między innymi budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
2: Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci Bartosza S. z Lubina. Mężczyzna zmarł w sierpniu 2021 roku po interwencji policji, podczas której został obezwładniony. Sekcja zwłok wykazała obecność toksycznych substancji w jego organizmie, ale nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną zgonu. Ratownicy są oskarżeni o narażenie Bartosza S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu intensywne opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach gwałtownie rosną podczas koncertów i festiwali. W Warszawie, Gdyni czy Poznaniu stawki za nocleg mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie. Występy takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Taco Hemingway przyciągają tłumy, co powoduje szybkie znikanie dostępnych lokali. Eksperci radzą, by rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej wydarzenia, tym trudniej znaleźć wolne mieszkanie. Właściciele nieruchomości coraz częściej wybierają krótkoterminowy wynajem, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań na rynku. Festiwale, takie jak Open Air w Gdyni, jeszcze bardziej podbijają ceny, co stanowi wyzwanie dla turystów i mieszkańców. Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej, niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie, bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
1: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: Słuchacie Radia Super Express. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 26 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z szóstym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie piątej edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Zaledwie niecałe 22% badanych ufa deklaracjom prezesa PiS w tej kwestii. Prognozy wyborcze wskazują, że PiS może nie zdobyć samodzielnej większości, co może wymusić współpracę z innymi ugrupowaniami. W obliczu takiej sytuacji koalicja z posłami Grzegorza Brauna mogłaby stać się polityczną koniecznością. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji.
2: Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma GIPHI oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta.
0: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje, tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna.
2: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
1: W świecie gwiazd czas płynie w odwrotną stronę, a niektóre z nich zdają się młodnieć z dnia na dzień. Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda, Agata Młynarska i Majka Jeżowska to tylko niektóre z celebrytek, które otwarcie przyznają się do korzystania z medycyny estetycznej. Agata Młynarska z dumą mówi o botoksie, a Majka Jeżowska chwali się poprawionym nosem i powiekami. Cóż, kto by nie chciał cofnąć wskazówek zegara, gdyby miał taką możliwość?
2: Isabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Anna Szymańczyk, która dziś świętuje swoje 39. urodziny, przeszła drogę od skromnej dziewczyny z serialu Pierwsza Miłość do ikony stylu na czerwonych dywanach. Jej kariera nabrała tempa w 2023 roku dzięki roli Zoski w netflixowej wersji Znachora, która otworzyła jej drzwi do wielkiej sławy. Choć jej filmografia jest pełna odważnych wyborów, jak rola w Klerze czy Lady Love, Szymańczyk konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. W świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, jej postawa budzi ogromny szacunek.
1: 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie.
2: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online.
1: Maria Prażuch-Prokop była żona Marcina Prokopa. Nie traci czasu po rozstaniu i wprowadza w życie prawdziwą rewolucję. Nie tylko prezentuje nowy, olśniewający wygląd, ale i nowego partnera, który wspiera ją w adopcji psa o imieniu Staś. Ten czworonóg, uratowany z pseudohodowli, znalazł w końcu ciepły dom. Fani są zachwyceni i nie szczędzą jej serduszek oraz dobrych słów. A Maria udowadnia, że miłość i nowe początki można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Proud podbija serca widzów i krytyków, a Ignacy Lis, który wciela się w główną rolę, zdobywa prestiżowe nagrody. To ciekawe, młody aktor nie był pierwszym wyborem, ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Producent Bogumił Lipski zdradza, że casting trwał bardzo długo, ponieważ scenariusz był tak doskonały, że nie chcieli go zmieniać dla żadnego aktora. W serialu obok młodych talentów pojawiają się też gwiazdy, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, ponieważ młodzież musi mieć od kogo się uczyć. Anne Hathaway, nasza ulubiona diva z Diabeł ubiera się u Prady, znowu zaskakuje. Tym razem nie rolą filmową, a ciążowym brzuszkiem, który dumnie prezentuje na Instagramie. Fani oszaleli z radości, a gratulacje sypią się jak z rękawa. Cóż, wygląda na to, że Anne nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym potrafi zagrać główną rolę. Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę. Kto by pomyślał, że koncert rockowy może zamienić się w prawdziwy horror? W 2003 roku, podczas występu zespołu Great White w klubie The Station, pirotechnika zamieniła się w istną katastrofę. Iskry, które miały być tylko efektem specjalnym, rozpaliły pożar, który pochłonął życie 100 osób, w tym gitarzysty zespołu. Tragedia ta nie tylko zniszczyła kariery muzyków, ale także zmusiła do przemyślenia zasad bezpieczeństwa na koncertach na całym świecie. Cóż, czasem rock and roll bywa naprawdę gorący, ale nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 zł, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok.
2: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich Targach Obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie.
1: W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się 3 samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Kalata z Siedlec, chory na zanik mięśni, wrócił z Dubaju po terapii genowej, która kosztowała 14 milionów złotych. Dzięki leczeniu chłopiec wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął samodzielnie chodzić. Lekarze z Emiratów Arabskich potwierdzają, że choroba Tymka zatrzymała się, a nawet zaczęła cofać. Tymek i jego mama dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na leczenie. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: Koczni w powiecie wadowickim doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu. Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
1: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Powstaje aż 11 wiaduktów, a prace prowadzone są bez przerwy. Inwestycja o wartości 429 milionów złotych ma zakończyć się w dwóch etapach. W 2027 roku przy granicy i w 2028 roku dla pozostałych zadań. Po zakończeniu prac Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6, co odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu intensywne opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia.
1: Na Mundialu 2026 w Houston Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Bramki zdobyli João Neves dla Portugalii i Joane Wissa dla DR Konga. Mimo dominacji w posiadaniu piłki przez Portugalczyków, to Kongo oddało więcej celnych strzałów. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Levis Stadium trwa mecz Turcji z Paragwajem w ramach Mundialu 2026. Paragwaj prowadzi 1-0 po golu Matiasa Galarzy. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, ale nie oddała jeszcze celnego strzału. Spotkanie jest zacięte, a obie drużyny walczą o cenne punkty w fazie grupowej.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Bichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Bichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie, chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi oprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z szóstym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie piątej edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 24 stopnie i lekkie opady deszczu. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wszystko jest już niczym.
1: Minęła 20.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na dworcu centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją państwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany analizie.
2: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych groźb.
1: W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Maciej Serafin z Gorlic jako pierwszy Polak wystartuje w legendarnym wyścigu górskim Pikes Peak International Hill Climb w Colorado. Już jutro, 21 czerwca, zmierzy się z ponad 20-kilometrową trasą pełną zakrętów, kończącą się na wysokości niemal 4800 metrów. Serafin, znany z zamiłowania do wyzwań, przygotowywał się do tego startu przez lata, a jego celem jest przede wszystkim ukończenie wyścigu. Wyzwanie to nie tylko prestiż, ale i ogromne zagrożenia, jak zmienna pogoda i niebezpieczne zakręty. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada 16. rocznica pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2010 roku, które odbyły się tuż po 61. urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach tych najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski, a Kaczyński uzyskał około 36,5% poparcia, co pozwoliło mu przejść do drugiej tury. Frekwencja wyniosła wtedy niecałe 55%.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich na pokazie Dolce & Gabbana w Mediolanie, pojawiając się w odważnej, prześwitującej sukni, która eksponowała bieliznę. Kreacja warta około 20 tysięcy złotych przyciągnęła uwagę mediów społecznościowych, a Anna udowodniła, że można połączyć zadziorność z klasą. Towarzyszył jej Robert Lewandowski w swobodnej stylizacji oraz gwiazdor 365 dni, Michele Morrone. Cóż, moda to nie tylko ubrania, ale i sztuka przyciągania spojrzeń. Doda i Fagata zaskoczyły fanów wspólnym występem na koncercie Maty, gdzie zaprezentowały utwór będący ostrym atakiem na byłych partnerów. Jednak nie ma co liczyć na wersję studyjną tej piosenki, ponieważ Doda uznała, że takie współprace to zobowiązanie na całe życie. Tymczasem Fagata planuje zamknąć swoje konto na OnlyFans, co ma pomóc jej w budowaniu kariery muzycznej. Cóż, show biznes to nieustanna walka o pozycję, a Doda i Fagata doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
2: Krzysztof Gojdź, znany jako doktor gwiazd, zaskoczył wszystkich, deklarując w sądzie w Miami, że jest bezrobotny i nie ma dochodów w Stanach Zjednoczonych. To ciekawe, bo jeszcze niedawno jego Instagram pękał w szwach od zdjęć z luksusowych miejsc i spotkań z celebrytami. Gojdź tłumaczy, że to tylko formalność, a jego amerykański etap zawodowy to już przeszłość. Cóż, wygląda na to, że amerykański sen czasem kończy się w rubrykach sądowych, a nie na czerwonym dywanie.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży?
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze.
1: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim, postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej nagrobka.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i butlegi, sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
1: Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy? Kto by pomyślał, że przyszła królowa rocka, Stevie Nicks. Zaczynała jako kelnerka, która nie miała odwagi rzucić fartucha od razu po telefonie od Micka Fleetwooda? Tak, to właśnie ona, z poczuciem obowiązku, przez 2 tygodnie podawała zimną kawę, zanim stała się lirycznym sercem Fleetwood Mac. A co z tego wynikło? Album Rumors, który jest niczym innym jak publicznym praniem brudów, zamienił się w muzyczne arcydzieło, sprzedając się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Cóż, czasem największe sukcesy rodzą się z chaosu i złamanych serc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kornowacu pod Raciborzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem. Szczecin Light Festival rozświetla miasto w ten weekend, zamieniając jego przestrzeń w otwartą wystawę świetlną. Od 22 do 2 w nocy na budynkach takich jak Gmach Pinokio, 3.0 czy Akademik Kordecki można podziwiać trójwymiarowe mappingi i unikalne pokazy świetlne. Za przygotowanie widowiska odpowiadają młodzi twórcy i studenci ze szczecińskich uczelni. To pierwsza edycja festiwalu, ale już mówi się o jego stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń miasta. Statek pasażerski Sedina wyrusza w nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz w Brandenburgii. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend od 4 lipca do 5 września, a zainteresowanie jest ogromne. Trasa prowadzi przez malownicze rozlewiska Międzyodrza, oferując pasażerom możliwość podziwiania unikalnych ekosystemów i licznych gatunków ptaków. To kolejny krok Szczecina w rozwijaniu turystyki wodnej i budowaniu marki miasta jako Floating Garden.
0: Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci Bartosza S. z Lubina. Mężczyzna zmarł w sierpniu 2021 roku po interwencji policji, podczas której został obezwładniony. Sekcja zwłok wykazała obecność toksycznych substancji w jego organizmie, ale nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną zgonu. Ratownicy są oskarżeni o narażenie Bartosza S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Intensywne opady deszczu i temperatura 18 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach gwałtownie rosną podczas koncertów i festiwali. W Warszawie, Gdyni czy Poznaniu stawki za nocleg mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie. Występy takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Taco Hemingway przyciągają tłumy, co powoduje szybkie znikanie dostępnych lokali. Eksperci radzą, by rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej wydarzenia, tym trudniej znaleźć wolne mieszkanie. Właściciele nieruchomości coraz częściej wybierają krótkoterminowy wynajem, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań na rynku. Festiwale, takie jak Open Air w Gdyni, jeszcze bardziej podbijają ceny, co stanowi wyzwanie dla turystów i mieszkańców. Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej, niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie, bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
1: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: Słuchacie Radia Super Express. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura też 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z 6. sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie 5. edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 24 stopnie i lekkie opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Zaledwie niecałe 22% badanych ufa deklaracjom prezesa PiS w tej kwestii. Prognozy wyborcze wskazują, że PiS może nie zdobyć samodzielnej większości, co może wymusić współpracę z innymi ugrupowaniami. W obliczu takiej sytuacji koalicja z posłami Grzegorza Brauna mogłaby stać się polityczną koniecznością.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał prezydentowi Polski Order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o cofnięciu odznaczenia Zełenskiemu. Powodem była zgoda Zełenskiego na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. W reakcji na decyzję Nawrockiego kilku ukraińskich urzędników zrezygnowało z polskich odznaczeń, uznając gest za nieprzyjazny.
0: W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji.
2: Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma GIPHI oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta.
0: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje. Tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna. W świecie gwiazd czas płynie w odwrotną stronę, a niektóre z nich zdają się młodnieć z dnia na dzień. Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda, Agata Młynarska i Majka Jeżowska to tylko niektóre z celebrytek, które otwarcie przyznają się do korzystania z medycyny estetycznej. Agata Młynarska z dumą mówi o botoksie, a Majka Jeżowska chwali się poprawionym nosem i powiekami. Cóż, kto by nie chciał cofnąć wskazówek zegara, gdyby miał taką możliwość?
0: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, postanowiła zatańczyć w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Ale nie dla samej przyjemności tańca, a dla promocji swojej muzyki. Bo przecież, jak sama mówi, nie handluje uranem, więc czemu nie wykorzystać parkietu do zdobycia fanów? Ciekawe, czy kryształowa kula okaże się skutecznym narzędziem marketingowym. Anna Szymańczyk, która dziś świętuje swoje 39. urodziny, przeszła drogę od skromnej dziewczyny z serialu Pierwsza Miłość do ikony stylu na czerwonych dywanach. Jej kariera nabrała tempa w 2023 roku dzięki roli Zoski w netflixowej wersji Znachora, która otworzyła jej drzwi do wielkiej sławy. Choć jej filmografia jest pełna odważnych wyborów, jak rola w Klerze czy Lady Love, Szymańczyk konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. W świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, jej postawa budzi ogromny szacunek.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Lato z radiem i telewizją polską rusza pełną parą, a na scenie w Bielsku Białej pojawi się m.in. Doda, która zaskoczyła wszystkich występem bez makijażu w telewizji. Czyżby nowa moda na naturalność? Wśród gwiazd pierwszego dnia także Maryla Rodowicz i Michał Szpak. Przez całe lato polskie miasta będą gościć największe gwiazdy, a koncerty potrwają aż do września. Czas na muzyczne lato, pełne niespodzianek.
1: 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie.
0: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online.
1: Maria Prażuch-Proko była żona Marcina Prokopa. Nie traci czasu po rozstaniu i wprowadza w życie prawdziwą rewolucję. Nie tylko prezentuje nowy, olśniewający wygląd, ale i nowego partnera, który wspiera ją w adopcji psa o imieniu Staś. Ten czworonóg, uratowany z pseudohodowli, znalazł w końcu ciepły dom. Fani są zachwyceni i nie szczędzą jej serduszek oraz dobrych słów. A Maria udowadnia, że miłość i nowe początki można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Proud podbija serca widzów i krytyków. A Ignacy Lis, który wciela się w główną rolę, zdobywa prestiżowe nagrody. Co ciekawe, młody aktor nie był pierwszym wyborem, ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Producent Bogumił Lipski zdradza, że casting trwał bardzo długo, ponieważ scenariusz był tak doskonały, że nie chcieli go zmieniać dla żadnego aktora. W serialu obok młodych talentów pojawiają się też gwiazdy, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, ponieważ młodzież musi mieć od kogo się uczyć. Anne Hathaway, nasza ulubiona diva z Diabeł ubiera się u Prady, znowu zaskakuje. Tym razem nie rolą filmową, a ciążowym brzuszkiem, który dumnie prezentuje na Instagramie. Fani oszaleli z radości, a gratulacje sypią się jak z rękawa. Cóż, wygląda na to, że Anne nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym potrafi zagrać główną rolę.
0: Eddie Van Halen, geniusz z gitarą w ręku, postanowił zbudować własny instrument, ponieważ żadna fabryczna gitara nie spełniała jego oczekiwań. Z tanich, odrzuconych części stworzył Frankenstrata, który stał się ikoną rocka i zmusił wielkie korporacje do zmiany podejścia do produkcji gitar. Jego chałupnicze metody, takie jak woskowanie przetwornika w puszce po kawie, stały się później standardem w branży. A wszystko to zrodziło się z frustracji młodego muzyka, który nie bał się łamać zasad i tworzyć własnych.
1: Kto by pomyślał, że koncert rockowy może zamienić się w prawdziwy horror? W 2003 roku, podczas występu zespołu Great White w klubie The Station, pirotechnika zamieniła się w istną katastrofę. Iskry, które miały być tylko efektem specjalnym, rozpaliły pożar, który pochłonął życie 100 osób, w tym gitarzysty zespołu. Tragedia ta nie tylko zniszczyła kariery muzyków, ale także zmusiła do przemyślenia zasad bezpieczeństwa na koncertach na całym świecie. Cóż, czasem rock and roll bywa naprawdę gorący, ale nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 zł, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się 3 samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem. Tymoteusz Kalata z Siedlec, chory na zanik mięśni, wrócił z Dubaju po terapii genowej, która kosztowała 14 milionów złotych. Dzięki leczeniu chłopiec wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął samodzielnie chodzić. Lekarze z Emiratów Arabskich potwierdzają, że choroba Tymka zatrzymała się, a nawet zaczęła cofać. Tymek i jego mama dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na leczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż.
2: Dziś zakończyły się warszawskie targi obronne.

0: kuchni. W powiecie wadowickim doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny Migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach.
2: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
0: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary były izolowane, głodzone i zaniedbywane przez ponad 15 lat. Rodzeństwo przebywa obecnie w szpitalu, gdzie diagnozowany jest ich stan fizyczny i psychiczny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu intensywne opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
1: Reprezentacja Turcji odpadła z Mundialu 2026, mimo że w jej składzie znalazły się gwiazdy europejskiego futbolu. Turcy przegrali swoje dwa pierwsze mecze, ulegając Australii 0-2 i przegrywając z przewagą jednego zawodnika z przeciwnikiem 0-1. Ostatni mecz zagrają z USA, które już zapewniły sobie awans do 1/6 finału. Z turniejem pożegna się także drużyna Haiti, dla której sam udział w mistrzostwach był dużym sukcesem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki odniosły kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów, pokonując Holandię 3-1. Dzięki temu awansowały na 4. miejsce w tabeli, zbliżając się do finałowego turnieju. Mecz z Holenderkami był emocjonujący, a ostateczne zwycięstwo zapewniło nielegalne zagranie rywalek w decydującym momencie. Już jutro Polki zmierzą się z Kanadą o godzinie 12.
1: Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bartosz Zmarzlik, 6-krotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie, chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka. Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barcelona. sezonu, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako dobre, a w Bydgoszczy jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z 6. sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie 5. edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku zobaczymy 26 stopni i lekkie opady deszczu. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na Dworcu Centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją państwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany analizie. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych.
3: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
2: W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Maciej Serafin z Gorlic, jako pierwszy Polak, wystartuje w legendarnym wyścigu górskim Pikes Peak International Hill Climb w Colorado. Już jutro, 21 czerwca, zmierzy się z ponad 20-kilometrową trasą pełną zakrętów, kończącą się na wysokości niemal 4800 metrów. Serafin, znany z zamiłowania do wyzwań, przygotowywał się do tego startu przez lata, a jego celem jest przede wszystkim ukończenie wyścigu. Wyzwanie to nie tylko prestiż, ale i ogromne zagrożenia, jak zmienna pogoda i niebezpieczne zakręty. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
2: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda i Fagata zaskoczyły fanów wspólnym występem na koncercie Maty, gdzie zaprezentowały utwór będący ostrym atakiem na byłych partnerów. Jednak nie ma co liczyć na wersję studyjną tej piosenki, ponieważ Doda uznała, że takie współprace to zobowiązanie na całe życie. Tymczasem Fagata planuje zamknąć swoje konto na OnlyFans, co ma pomóc jej w budowaniu kariery muzycznej. Cóż, show biznes to nieustanna walka o pozycję, a Doda i Fagata doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
2: Izabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży?
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
1: Piotr Cyrwus, znany wszystkim jako Rysiek z Klanu, obchodzi dziś swoje 65. urodziny. Kto by pomyślał, że ten sympatyczny pechowiec z serialu stanie się kameleonem polskiego kina? Od ról w horrorach po kandydatów na prezydenta Cyrwus nie przestaje zaskakiwać. A teraz, jako Jacek Strecker w Szpitalu Świętej Anny, okazuje, że wiek to tylko liczba. Czy ktoś jeszcze rozpoznaje w nim Rysia? Cóż, czas płynie, ale talent nie rdzewieje. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej nagrobka. Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fisz gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i bootlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności.
1: Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy? Kto by pomyślał, że przyszła królowa rocka, Stevie Nicks, zaczynała jako kelnerka, która nie miała odwagi rzucić fartucha od razu po telefonie od Micka Fleetwooda? Tak, to właśnie ona, z poczuciem obowiązku, przez 2 tygodnie podawała zimną kawę, zanim stała się lirycznym sercem Fleetwood Mac. A co z tego wynikło? Album Rumours, który jest niczym innym jak publicznym praniem brudów, zamienił się w muzyczne arcydzieło, sprzedając się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Cóż, czasem największe sukcesy rodzą się z chaosu i złamanych serc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł. McDonald's w Polsce oferuje atrakcyjne wynagrodzenia, które mogą sięgać od 5 do 5,8 tysiąca złotych brutto miesięcznie dla pracowników restauracji. Dodatkowe bonusy, takie jak premie za pracę w nocy czy w święta, mogą znacznie podnieść pensje. Młodsi menedżerowie zarabiają około 5,9 tysiąca złotych brutto, a kierownicy nawet do 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Firma podkreśla także możliwość rozwoju zawodowego i awansu w swoich strukturach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich targach obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie. W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt.
2: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: W Kornowacu pod Racibożem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem. W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje m.in. budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura.

0: rozlewiska Międzyodrza, oferując pasażerom możliwość podziwiania unikalnych ekosystemów i licznych gatunków ptaków. To kolejny krok Szczecina w rozwijaniu turystyki wodnej i budowaniu marki miasta jako Floating Garden.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Intensywne opady deszczu i temperatura 18 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach gwałtownie rosną podczas koncertów i festiwali. W Warszawie, Gdyni czy Poznaniu stawki za nocleg mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie. Występy takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Taco Hemingway przyciągają tłumy, co powoduje szybkie znikanie dostępnych lokali. Eksperci radzą, by rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej wydarzenia, tym trudniej znaleźć wolne mieszkanie. Właściciele nieruchomości coraz częściej wybierają krótkoterminowy wynajem, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań na rynku. Festiwale, takie jak Open Air w Gdyni, jeszcze bardziej podbijają ceny, co stanowi wyzwanie dla turystów i mieszkańców. Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej, niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie, bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
1: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. 3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest dobra, a w Bydgoszczy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z 6. sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie 5. edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 26 stopni i lekkie opady deszczu. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Gdańska umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu.
2: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
0: Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
0: Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. W Sopocie doszło do pobicia kierowcy taksówki przez dwóch pasażerów. 61-letni ojciec i jego 32-letni syn zaatakowali taksówkarza po kłótni o trasę przejazdu z Gdyni do Gdańska. Kierowca doznał złamania żeber i licznych potłuczeń. Sprawcy zostali zatrzymani i grozi im do 5 lat więzienia. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
1: Dziś przypada 16. rocznica pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2010 roku, które odbyły się tuż po 61. urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach tych najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski, a Kaczyński uzyskał około 36,5% poparcia, co pozwoliło mu przejść do drugiej tury. Frekwencja wyniosła wtedy niecałe 55%.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 19 stopni w Szczecinie z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 25 stopni, a wiatr południowy powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży?
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie, u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci.
2: Oto prawdziwa sensacja dla fanów muzyki. Po ponad 60 latach odnaleziono zaginiony zapis występu The Beatles w programie Top of the Pops z 1964 roku. Taśma, którą BBC kiedyś rutynowo nadpisywało, przetrwała w prywatnych rękach i teraz przechodzi pilną rekonstrukcję. Wyobraźcie sobie, że podczas nagrania Beatlesi żartowali i tańczyli, a John Lennon robił śmieszne miny prosto do kamery. Czekamy z niecierpliwością, aż ten skarb trafi do szerszej publiczności.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letnia legenda polskiej estrady, zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Tak, dobrze słyszycie. Rosiewicz nie tylko potwierdził swój udział, ale też zapowiedział walkę o zwycięstwo, co czyni go najstarszym uczestnikiem w historii programu. Czyżbyśmy mieli zobaczyć, jak 40 lat minęło w rytmie haczy? W jesiennej edycji show pojawią się także inne znane twarze, jak mandaryna czy kontrowersyjny żurnalista, co zapowiada prawdziwy taneczny spektakl. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Anne Hathaway, nasza ulubiona diva z Diabeł ubiera się u Prady, znowu zaskakuje. Tym razem nie rolą filmową, a ciążowym brzuszkiem, który dumnie prezentuje na Instagramie. Fani oszaleli z radości, a gratulacje sypią się jak z rękawa. Cóż, wygląda na to, że Anne nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym potrafi zagrać główną rolę. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej na grobka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i bootlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
1: Kto by pomyślał, że koncert rockowy może zamienić się w prawdziwy horror? W 2003 roku, podczas występu zespołu Great White w klubie The Station, pirotechnika zamieniła się w istną katastrofę. Iskry, które miały być tylko efektem specjalnym, rozpaliły pożar, który pochłonął życie 100 osób, w tym gitarzysty zespołu. Tragedia ta nie tylko zniszczyła kariery muzyków, ale także zmusiła do przemyślenia zasad bezpieczeństwa na koncertach na całym świecie. Cóż, czasem rock and roll bywa naprawdę gorący, ale nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Katowicach, z wiatrem zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
1: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
2: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: Branża turystyczna pod Tatrami z niepokojem obserwuje początek letniego sezonu. Spodziewany napływ turystów z krajów arabskich nie doszedł do skutku, co zmusza przedsiębiorców do skupienia się na krajowych i środkowoeuropejskich gościach. Obłożenie w hotelach wynosi około 50%, a wzrost rezerwacji przewidywany jest dopiero na drugą połowę lipca. Turystów przyciąga długi weekend w sierpniu, ale ich wydatki są bardziej ostrożne niż w poprzednich latach. W Kornowacu pod Raciborzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
1: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje m.in. budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
2: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. Okazja, by podziwiać Dolinę.

0: Ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się intensywne opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sezon naleśny jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach. Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją. Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru. PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Niemczech trwa fala zwolnień, która dotknęła już prawie 5 milionów osób w ciągu ostatnich 5 lat. Niemal połowa z nich nie otrzymała odprawy, a dla co czwartej osoby utrata pracy była całkowitym zaskoczeniem. Proces zwolnień jest często szybki i jednostronny, a pracownicy rzadko mają możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Sztuczna inteligencja staje się coraz częstszą przyczyną redukcji etatów. Tymczasem niemieccy politycy debatują nad złagodzeniem przepisów chroniących pracowników, co może jeszcze bardziej zmienić sytuację na rynku pracy. Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nadal pracują i nie pobierają emerytury, mogą skorzystać z ulgi podatkowej PIT-0. Dzięki temu mogą zarobić do 85 528 zł rocznie bez podatku, a przy rozliczaniu się skalą podatkową nawet do 115 528 zł. Ulga dotyczy dochodów z pracy na etacie, umów zlecenia i działalności gospodarczej. Aby skorzystać z ulgi, wystarczy złożyć oświadczenie pracodawcy lub rozliczyć ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Warto pamiętać, że ulga nie zwalnia z opłacania składek ZUS i zdrowotnych. To rozwiązanie ma zachęcić seniorów do dalszej aktywności zawodowej. Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca. Ukraińscy przedsiębiorcy stali się najliczniejszą grupą zagranicznych biznesmenów w Polsce. Po rosyjskiej agresji w 2022 roku liczba ukraińskich firm w naszym kraju wzrosła do prawie 27 tysięcy. Stanowią one już 28% wszystkich spółek z zagranicznym kapitałem w Polsce. Najwięcej z nich działa w budownictwie, handlu hurtowym i transporcie. Specustawa z 2022 roku umożliwiła powstanie około 109 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych Ukraińców. Polski rynek pracy dobrze zaadaptował się do tego napływu, nie odnotowując wzrostu bezrobocia ani spadku płac.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 29 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Warszawie jakość powietrza będzie dobra, a dla Bydgoszczy umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Ja się staram

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: W 136 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. W 4234 odcinku na wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 24 czerwca o 20:15, emocje sięgną zenitu. Remek odkryje, że za włamaniem do domu jego rodziców stoją Jolanta i Lucyna. Wszystko zacznie się od znalezienia bransoletki matki Remka w mieszkaniu jego narzeczonej, Brygidy. Policjant szybko połączy fakty i skonfrontuje się z Jolantą, stawiając jej ultimatum. Jolanta, zaskoczona, będzie próbowała się wykręcić, ale Remek nie da się zwieść. W końcu, pod presją, Jolanta przyzna się do winy, choć nie będzie miała już łupów Lucyny. Remek postawi sprawę jasno, albo odzyskają skradzione rzeczy, albo Brygida dowie się o wszystkim. To będzie odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Taskmaster w polskiej odsłonie zaskakuje nowymi twarzami. Do ekipy dołącza Kazik Mazur, znany z ról w serialach i filmach, a także z teatru. Jego umiejętności improwizacji mogą okazać się kluczowe w tej nietypowej rywalizacji. W programie zobaczymy także Rafała Rutkowskiego i Wiolkę Walaszczyk. Show prowadzi Adam Woronowicz, który jako Taskmaster surowo ocenia uczestników, kierując się intuicją. Wspiera go Cezary Sikora, wprowadzając komediowe akcenty. Zasady programu wymagają od uczestników kreatywności i odwagi, a każde zadanie to prawdziwe wyzwanie. Do pełnego składu brakuje jeszcze dwóch uczestników, co podsyca emocje.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania. Serial na wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 26 stopni i lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Profesor Antoni Dudek w najnowszym odcinku programu Dudek o polityce ostro komentuje wydarzenia tygodnia, krytykując między innymi Koalicję Obywatelską i Grzegorza Brauna. W programie pojawiają się także kwestie relacji Polski z Niemcami, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Profesor nie szczędzi słów, które mogą wywołać polityczną burzę. Premiera programu dziś o godzinie 20.
0: W Warszawie trwa afera związana ze Szpitalem Południowym i młodym lekarzem milionerem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie sprawy oraz zmiany personalne. W szpitalu przeprowadzono już audyt, a jego wyniki mają być znane wkrótce. Trzaskowski podkreślił, że nie można niszczyć reputacji placówki, ale odpowiedzialni za nieprawidłowości zostaną rozliczeni. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodu. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza.
0: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja. decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje. Tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna.
2: Roxana Węgiel znowu na topie. Jej najnowszy album Błękit właśnie trafił na półki sklepowe, a w przeddzień premiery artystka zorganizowała specjalne wydarzenie w Warszawie. W towarzystwie męża Kevina Mgleya, który zaskoczył wszystkich nową fryzurą, Roxana zaśpiewała wszystkie utwory na żywo. Para, która kiedyś budziła kontrowersje, teraz uchodzi za wzór małżeńskiej harmonii w showbiznesie.
1: W świecie gwiazd czas płynie w odwrotną stronę, a niektóre z nich zdają się młodnieć z dnia na dzień. Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda, Agata Młynarska i Majka Jeżowska to tylko niektóre z celebrytek, które otwarcie przyznają się do korzystania z medycyny estetycznej. Agata Młynarska z dumą mówi o botoksie, a Majka Jeżowska chwali się poprawionym nosem i powiekami. Cóż, kto by nie chciał cofnąć wskazówek zegara, gdyby miał taką możliwość?
2: Isabella Miko, znana z Dancing with the Stars, postanowiła podzielić się swoją genialną strategią na opalanie. Aktorka, która właśnie relaksuje się na greckiej plaży, przyznała, że krem z filtrem nakłada tylko na twarz, bo przecież reszta ciała potrzebuje słońca, prawda? Lekarze pewnie łapią się za głowę, ale kto by się przejmował, skoro witamina D i dobry humor są na wyciągnięcie ręki. Ciekawe, czy Miko pamięta, że promieniowanie UV to nie tylko opalenizna, ale i ryzyko nowotworów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz. Biznes.
2: Anna Szymańczyk, która dziś świętuje swoje 39. urodziny, przeszła drogę od skromnej dziewczyny z serialu Pierwsza Miłość do ikony stylu na czerwonych dywanach. Jej kariera nabrała tempa w 2023 roku dzięki roli Zoski w netflixowej wersji Znachora, która otworzyła jej drzwi do wielkiej sławy. Choć jej filmografia jest pełna odważnych wyborów, jak rola w Klerze czy Lady Love, Szymańczyk konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. W świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, jej postawa budzi ogromny szacunek.
1: 20 lat po śmierci Igora Śmiałowskiego. Jego córka Joanna przypomina, jak bardzo tęskni za ojcem. Wzruszające słowa opublikowane na stronie nekrologów pokazują, że więź między nimi była naprawdę wyjątkowa. Śmiałowski, znany z ról amantów i arystokratów, pozostaje w pamięci jako jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od jego ostatniego występu na ekranie.
2: Sargis, gwiazda opolskiego festiwalu, zaskakuje wszystkich swoim debiutanckim albumem Sargis. 9 utworów balansujących między popem a alternatywą, z nutką ormiańskiego lamentu, to prawdziwa uczta dla uszu. Artysta, który już jako 2-latek zamieszkał w Polsce, pokazuje, że jego muzyczne korzenie są głęboko zakorzenione. Album, pełen szczerości i emocji, dostępny jest już w sklepach i online.
1: Maria Prażuch-Proko była żona Marcina Prokopa. Nie traci czasu po rozstaniu i wprowadza w życie prawdziwą rewolucję. Nie tylko prezentuje nowy, olśniewający wygląd, ale i nowego partnera, który wspiera ją w adopcji psa o imieniu Staś. Ten czworonóg, uratowany z pseudohodowli, znalazł w końcu ciepły dom. Fani są zachwyceni i nie szczędzą jej serduszek oraz dobrych słów. A Maria udowadnia, że miłość i nowe początki można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Piotr Cyrwus, znany wszystkim jako Rysiek z klanu, obchodzi dziś swoje 65. urodziny. Kto by pomyślał, że ten sympatyczny pechowiec z serialu stanie się kameleonem polskiego kina? Od ról w horrorach po kandydatów na prezydenta Cyrwus nie przestaje zaskakiwać. A teraz, jako Jacek Strecker w Szpitalu Świętej Anny, pokazuje, że wiek to tylko liczba. Czy ktoś jeszcze rozpoznaje w nim Rysia? Cóż, czas płynie, ale talent nie rdzewieje. Grażyna Zielińska, znana aktorka, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat emerytur gwiazd. Okazuje się, że nawet po 40 latach ciężkiej pracy w teatrze jej emerytura jest, delikatnie mówiąc, skromna. Zielińska nie kryje frustracji wobec krytyków, którzy twierdzą, że artyści powinni zmienić zawód lub lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak widać, w Polsce nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje spokojnej starości. Donald Trump zorganizował w Białym Domu swoje 80. urodziny, które bardziej przypominały galę mieszanych sztuk walki niż tradycyjne przyjęcie. Wśród gości znalazł się Jack Osborne, syn Ozziego, co wywołało burzę w sieci. Jack tłumaczył, że pojawił się tam z miłości do sportu, a nie z sympatii do prezydenta. Kelly Osborne dodała, że różnice w rodzinie są w porządku, co tylko podgrzało atmosferę. Rodrigo i Gabriela, meksykański duet, który zaczynał od grania na ulicach Dublina, wraca do Polski po ponad 3 latach. Wiosną 2027 roku zagrają w Warszawie i Wrocławiu, prezentując materiał z najnowszego albumu nagranego w Japonii. Fani gitarowej energii mogą już zacierać ręce na koncert w warszawskim klubie Progresja 20 kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 179 zł, ale kto by się tym przejmował, skoro można usłyszeć na żywo laureatów Grammy?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 zł, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę zapowiedziami rozbudowy polskiej armii. Generał Marek Sokołowski ostrzegał przed zagrożeniami ze strony Rosji, podkreślając znaczenie sojuszy z NATO i USA. Minister Obrony Narodowej zapowiedział, że do 2030 roku Polska będzie miała największą armię w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. Piątkowy poranek w parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie. Strażacy wydobyli zwłoki, a policja potwierdziła, że zmarły miał 49 lat. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają teraz okoliczności tej tragedii. Teren wokół jeziorka został zabezpieczony, a ciało może zostać poddane sekcji zwłok. W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się 3 samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Bratysławy do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 4 Słowaków. Mężczyźni zakłócali porządek, pijąc własny alkohol i zachowując się agresywnie. Interweniowała Straż Graniczna, która nałożyła na nich mandaty po 500 zł. Po zakończeniu czynności mężczyźni mogli kontynuować swoją podróż. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: W Choczni, w powiecie wadowickim, doszło do dramatycznego pożaru, który zniszczył dom 6-osobowej rodziny migdałków. Ogień strawił dach i wyposażenie, a budynek nie nadaje się do użytku. Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować 70-letnią seniorkę. Rodzina rozpoczęła zbiórkę na odbudowę domu.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żory, położone na Górnym Śląsku, to miasto o bogatej historii, które co roku, 11 maja, obchodzi unikalne w Europie święto ogniowe. Mimo licznych pożarów, które trawiły miasto przez wieki, zachowało ono swój charakterystyczny, owalny układ urbanistyczny z XIII wieku. Wśród zabytków warto wymienić gotycki kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba oraz fragmenty murów obronnych z XIV wieku. Żory łączą pamięć o przeszłości z nowoczesnym rozwojem, tworząc niepowtarzalny klimat. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot. W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Powstaje aż 11 wiaduktów, a prace prowadzone są bez przerwy. Inwestycja o wartości 429 milionów złotych ma zakończyć się w 2 etapach. W 2027 roku przy granicy i w 2028 roku dla pozostałych zadań. Po zakończeniu prac Szczecin zyska nowoczesne połączenie z A6, co odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo.
1: Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca przypominamy o fenomenie typowego taty. Choć współczesne ojcostwo stawia na partnerskie relacje, pewne nawyki pozostają niezmienne. Szuflada pełna kabli, drzemki przy włączonym telewizorze czy słynne „świecisz sobie czy mi” to tylko niektóre z nich. Te drobne rytuały budują ciepło i humor w naszych domach, a wspomnienia z nimi związane zostają z nami na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Statek pasażerski Sedina wyrusza w nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz w Brandenburgii. Rejsy będą odbywać się w każdy weekend od 4 lipca do 5 września, a zainteresowanie jest ogromne. Trasa prowadzi przez malownicze rozlewiska Międzyodrza, oferując pasażerom możliwość podziwiania unikalnych ekosystemów i licznych gatunków ptaków. To kolejny krok Szczecina w rozwijaniu turystyki wodnej i budowaniu marki miasta jako floating garden.
1: Matka i siostra trafią na 2 miesiące do aresztu za znęcanie się nad 40-letnim rodzeństwem.

0: Przyjemne warunki na zewnątrz.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju. W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Na Levis Stadium trwa mecz Turcji z Paragwajem w ramach Mundialu 2026. Paragwaj prowadzi 1-0 po golu Matiasa Galarzy. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, ale nie oddała jeszcze celnego strzału. Spotkanie jest zacięte, a obie drużyny walczą o cenne punkty w fazie grupowej.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w Halle z Niemcem Danielem Altmaierem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w Halle, nie powtórzy sukcesu sprzed lat.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartosz Zmarzlik, 6-krotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7 tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
2: Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas meczu Anglia-Chorwacja w Teksasie, chorwacka modelka zaprezentowała się w odważnym stroju, który niemal całkowicie odsłaniał jej biust. Jej kreacja szybko stała się hitem w mediach społecznościowych, wywołując mieszane reakcje wśród internautów. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Bydgoszczy, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z 6. sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie 5. edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu.
2: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
0: W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Maciej Serafin z Gorlic jako pierwszy Polak wystartuje w legendarnym wyścigu górskim Pikes Peak International Hill Climb w Colorado. Już jutro, 21 czerwca, zmierzy się z ponad 20-kilometrową trasą pełną zakrętów, kończącą się na wysokości niemal 4800 metrów. Serafin, znany z zamiłowania do wyzwań, przygotowywał się do tego startu przez lata, a jego celem jest przede wszystkim ukończenie wyścigu. Wyzwanie to nie tylko prestiż, ale i ogromne zagrożenia, jak zmienna pogoda i niebezpieczne zakręty. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dzień Ojca w 2026 roku przypada na wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by na chwilę zwolnić i wrócić myślami do dzieciństwa. Wspomnienia związane z zapachami, jak skoszona trawa czy stary sweter, mogą przywołać obraz taty dzięki mechanizmowi pamięci zmysłowej. Warto wykorzystać ten dzień, by docenić rolę ojców w naszym życiu i przypomnieć sobie, jak ich obecność kształtowała naszą odwagę i pewność siebie. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada 16. rocznica pierwszej tury wyborów prezydenckich z 2010 roku, które odbyły się tuż po 61. urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach tych najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski, a Kaczyński uzyskał około 36,5% poparcia, co pozwoliło mu przejść do drugiej tury. Frekwencja wyniosła wtedy niecałe 55%.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda i Fagata zaskoczyły fanów wspólnym występem na koncercie Maty, gdzie zaprezentowały utwór będący ostrym atakiem na byłych partnerów. Jednak nie ma co liczyć na wersję studyjną tej piosenki, ponieważ Doda uznała, że takie współprace to zobowiązanie na całe życie. Tymczasem Fagata planuje zamknąć swoje konto na OnlyFans, co ma pomóc jej w budowaniu kariery muzycznej. Cóż, show biznes to nieustanna walka o pozycję, a Doda i Fagata doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
2: Helena Englert, córka słynnego Jana Englerta, postanowiła zatańczyć w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Ale nie dla samej przyjemności tańca, a dla promocji swojej muzyki. Bo przecież, jak sama mówi, nie handluje uranem, więc czemu nie wykorzystać parkietu do zdobycia fanów? Ciekawe, czy kryształowa kula okaże się skutecznym narzędziem marketingowym.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży?
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
1: Royal Ascot, czyli brytyjskie święto koni i kapeluszy, przyciągnęło w tym roku nie tylko koronowane głowy, ale i naszą rodzimą polską Barbie, Julię Dybowską. Celebrytka, znana z życia w luksusie u boku teherańskiego miliardera, błyszczała w czarno-białej sukni i fascynatorze z piórami. Jednak to nie kreacja, a jej ekstremalnie szczupła sylwetka wzbudziła największe emocje. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ale Julia zdaje się tym nie przejmować, dalej publikując zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Barbara Sienkiewicz, aktorka, która przez lata pozostawała w cieniu, zyskała sławę w wieku 60 lat, kiedy urodziła bliźnięta. Choć jej późne macierzyństwo wywołało falę krytyki, sama Barbara była dumna z bycia matką. Niestety, zmarła 2 lata temu, pozostawiając dzieci pod opieką nieznanej rodziny zastępczej. Jej grób, jak na ironię, tonie teraz w trawie, a nikt nie postawił jej nagrobka.
2: Eddie Van Halen, geniusz z gitarą w ręku, postanowił zbudować własny instrument, ponieważ żadna fabryczna gitara nie spełniała jego oczekiwań. Z tanich, odrzuconych części stworzył Frankenstrata, który stał się ikoną rocka i zmusił wielkie korporacje do zmiany podejścia do produkcji gitar. Jego chałupnicze metody, takie jak woskowanie przetwornika w puszce po kawie, stały się później standardem w branży. A wszystko to zrodziło się z frustracji młodego muzyka, który nie bał się łamać zasad i tworzyć własnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i bootlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności. Matt Heafy z zespołu Trivium ogłosił, że ich nowy album jest już prawie gotowy i ma być najlepszym, jaki kiedykolwiek stworzyli. Ciekawe, czy tym razem naprawdę nas zaskoczą, czy to tylko kolejna próba podgrzania atmosfery. Po 5 latach od ostatniego krążka fani z niecierpliwością czekają na coś więcej niż tylko obietnice. Warto dodać, że do zespołu dołączył perkusista Alex Rüdinger, który od dekady marzył o tej współpracy. Czyżby Trivium szykowało się na wielki powrót? Czas pokaże.
1: Kto by pomyślał, że przyszła królowa rocka, Stevie Nicks, zaczynała jako kelnerka, która nie miała odwagi rzucić fartucha od razu po telefonie od Micka Fleetwooda? Tak, to właśnie ona, z poczuciem obowiązku, przez 2 tygodnie podawała zimną kawę, zanim stała się lirycznym sercem Fleetwood Mac. A co z tego wynikło? Album Rumours, który jest niczym innym jak publicznym praniem brudów, zamienił się w muzyczne arcydzieło, sprzedając się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Cóż, czasem największe sukcesy rodzą się z chaosu i złamanych serc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: Na lotnisku Warszawa-Modlin doszło do incydentu z udziałem czterech pijanych Słowaków. Mężczyźni lecąc z Bratysławy wszczęli awanturę na pokładzie samolotu, spożywając własny alkohol i ignorując polecenia załogi. Interweniowała Straż Graniczna, która musiała użyć siły wobec jednego z pasażerów. Każdy z uczestników zamieszania otrzymał mandat w wysokości 500 zł.
1: W Warszawie trwa afera związana z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który zwrócił 500 000 zł z zarobionych 1 600 000 w szpitalu południowym. W wyniku skandalu odwołano cały zarząd szpitala, a prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w szpitalu trwa audyt. W parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki 49-latka dryfowały w jeziorku, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Niewykluczone, że ciało zostanie poddane sekcji zwłok.
2: W Warszawie rozpoczęły się pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły uwagę debatami o bezpieczeństwie i nowoczesnym uzbrojeniu. Generał Marek Sokołowski zapewnił o bezpieczeństwie Polski i skierował mocny przekaz do Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii, która do 2030 roku ma być największa w Europie. Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Złotych Gard dla zasłużonych w dziedzinie obronności. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym dwoje małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka.
1: W Kornowacu pod Racibórzem doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni Łukasz Pirbili został oskarżony o zamordowanie swojej żony Moniki, którą podejrzewał o romans. Mimo szybkiej interwencji ratowników, kobiety nie udało się uratować. Proces mężczyzny, któremu grozi nawet dożywocie, wkrótce rozpocznie się przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, znacząco ożywił turystykę w regionie. Miejscowi przedsiębiorcy odnotowują rekordowe zyski dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu. Kompleks przyciąga nie tylko indywidualnych turystów, ale także rodziny i większe grupy, co wpływa na rozwój lokalnych usług. Mimo wcześniejszych kontrowersji, inwestycja okazała się korzystna dla całej społeczności.
1: W rejonie Kołbaskowa i Rosówka trwa intensywna budowa nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Projekt obejmuje m.in. budowę 11 wiaduktów, z czego 10 powstaje na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo. Prace prowadzone są bez przerwy, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nowa infrastruktura ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.
2: Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla matki i siostry oskarżonych o znęcanie się nad 47-letnim rodzeństwem w powiecie suwalskim. Ofiary przez ponad 15 lat były odcięte od świata, skrajnie niedożywione i bez opieki. Kobieta ważyła zaledwie 35 kg. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci Bartosza S. z Lubina. Mężczyzna zmarł w sierpniu 2021 roku po interwencji policji, podczas której został obezwładniony. Sekcja zwłok wykazała obecność toksycznych substancji w jego organizmie, ale nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną zgonu. Ratownicy są oskarżeni o narażenie Bartosza S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Województwo dolnośląskie, mimo dynamicznego rozwoju, zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że region traci mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego i migracji młodych do większych miast. Wrocław przyciąga młodych, podczas gdy mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku pustoszeją. To zjawisko wpisuje się w szerszy trend, widoczny w całej Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą także 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć kostko. A jedna obietnica

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach gwałtownie rosną podczas koncertów i festiwali. W Warszawie, Gdyni czy Poznaniu stawki za nocleg mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie. Występy takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Taco Hemingway przyciągają tłumy, co powoduje szybkie znikanie dostępnych lokali. Eksperci radzą, by rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej wydarzenia, tym trudniej znaleźć wolne mieszkanie. Właściciele nieruchomości coraz częściej wybierają krótkoterminowy wynajem, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań na rynku. Festiwale, takie jak Open Air w Gdyni, jeszcze bardziej podbijają ceny, co stanowi wyzwanie dla turystów i mieszkańców. Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej, niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie, bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania

0: Wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
1: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
2: Słuchacie Radia Super Express. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 136. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznego rozstania Hanser i Cihana. Hanser po przeżyciu wypadku samochodowego postanawia zakończyć związek z mężem. Przed odejściem spędza z Cihanem ostatnią, pełną emocji noc. Decyzja o rozstaniu dojrzewa w niej po tym, jak Cihan w obliczu zagrożenia wybiera ratowanie swojej byłej żony i jej nienarodzonego dziecka. Hanser opuszcza posiadłość bez pożegnania, pozostawiając Cihana w milczeniu. Odcinek pełen emocji i trudnych decyzji zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca o godzinie 17:20 w TVP2. Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460. odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Beyzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Beyza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Beyza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2.
2: Farma powraca z szóstym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Po sukcesie piątej edycji, która przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, twórcy nie zwlekali z przygotowaniami do kolejnej odsłony. Nowi uczestnicy już rozpoczęli swoje wiejskie zmagania, odcięci od codziennych luksusów i bliskich. Czeka ich surowa walka o przetrwanie w spartańskich warunkach. Marcelina Zawadzka oraz siostry Ilona i Milena Krawczyńskie ponownie poprowadzą program, a Beata Oleszek i Szymon Karaś będą służyć ekspercką radą. Liczba zgłoszeń do nowej edycji była rekordowa, co zaskoczyło nawet samych twórców. Kamery będą towarzyszyć uczestnikom przez 2 miesiące, a widzowie mogą spodziewać się wielu emocjonujących momentów.
1: Serial M jak miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
2: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Zaledwie niecałe 22% badanych ufa deklaracjom prezesa PiS w tej kwestii. Prognozy wyborcze wskazują, że PiS może nie zdobyć samodzielnej większości, co może wymusić współpracę z innymi ugrupowaniami. W obliczu takiej sytuacji koalicja z posłami Grzegorza Brauna mogłaby stać się polityczną koniecznością. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodu. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji.
2: Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła,